każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
1: RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież zakończył wizytę we Francji. Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju od wyboru na stolicę Piotrową, Leon XIV odwiedził m.in. Paryż i Lourdes. Ostatnim godzinom jego pobytu towarzyszył wielki entuzjazm Francuzów. O szczegółach Stefan Folzer.
2: Na ulicach mes papieża żegnały tłumy wiernych, około 100 tysięcy osób. Tłum skandował imię papieża i żegnał go oklaskami. Dziękujemy, proszę do nas wrócić, mówili wierni, do których podszedł papież po mszy odprawionej w katedrze w Metz. Na niezwykłą atmosferę, która towarzyszyła wizycie, zwrócił uwagę prezydent Francji. Mam nadzieję, że poczuł papież naród pełen wiary, zjednoczony i szczęśliwy. Odtąd na pamiątkę tych 4 dni będziemy mówić szczęśliwy jak Leon XIV u nas. Powiedział do papieża Emmanuel Macron. Wizyta Leona XIV była największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.
1: Klub dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę pojedzie do Bobowej i Starego Sącza. Chętni mogą się jeszcze zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Będzie również spotkanie z ksieni klasztoru sióstr Klarysek.
3: Już w najbliższą sobotę zapraszamy na wyjątkowy wyjazd z cyklu Cudze chwalicie, a tym razem zwiedzimy Bobową. Będziemy na rynku, w synagodze, w parafii Wszystkich Świętych. Zwiedzimy także kościół świętej Zofii, galerię Koronki. Po Bobowej przyjdzie czas na udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Pojedziemy do Starego Sącza, gdzie weźmiemy udział w prelekcji księdza doktora Mirosława Łanoszki Święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka. Weźmiemy także udział we mszy świętej, nabożeństwie i wyjątkowym spotkaniu z ksienią klasztoru. Zakończymy obiadem w Centrum Pielgrzymowania Opoka. Będzie też czas na wspólną kawę i na modlitwę pod ołtarzem papieskim.
1: Mówiła Justyna Dziedzic, opiekunka klubu dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska. 3 października o godzinie 8 zaplanowano wyjazd, a powrót będzie około 18.30. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem 694 451 403. Do 5 października przedłużono zapisy na spotkanie dla młodzieży diecezji tarnowskiej Powstań i żyj dzięki przebaczeniu. Odbędzie się ono 7 i 8 października w arenie Jaskółka w Tarnowie. To spotkanie ewangelizacyjno-profilaktyczne, którego celem będzie wsparcie młodych ludzi w mierzeniu się z brakiem przebaczenia oraz w zrozumieniu takich podstawowych pojęć jak pojednanie, przebaczenie sobie i bliźniemu. Zapisy przyjmowane są przez internetowy kwestionariusz. Wydawnictwo Promyczek z Nowego Sącza zachęca dzieci do oglądania serii 12 filmów animowanych Brat Franciszek. Produkcje przybliżają w wesoły i zabawny sposób najważniejsze prawdy wiary katolickiej. Jeden z odcinków poświęcony jest modlitwie różańcowej, mówi ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek.
4: Pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby ktokolwiek spróbował wyjaśnić dzieciom, na czym polega modlitwa różańcowa. Co to znaczy, żeby rozważać daną tajemnicę i w tym czasie odmawiać dziesiątkę różańców. To dla mnie jest niesamowite, że właśnie Amerykanie wpadli na taki pomysł i wydaje się mi, że w sposób bardzo zrozumiały dzieciom o tym opowiadają.
1: Seria Brat Franciszek jest dostępna w serwisie vod.promaczek.pl. Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu w czwartek o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. To najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki z librettem ojca Andrzeja Zająca. Wstęp jest wolny. Organizatorami wydarzenia są prowincja świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemie zakonu braci mniejszych konwentualnych i fundacja Brat Słońce. Partnerem głównym jest województwo małopolskie, patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Utwór ukazuje duchową przemianę świętego Franciszka z Asyżu od poszukiwania zewnętrznego piękna po otrzymanie światłych oczu serca, pozwalających widzieć w drugim człowieku brata, a w stworzeniu ślad Boga. Libretto łączy poetycką modlitwę franciszkańskie uwielbienie oraz fragmenty z książki autorstwa ojca Andrzeja Zająca. Brat Franciszek, autobiografia zasłyszana, prowadząc słuchacza ku przesłaniu pokoju, wolności i nadziei. Przypomnę, 1 października o 20.00 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. Wstęp jest wolny.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Duchowa blokada. Aktor Alan Alda, najlepiej chyba znany z roli Pierce'a Sokole Oko w komediowym serialu MASH, opowiedział w jednym z wywiadów o swojej podróży do Ameryki Południowej. W trakcie tego wyjazdu dopadły go poważne kłopoty zdrowotne. Poczuł bardzo silny ból brzucha. Gospodarze czym prędzej zabrali go do lekarza, który stwierdził niedrożność jelit i uznał, że jedynym ratunkiem jest natychmiastowa operacja. Niedrożność naszych organów jest zawsze groźna. Niedrożność dróg oddechowych, niedrożność jelit, niedrożność żył, tętnic. Ale duchowa niedrożność również jest groźna. Śmiertelnie groźna. Wiem, że grzech to nie jest modne słowo, ale to on jest przyczyną niedrożności w naszym duchowym życiu z Bogiem. On powoduje blokadę. Bóg zatroszczył się jednak o lekarstwo na tę blokadę. Dlatego posłał na świat swojego Syna, Jezusa.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Hieronima. Święty Hieronim przyszedł na świat w Strydonie, w małym miasteczku na pograniczu Dalmacji. Studia łaciny i greki odbył w Rzymie, po czym uprawiał sztukę krasomóstwa jako obrońca sądowy. Prowadził bardzo światowy tryb życia. Z chwilą jednak, gdy zaczął podróżować, stał się człowiekiem pobożnym. Udał się najpierw do Galii, a następnie ponownie do Rzymu. W tym czasie przyjął chrzest. Z Rzymu święty Hieronim powędrował na wschód, gdzie odwiedzał pustelników. Po krótkim pobycie w Antiochii zamieszkał na pustyni w Syrii razem ze świętym opatem Teodozjuszem. Tutaj spędził 4 lata na modlitwie i studiach. Aby odsunąć i zwalczyć pokusy nawiedzające go w postaci wspomnień z przeszłości, zaczął uczyć się hebrajskiego. Około roku 377 przyjął w Antiochii święcenia kapłańskie z zastrzeżeniem, że nie będzie sprawować funkcji duszpasterskich. Następnie odbył podróż do Palestyny, a stamtąd do Konstantynopola, gdzie biskupem był wtedy święty Grzegorz z Nazjazu. Odwiedziwszy znowu Palestynę, święty Hieronim wyruszył do Rzymu, gdzie pełnił przez jakiś czas urząd sekretarza papieża świętego Damazego. Po śmierci świętego Damazego powrócił w roku 385 na wschód. Po drodze odwiedził na Cyprze świętego Epifaniusza. Do Jerozolimy przybył w zimie, ale wkrótce udał się do Aleksandrii, aby tam pogłębiać swoją wiedzę religijną. Po powrocie do Palestyny schronił się w Betlejem. Pędził tu życie w samotności, poświęcając się pracy naukowej, dzięki której stał się później tak sławny. Jego prace dotyczące Pisma Świętego niewiele mają sobie równych w historii Kościoła. Cieszył się ogólnym podziwem i szacunkiem, wielu udawało się do niego po radę i pomoc. Był duchowym przewodnikiem i rządcą zakonu żeńskiego założonego przez świętą Paulę. Długie życie świętego Hieronima spędzone na modlitwie, pokucie i pracy zakończyło się w Betlejem w roku 420. Święty Hieronim jest patronem księgarzy.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 30 września wspominamy również zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1977 roku do domu ojca odszedł ksiądz Ignacy Dzioba, a w 1999 ksiądz Józef Wideł. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
3: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
4: Jest w 6:30.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Jest już termin nowych wyborów w gminie Mszana Dolna. Po tym jak w referendum odwołana została Rada Gminy, mieszkańcy znów muszą pójść do urn. W połowie listopada wybiorą nowych reprezentantów do tego gremium, mówi Maria Zięba, szefowa sądeckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: Prezes Rady Ministrów wydał swoje rozporządzenie, w którym określił już datę wyborów przedterminowych, wskazując, że 15 listopada mieszkańcy idą do urn celem wybrania swoich przedstawicieli do Rady Gminy. Tam jest 15 okręgów wyborczych i wyborca, idąc do lokalu, otrzymuje swojego terenu kartkę do głosowania i stawia znak X przy nazwisku swojego kandydata.
4: Teraz trwa powołanie komisji wyborczej. Kandydaci do Rady Gminy Mszana Dolna będą mogli zgłaszać się od 6 do 14 października. Radykalne zmiany w placówce dla bezdomnych. Tarnowska misja dworcowa zyska wielobarwne wnętrze. Z miejsca prowadzonego przez Fundację Kromka Chleba w okolicy Tarnowskiego Dworca PKP rocznie korzysta do 3000 osób. Na miejscu można wyprać i wysuszyć ubrania, napić się herbaty, na chwilę schronić się przed zimnem i deszczem. Po remoncie podopieczni placówki będą mieli nad sobą wielobarwny sufit wykonany z kawałków szkła. Jak przyznaje autor projektu przebudowy, architekt Andrzej Daciuk, kolorystyka pomieszczeń, w których przebywamy, może znacznie wpływać na nasze samopoczucie.
6: Są wnętrza przytłaczające, są wnętrza, które jakoś inspirują i są takie, które dostarczają jakieś radości, nawet dla podświadomości, no bo nad tym się już nikt nie będzie bezpośrednio zastanawiał, ale podświadomość tutaj jest bardzo istotna. Dach jest w dobrym stanie, no jest kwestia jeszcze tutaj tego otoczenia w takim niewielkim zakresie, no ale niemniej no, trzeba uporządkować. Państwo nie widzicie, ale my tu stoimy na połamanym betonie, asfalcie, także to wszystko jest do uporządkowania.
4: Wizualizację nowej misji dworcowej mamy na rdn.pl.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Od dziś w kinach można oglądać lalkę wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej, podjął się Maciej Kawalski. Mówi, że tworząc film czuł ogromną odpowiedzialność, jednocześnie zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści. Tłumaczy, że choć historia bohaterów rozgrywa się ponad 150 lat temu, to ich dylematy są wciąż aktualne.
8: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Za co chcielibyśmy poświęcić życie? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? I jak je potem posklejać? Jak potem znaleźć znowu sens życia? To są pytania, które zadajemy sobie od czasów prehistorycznych i będziemy je sobie zadawali tak długo, dopóki ludzkość będzie na tej planecie. Więc to nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
4: W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, z kolei Ignacego Rzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym zagrał Marek Kondrat. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Tyle o tej porze, zapraszam o 6:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Środa to kolejny słoneczny i ciepły dzień. Maksymalnie w ciągu dnia ma 23 stopnie i to słoneczko już od teraz, od wczesnych godzin porannych już z nami jest i pozostanie do późnych godzin wieczornych. 9-10 stopni teraz z samego rana, ale przypominamy, w ciągu dnia to 23 stopnie. Jutro tylko częściowe zachmurzenie, ale temperatura w okolicach 23 stopni. W nocy 5 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Do końca tygodnia przewaga słońca, bez opadów, w ciągu dnia te temperatury powyżej 20 stopni, ale w nocy te temperatury będą nas spadały do 5-4 stopni. Poranek jeszcze sprawdzamy, ciśnienie teraz 1006 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Środa, 30 dzień września, ostatni dzień września w kalendarzu. Dziś mamy late back 25 minut przed samą godziną 7, a za chwilę informacje dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć... to lepiej żyć.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
0: Po reklamie.

Klakson odpalony, no to jedziemy. My odpalamy te nasze silniki, ładna pogoda, słoneczko jest już z nami, bez opadów. Idealne warunki do podróżowania, ale kierowcy uważajcie, bądźcie czujni, ostrożnie, powoli przemieszczamy się po tych naszych drogach. Szczególnie przez odcinki leśne, pamiętajcie, uważajcie na tą zwierzynę leśną, ponieważ no często właśnie w tych godzinach porannych lubi nam przebiec przez drogę. A jak ulice wyglądają? Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Też na naszych ulicach spokojnie, płynnie, jeszcze przed godziną 7. Wzmożony już ruch, powoli tych samochodów nam przybywa, bo przecież to ten czas, gdzie podążamy do pracy, ale jeszcze bez postojów, bez korków. Sikorskiego, Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, Gumniska. No krótki postój tutaj na Gumniskie dojeżdżając do Dąbrowskiego, ale to tam naprawdę bardzo krótki postój. Krótki postój też na Klikowskiej, dojeżdżając do Ronda Słackiego, Szkotnik. Podobna sytuacja tych samochodów. Już coraz więcej nam się robi na Klikowskiej, tutaj od Jabłoniowej, Miętowej do Wyszyńskiego. No ale jedziemy, nie stoimy. No przy samym rondzie na chwilę trzeba się zatrzymać, bo tam elektryczną zazwyczaj więcej tych pojazdów się przemieszcza w kierunku Wyszyńskiego. No i troszeczkę na tej Klikowskiej nam się no czasami korkuje. Zobaczmy sobie Mościce, na Aleje Kwiatkowskiego. No tutaj jak zwykle przed 7 to już mamy spory ruch od Witosa, a dokładnie od Ronda Solidarności już powoli Kwiatkowskiego do Czerwonych Kronów i również od strony Mościckiego na wysokości gdzieś mniej więcej już za wiaduktem na Białej tych samochodów sporo i już ustawiają nam się, także powolutku będziemy jechać do skrzyżowania z Czerwonymi Klonami. Z Bylitowska płynnie, bez utrudnień, Koszycka na wysokości Sucharskiego możemy się zatrzymać, tak więc przed skrzyżowaniem Czerwona Krakowska powolutku będziemy dojeżdżać do tego skrzyżowania. To tyle na razie bez dróg. Przypominam, pamiętajcie, spoglądnijcie na zegarek, nie czekajcie na ostatnią chwilę. A propos tego naszego zegara, 13 minut nam zostało do godziny 7. Teraz Michael Patrick Kelly, a za chwilę zespół Myslowic.

Odwieczne pytanie. Mieć czy my być? No, no oczywiście my być, ale dziś będziemy mieć na pewno życzenia. Będziemy mieć słodycze. Ja przypominam dzisiaj w kalendarzu. Dziewczyny, pamiętajcie, Dzień Chłopaka. No jak Dzień Chłopaka, no to tradycyjnie no, każda klasa świętujemy po swojemu, każda szkoła świętuje po swojemu. Odrębny dzień mamy Dzień Mężczyzny, to 10 marca i Międzynarodowy Dzień Mężczyzny też jest 19 listopada, ale Dzień Chłopaka jest właśnie dziś, 30 września i wydaje mi się, każdy z nas, bez względu na wiek, jest tym chłopakiem. Tak więc życzenia, słodycze, no i co jeszcze? No nie wiem, co tam wymyślą dziewczyny w Dniu Chłopaka. 7 minut nam pozostało do godziny 7, tak więc tylko przypominam dziewczynom, żeby nie zapomniały. Ale będę wam jeszcze przypominał. Za chwilę wiadomości, punktualnie o 7 na antenie Radia RDL Małopolska. Po wiadomościach oczywiście prognoza pogody, a do tego czasu jeszcze Leni Krawiec.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
4: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Wojsko poderwało samoloty po rosyjskich atakach na Ukrainę. Nowe połączenie otwiera mieszkańców Szerzyn na Bieczy Gorlice, o szczegółach już za chwilę. Zamiast niani czy żłobka wybierają samodzielną opiekę. Program Aktywnie w domu zyskuje na popularności. Przewodnicy górscy, ratownicy oraz turyści jak co roku na zakończenie sezonu turystycznego spotkają się na Polanie Jackowa Pościel w Beskidzie Sądeckim. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko, zapraszam. Wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. W stan podwyższonej gotowości postawiono też systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, przekazał, że działania mają charakter prewencyjny.
2: Po raz kolejny z atakami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy była konieczność poderwania lotnictwa po to, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną. Na wschodzie Polski. Również nasze systemy osiągnęły stan wyższej gotowości.
1: Rosjanie atakują cele na zachodzie Ukrainy z użyciem środków napadu powietrznego. Wojsko podkreśla, że na razie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski. Sytuacja jest stale monitorowana. Alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego rozesłało RCB.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Mieszkańcy gminy Szerzyny zyskali nowe połączenie autobusowe z Bieczem, Ołpinami i Olszynami. Trasa ma ułatwić dojazd przede wszystkim do pracy, ale także do placówek medycznych w Gorlicach. Pomysł jest odpowiedzią na brak komunikacji na tym kierunku. W czasie pandemii wcześniejsze połączenie zostało zawieszone i do tej pory nie udało się go odtworzyć. Jak mówi wójt Szerzyn Grzegorz Gottfried, potrzeby mieszkańców są duże.
3: Dużo osób pracuje, czy to w Gorlicach, czy to w byłych zakładach jeszcze w zakresie wytwarzania i produkcji, jak i również dojeżdża chociażby do ośrodków medycznych. Bo kiedy patrzymy na statystykę wyjazdów naszego pogotowia ratunkowego, to około 1/3 pacjentów trafia do szpitala w Gorlicach. Do tej pory mieszkańcy nie mieli połączenia, nie mieli dojazdu, nawet żeby się udać odwiedzić swoich najbliższych, którzy tam przebywają okres leczenia i hospitalizacji. Stąd też chcieliśmy przywrócić połączenie, które da możliwość, czy też otworzy nas na kierunek południowy.
1: Połączenie realizuje firma Jasiel w ramach Miejsko-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle. Na razie kursy odbywają się 2 razy dziennie w obie strony. Samorząd chce sprawdzić zainteresowanie mieszkańców. Po około 4 miesiącach mają być znane dane, które pokażą, czy potrzebne są kolejne kursy. Samorząd Szerzyn prowadzi też rozmowy o kolejnym ważnym połączeniu, tym razem z Tarnowem. Jest szansa, że od stycznia do gminy dotrą bezpośrednie małopolskie linie dowozowe z Tarnowa. Po urlopie macierzyńskim kobiety wolą zostać w domu i opiekować się swoim dzieckiem niż zaprowadzać malucha do żłobka lub zatrudniać nianię. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Tarnowa i regionu tarnowskiego. Urzędnicy, analizując wypłatę świadczeń Aktywny Rodzic od początku tego roku, wskazują, że największą popularnością cieszy się opcja Aktywnie w domu.
4: W Tarnowie najwięcej świadczeń wypłacamy aktywnie w domu, czyli dla tych rodziców, którzy samodzielnie wychowują dzieci w domu, zostają z nimi w domu. To jest 3,5 tysiąca świadczeń. Jest to 11 milionów złotych. Potem na drugim miejscu jest świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy. Wypłaciliśmy tych świadczeń dla 3300 dzieci, to jest 27 milionów łącznie, i ostatnie, najmniej popularne w regionie, 2000 świadczeń, tak zwane żłobkowe, jest to 22 miliony złotych.
1: Wylicza regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce Anna Szaniawska, która była gościem Pulsu Regionu. Decydując się na świadczenie Aktywnie w domu, rodzic otrzymuje 500 zł miesięcznie za opiekę nad własnym dzieckiem. Jeśli zdecyduje się na opłacenie niani lub babci, państwo dofinansuje to w wysokości 1500 zł co miesiąc. 1500 lub 1900 zł dla dziecka z orzeczeniem można dostać także, decydując się na żłobek, ale te pieniądze trafiają bezpośrednio do placówki, do której uczęszcza maluch. Właśnie ta trzecia opcja jest najchętniej wybierana w Małopolsce i w całej Polsce. Świadczenie Aktywny Rodzic to wsparcie dla rodziców dzieci od 12 miesiąca życia do 35 miesiąca życia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Przewodnicy górscy, ratownicy oraz turyści jak co roku roku na zakończenie sezonu turystycznego spotkają się na Polanie Jackowa Pościel w Beskidzie Sądeckim. W niedzielę będą uczestniczyć w wyjątkowej mszy świętej. Symboliczny cmentarz ludzi gór położony w paśmie radziejowej od lat przyciąga tych, którzy w górach pracują i realizują swoje pasje. Na wyjątkowe spotkanie zaprasza Piotr Rychlewski, prezes Koła Przewodników przy oddziale PTTK Beskid w Nowym Sączu.
5: Początek o godzinie 13:30, rozpoczynamy różańcem, o godzinie 14:00 msza święta, a po mszy świętej będziemy wspominać nasze turystyczne szlaki, podróże, no i także pamiętać o tych, którzy już odeszli i są upamiętnieni w Dolinie Pamięci na Jackowej Pościeli.
1: Nie zabraknie też ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz słodkiego poczęstunku. Historia symbolicznego cmentarza przy żółtym szlaku na Niemcową zaczyna się w marcu 2004 roku, gdy śmierć w tym miejscu poniósł Jacek Durlak, przewodnik beskidzki z Piwnicznej Zdroju. W tym miejscu postanowiono go upamiętnić, a przez kolejne lata wystawiano pomniki i kapliczki poświęcone innym ludziom gór. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Są takie jesienne dni, które nie przypominają nam, że to jest jesień, ale bardziej mówią, że trwa jeszcze lato. Chociaż w kalendarzu wiemy, że mamy jesień, ale pogoda taka troszeczkę letnia nam się dzisiaj zrobi. I jutro, i pojutrze, i powinna nam się utrzymać do niedzieli. Czyli sporo słońca, niebo błękitne, temperatura 22 stopnie, to więc idealne warunki. Chociaż o poranku jeszcze chłodno, 10-11 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale nie narzekamy, nie ma co narzekać. Oby tylko taka pogoda jak najdłużej nam się utrzymała. No tego życzymy wszystkim, no a przede wszystkim tym, którzy wypoczywają i wybierają się na przykład w góry, bo wiemy, że takie warunki to idealne do tego, żeby właśnie no spacerować, podróżować. A mam nadzieję, że są tacy, którzy wybiorą się i dzisiejszy dzień spędzą na świeżym powietrzu. 7 minut mamy po godzinie 7 a propos tego powietrza, a propos świeżego powietrza, no to tutaj jak podaje stacja meteo Tarnów-Mościce, jakość powietrza bardzo dobra.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
8: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.

30 dzień września w kalendarzu, my kwadrans po godzinie 7, czas spoglądać do naszego kalendarza i zobaczyć, co tam ciekawego pod tą datą się kryje. Otóż tak, mamy Światowy Dzień Copywritera, mamy Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, Międzynarodowy Dzień Podcastów, ale najważniejsze co? Że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, jeszcze raz przypominam, tak więc dziewczyny, pamiętajcie, życzenia, słodycze, no i od wczesnych godzin porannych te życzenia, mam nadzieję, że już płyną, a przy okazji przypominam, że Dzień Mężczyzny to dopiero 10 marca, a Międzynarodowy Dzień Mężczyzny to 19 listopada, a dzisiaj jest Dzień Chłopaka, tak, więc ten Dzień Chłopaka to bardziej w szkołach, chociaż dorośli panowie już się nie obrażą, jak ktoś złoży im życzenia również z okazji Dnia Chłopaka, bo tak naprawdę to chyba nigdy nie wyrastamy. Dobrze, no to jeszcze pozostajmy przy tych życzeniach i te życzenia szczególnie płyną dzisiaj do Zofii, Franciszka, Grzegorza, Wiktora, Felicji. Dziś również swój dzień ma Hieronim, Nadzieja oraz Honoriusz. Wszystkiego najlepszego. No i dla was piosenka. Zespół 2 plus 1 z popiołu i wosku. No to gramy. Gramy na naszych dzisiejszych solenizantów, ale też dla tych, którzy się urodzili w ostatni dzień września, czyli 30.

zdecydowanie i konkretnie będziesz po prostu mój zespół 2 plus 1 dla naszych dzisiejszych mesalinizatów. Ale jeszcze a propos kalendarza, przenieśmy się na chwilę do roku 1928. 28 października. Pierwszy mecz towarzyski z Dziuczenką Tarnów. Mecz zakończył się remisem 1-1 w 1931 roku. Zespół zadebiutował w rozgrywkach ligowych, a klub sportowy powstał w 1928 roku, właśnie 30 września 1928 roku. Zebranie założycielskie się odbyło przez 2 lata. Klub nosił nazwę Tarno Azot, a w 1930 roku nazwa uległa zmianie na Towarzystwo Sportowe Mościce. Członkostwo w towarzystwie było zastrzeżone tylko dla pracowników Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Tak więc dziś okrągła rocznica, założono klub sportowy Unia Tarnów. Dokładnie to był rok 1928 i wszystkich członków Unii Tarnów. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w tym klubie byli i są. Też pozdrawiamy, wszystkich tych, którzy kochają przede wszystkim sport. A propos sportu, na antenie Radia RTM Małopolska to godzina 7:30.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Muzyka i głos.

0: RDN Małopolska.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Słoneczko z nami już od godziny 6.35, pozostanie do godziny 18.16. Niebo błękitne, idealne warunki już o poranku, chociaż troszeczkę jeszcze poranek chłodny, bo 9-10 stopni, ale w ciągu dnia będzie bardzo ciepło, 23 stopnie. Bardzo ciepło oczywiście jak na tą porę roku, bo przypominam, cały czas mamy jesień. Taka pogoda utrzyma nam się do niedzieli.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Chociaż jutro mogą pojawić nam się chmurki, trochę częściowe zachmurzenie może występować w regionie tarnowskim, ale piątek, sobota to słonecznie, przewaga słońca i temperatura na 22 stopnie, również w niedzielę 22 stopnie, ale noce już chłodne i temperatury w nocy to tylko 5 stopni, chociaż z piątku na sobotę temperatura w nocy spadnie do 4 stopni, tak więc zrobi nam się naprawdę zimno. 29 minut pozostało nam do godziny 8. Za chwilę jeszcze raz informacje dla naszych zmotoryzowanych. No i sprawdzimy, co tam słychać na tych naszych drogach przed samą godziną 8.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
5: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
6: Po reklamie.

Sugar, no czyli słodko. No powiem tak, że tak słodko nie jest. A nawet jest gorzko, jak tak spoglądamy na pylony na stacjach paliw, no to nie ma powodów do radości. No i tak się zastanawiamy, czy w ogóle to coś zmieni i co powiem, że od jutra, czyli od czwartku, od 1 października na stacjach zacznie obowiązywać okres sprzedaży paliw przejściowych. Chyba to nic nie zmieni, bo to paliwo czy przejściowe, czy letnie, czy zimowe. No to cena, wydaje mi się, tego zimowego chyba też się nie zmieni, bo letnie to wiemy, jak to paliwo teraz wygląda. Diesel powyżej 9 zł, benzyna zwykła, no to prawie 9 zł, bo to 8 zł 19 groszy, tak więc no... Czy przejściowe będzie tańsze? Wydaje mi się, że na pewno nie. Ulicę Tarnowa zaglądamy, spokojnie, bez zdarzeń drogowych, słonecznie, idealne warunki do podróżowania. I a propos tych warunków do podróżowania, warto sobie sprawdzić już ten nasz pojazd, bo przecież te jesienne dni nam się już rozpoczęły. Nocem, no nie dość, że szarówka to nad ranem i wieczorem, to w nocy również często mgły i te mgły również o poranku. Dlatego tutaj warto sprawdzić te nasze światła, tym bardziej, że te dni robią nam się coraz krótsze, a już wiemy i to już możemy powiedzieć, że akcja Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo w tym roku obejmie 4 terminy. Pierwszy termin to 24 października, później 7, 21 listopada i 5 grudnia, podczas których kierowcy bezpłatnie będą mogli sprawdzić swoje oświetlenie w ramach tej akcji, ale no właśnie, a propos Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo, policjanci szczególnie właśnie w tym okresie będą teraz jesiennym sprawdzać i kontrolować stan naszego oświetlenia, a za nieprawidłowości grożą mandaty od 50 zł, to jest taki najniższy mandat, do 3000 zł, no i też jest możliwe zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, dlatego warto to zrobić wcześniej, nie czekać na tą akcję, która najbliższa dopiero 24 października, a przypominam, w kalendarzu dziś dopiero 30 dzień września. Ja wiem, że jutro już 1 października, ale mimo wszystko to jeszcze 24 dni, żeby sobie bezpłatnie sprawdzić. Ulica Tarnowa, no to spoglądamy teraz jeszcze raz, co tutaj się nam dzieje w centrum. No powiem tak, że już stoimy, już się zatrzymujemy, tych samochodów jest sporo i wygląda na to, że no nie unikniemy tych korków, szczególnie w tych godzinach porannych. Zatrzymujemy się na Tuchowskiej od Drzymały powolutku do Konarskiego, na Gumnickiej też stoimy do Dąbrowskiego, Konarskiego cały odcinek, jeden samochód za drugim w kierunku Narutowicza. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów sporo, to teraz na ulicy Klikowskiej, czyli standardowo dojeżdżając tutaj do Ronda Słackiego, Szkotnik Klikowska na wysokości gdzieś mniej więcej Paderewskiego tutaj, czyli Straży Pożarnej będziemy się już zatrzymywać i powoli jechać do tego Ronda i ciąg dalszy Klikowska, czyli też od Ziołowej powolutku do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego w kierunku centrum. Zobaczmy sobie jeszcze na inne ulice, Mościckiego, Alej Kwiatkowskiego, tutaj już nam się sytuacja poprawiła. Zmożony ruch, ale bez postojów i nie na wysokości już Ronda Solidarności, jeżeli ktoś jedzie od Witosa, a gdzieś na wysokości Głogowej, powolutku do Czerwonych Klonów. Z Bylitowska płynnie, Koszycka, no tutaj to już tracimy i to sporo czasu tracimy. Zatrzymujemy się już na wysokości nawet ulicy Tarnowskiej, czyli gdzieś mniej więcej Bolesława Krzywoustego, czyli jeszcze nie dojeżdżamy do ulicy Koszyckiej, do wiaduktu. No tak obrazowo to najlepiej na wysokości wiaduktu na 94. Już zwalniamy i powoli do skrzyżowania jedziemy Czerwona Krakowska, natomiast tutaj kierowcy, pamiętajcie o zapasie czasowym, w ogóle ten zapas czasowy warto mieć. No i jeszcze zobaczmy sobie na Mickiewicza, bo tutaj widzę, oj, troszeczkę mamy sporo zamieszania. Na wysokości Matki Bożej Fatimskiej jadąc w kierunku Solidarności stoimy, a odcinek między Starodąbrowską a Matki Bożej Fatimskiej Mickiewicza też jeden samochód za drugim. No to tyle z dróg, jeszcze raz na drogi, oczywiście przed godziną 9 wyjedziemy i pytanie tylko, czy coś nam się zmieni na tych naszych ulicach? No nie sądzę, bo wiemy, że w tych godzinach porannych to jednak tych samochodów najwięcej, to ten czas, gdzie no wszyscy wyjeżdżają na drogi, jedni do pracy, do szkoły, inni na poranne zakupy, dlatego przypominam o tej bezpieczeństwie na tych naszych ulicach.

zespół Bad Boys to Bolo, to jesteś kobietą zwyciężczynią. No tak, tak możemy powiedzieć, bo przecież wiemy, że gala MTV Video Music Awards już za nami. A wiemy bardzo dobrze, że co roku elektryzują miliony fanów na całym świecie. Właśnie elektryzuje właśnie ta gala. Bo przyznawana jest ona, tutaj nagrody przyznają od 1984 roku. Nagrody mają taki status kultowych i do dziś uchodzą za jedne z najważniejszych przecież wyróżnień w branży muzycznej. A tegoroczna gala odbyła się w Los Angeles, przyciągnęła plejadę gwiazd. Między innymi pojawiła się Madonna, pojawiła się Taylor Swift. No ale musiały się pojawić te wyjątkowe gwiazdy, ponieważ teledysk roku Taylor Swift otrzymała właśnie za tą kompozycję The Fate of Ophelia. A artystką roku kto został? No została. Została Madonna. Piosenka roku to BTS Swim. Najlepszy artysta roku to Sienna Spiro. Ale my słuchamy teraz Taylor Swift. No i przypominam, to teledysk roku nagrodzony The Fate of Ophelia. No i przypominam, gala MTV już za nami. Kto jeszcze zdobył? No to jeżeli jesteście zainteresowani, warto poszukać, bo to długa lista zwycięzców w różnych kategoriach, bo to przecież nie tylko artysta, ale również współpraca, również muzyka, dance, pop, country, czy muzyka alternatywna. A my pozostajemy teraz przy Taylor. 7 minut do 8.

0: Ofelia. Taylor Swift, no i przypominamy, to wideo roku. Nagroda przyznana przez tutaj Video Music Awards, nagrody rozdane i tutaj my w tej dziedzinie muzycznej, my no to tych artystów sporo nagrodzonych, no ale my to kategoria teledysk roku i kompozycja w wykonaniu Taylor Swift już za nami. A przed nami my wiadomości punktualnie o godzinie 8. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa. Przypominam, ta rozmowa to 8.10.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca, Franciszek, Światłe oczy serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
4: RDN Małopolska.
5: W połowie listopada mieszkańcy gminy Mszana Dolna wybiorą nowych radnych. Osoby, które dobrze słyszą, żyją dłużej i mają mniejsze ryzyko depresji, przekonują specjaliści. Wysyp grzybów w lasach, leśnik przestrzega przed poradami sztucznej inteligencji, o tym już za chwilę. Lalka od dziś w kinach.
6: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zawiść, miłość.
5: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Jest już termin nowych wyborów w gminie Mszana Dolna. Po tym jak w referendum odwołana została Rada Gminy, mieszkańcy znów muszą pójść do urn. W połowie listopada wybiorą nowych reprezentantów. Do tego gremium mówi Maria Zięba, szefowa sądeckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
7: Prezes Rady Ministrów wydał swoje rozporządzenie, w którym określił już datę wyborów przedterminowych, wskazując, że 15 listopada mieszkańcy idą do urn celem wybrania swoich przedstawicieli do Rady Gminy. Tam jest 15 okręgów wyborczych i wyborca, idąc do lokalu, otrzymuje swojego terenu kartkę do głosowania i stawia znak X przy nazwisku swojego kandydata.
5: Teraz trwa powołanie komisji wyborczej. Kandydaci do Rady Gminy Mszana Dolna będą mogli zgłaszać się od 6 do 14 października. Duże utrudnienia dla kierowców w Kamionce Wielkiej. Na trasie powiatowej Nowy Sącz-Florynka rozpoczęły się prace budowlane związane z modernizacją tej drogi. Prace prowadzone są na ponad kilometrowym odcinku, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
8: Jedna z głównych dróg będzie wyjątkowo ciężko na tamtym odcinku. Mijamy stadion z Kalnika w kierunku tego mostu idącego po takim łuku w miejscowości Kamionka. Praca ma być, w czym tak zapadamy, około 2 miesięcy powinny potrwać. Apelujemy, żeby uważać niesamowicie tam w tamtym miejscu. Jak ktoś może korzystać z objazdów, no to oczywiście one nie są idealne, bo też zawsze trzeba dalej. Też wiemy, że 28 wjazd do Nowego Sącza też jest kłopotliwy, ale wyjścia na chwilę obecną nie ma.
5: Jezdnia jest zwężona, a okresowo będzie zamykana na niewielkich odcinkach. Teraz ruch odbywa się wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: W lasach w wielu regionach Polski nastąpił wysyp grzybów. Leśnicy zachęcają do spacerowania i zbierania dorodnych okazów, ale przestrzegają przed korzystaniem z porad sztucznej inteligencji. O szczegółach Maciej Szefer.
9: Do najbardziej popularnych i znanych grzybów należą m.in. borowiki, podgrzybki, kurki, rydze, maślaki czy koźlarze. Ale grzybów, także tych jadalnych, jest o wiele więcej, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
10: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5. Także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy.
9: Leśnik zwraca uwagę, by przy sprawdzaniu grzybów nie polegać na radach sztucznej inteligencji.
10: Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania, czyli sowa, którą każdy z nas lubi.
9: Młodą kanię bardzo przypomina choćby rozwijający się muchomor zielonawy.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Dobry słuch to nie tylko komfort rozmowy. Osoby, które dobrze słyszą, żyją dłużej i rzadziej zmagają się z depresją, mówi protetyk słuchu i technik badań audiologicznych Damian Budziak. Specjalista od badań słuchu był gościem audycji Bez skierowania.
12: Osoby lepiej słyszące żyją dłużej. Jest to może nie wprost zbadane, ale badania, które były prowadzone nad długością życia ludzi w różnych miejscach świata, w Japonii, w basenie Morza Śródziemnego, w Stanach Zjednoczonych, badania, które szukały cudownego suplementu, cudownej diety, odkryły, że ludzie, którzy żyją najdłużej, żywią się w bardzo różny sposób, wręcz skrajny, ale wszyscy mają jeden wspólny mianownik – kontakty społeczne. Dobre kontakty społeczne. No, powiedzmy sobie szczerze, żeby mieć dobre kontakty społeczne, trzeba dobrze słyszeć.
5: Problem w tym, że z naszym słuchem, jak zauważa specjalista, jest coraz gorzej. Jeszcze do niedawna częstymi pacjentami były osoby, które przez lata pracowały w hałasie. Dziś problemy ze słuchem coraz częściej dotyczą także młodych ludzi. Jednym z powodów może być korzystanie ze słuchawek dousznych. Dlatego warto pamiętać o zasadzie 60%. Głośność w słuchawkach powinna być ustawiona najwyżej mniej więcej na 60% maksymalnego poziomu, a podczas słuchania warto robić przerwy. Ratunkiem są dzisiaj aparaty słuchowe, które są bardziej nowoczesne i pozwalają na lepszy komfort słyszenia. Powtórki audycji Bez skierowania będzie można posłuchać jutro o 22:00. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę, wyreżyserowanie nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej. Podjął się Maciej Kawalski. Witold Banach.
6: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zawiść.
9: Maciej Kawalski zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, która choć rozgrywa się ponad 150 lat temu, jest wciąż aktualna.
10: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? To nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
9: Marcin Dorociński zagrał Stanisława Wokulskiego, który tłumaczy jest postacią tragiczną.
13: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
14: Jest bardzo pracowity, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
9: Miłość Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy też między innymi Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna i Maję Komorowską.
5: Tyle o tej porze, na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa, a gościem RDN Nowy Sącz będzie burmistrz Grybowa Paweł Fyda.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wracając jeszcze na chwilę do lalki, obliczono, ile w szczytowym momencie wynosił majątek Stanisława Wokulskiego. Ale o tym troszeczkę później, bo teraz zajmujemy się prognozą pogody. Słonecznie, słońca nie zabraknie, kolejny nam dzień tutaj wytworzył się idealnym do szczególnie porannych chyba spacerów, chociaż jeszcze troszeczkę może chłodno, bo to 11-12 stopni, ale w ciągu dnia 23 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Proszę się nie martwić, jeżeli ktoś dziś nie będzie miał czasu na spacer w słońcu, to będzie miał czas jutro, pojutrze, w sobotę, a nawet i w niedzielę, chociaż w czwartek i w niedzielę częściowe zachmurzenie, ale za to piątek ma być cały słoneczny, bez ani jednej chmurki, dzień, również sobota. Przewaga słońca, co najważniejsze, cały ten tydzień temperatury w ciągu dnia powyżej 20 stopni. Gorzej w nocy, bo temperatura w nocy spadnie do 5-4 stopni. 7,5 minuty mamy po 8, już za chwilę wspomniana poranna rozmowa, słowo za słowo.
2: Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Radiowe kino plenerowe.
0: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
0: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
6: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
7: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut mamy po godzinie 8 w studiu naszym gościem, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo, a rozmowę prowadzi dziś Tomasz Graczewski.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Moimi Państwo gościem jest dzisiaj pan Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
3: Panie starosto, spore nakłady powiat brzeski na infrastrukturę w szkołach w ostatnim czasie poniósł. Mam na myśli zespół szkół w Czchowie. Tam budowa windy za 700 tysięcy złotych, nie mylę się, spora kwota.
4: Tak, tak. To jest ostatnia nasza szkoła, która jeszcze nie miała windy, a standardy dostępności obowiązują, więc wyposażamy ten budynek tą windę. Trwają prace. Pozyskaliśmy na to zewnętrznych środków około 400 tysięcy, reszta to nasze środki, ale nakłady na szkoły w te wakacje i w ogóle w tym roku to nie tylko Czchów, bo w zasadzie we wszystkich szkołach były prowadzone remonty. Ogromne pieniądze wydaliśmy na doposażenie, na utworzenie nowych pracowni we wszystkich w zasadzie szkołach, a w tym momencie rozpoczyna się też duża inwestycja za 1 000 000 zł, remont dachu na hali sportowej w liceum w Brzesku i remont zaplecza szatniowego również w tej szkole. I tu też mamy prawie 500 000 pozyskane z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego. Zostały też przeprowadzone duże remonty w ośrodku szkolno-wychowawczym w Złotej, tam elewacja, też nowa winda, nowy podjazd, kotłownia. Także no, staramy się dbać o nasze placówki, żeby były bezpieczne i dobrze wyposażone.
3: W przypadku zespołu szkół w Czchowie domyślam się, że to winda wewnątrz z szybem windowym, tak. Nie taka zewnętrzna platforma do wjeżdżania
4: tak,
3: na
4: wewnątrz
3: piętro.
4: Przebijamy się przez stropy. To jest budynek czterokondygnacyjny, dlatego ta winda jest taka droga. No ale będzie już ta dostępność zapewniona.
3: To pozostając trochę w temacie edukacji i wydatków na edukację, w ostatnim czasie powiat brzeski rozdał stypendia za osiągnięcia naukowe. Spore pieniądze mogli uczniowie dostać, bo z tego, co czytałem na stronie internetowej, to do 2 000 zł chyba nawet za osiągnięcia.
4: Tak, no to są najlepiej wydane pieniądze, bo to jest inwestycja w młodego człowieka zdolnego. Te stypendia otrzymują uczniowie, którzy byli laureatami lub finalistami olimpiad ogólnopolskich, minimum wojewódzkich. No i w tym roku bardzo się z tego cieszę, bo było to aż 52 uczniów. Jak do tej pory co roku było to 20 kilku uczniów. No a to też potwierdza fakt, że młodzi ludzie myślą o swojej przyszłości. Te olimpiady, te konkursy, w których wzięli udział, to pełna paleta, bo to od technicznych, biznesowych, logistyki, informatyki, robotyki, mechatroniki, aż po hotelarstwo i tego typu zawody, więc naprawdę jest sporo młodych ludzi. 52 osoby to naprawdę robi wrażenie.
3: Przy tej okazji wręczono też certyfikaty ukończenia staży zawodowych. To prowadzi mnie do pytania, czy powiat brzeski stawia przede wszystkim na szkolenie zawodowe, bo raz, że te certyfikaty, dwa, że od kilku miesięcy działa już branżowe centrum umiejętności, które też szkoli, doszkala zarówno młodszych, jak i starszych ludzi. Czy jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy na ten fach w ręku?
4: No dokładnie tak. My mamy od wielu lat już powołaną taką radę programową złożoną z przedstawicieli największych firm w naszym regionie, którzy mówią nam o tym, jakie są potrzeby, jakie kierunki są potrzebne, tak żeby kształcić uczniów dokładnie w tych kierunkach, których potrzebuje rynek pracy. To. I teraz te staże, o których mówimy, no to też pokazuje po raz kolejny, że nie tylko my o to dbamy, ale i uczniowie są zainteresowani, bo przecież poświęcili na to wakacje. Aż 97 uczniów poszło na praktyki do 40 kilku firm w regionie, żeby tam przekuć swoje umiejętności teoretyczne w praktykę, a efekty z tego są znakomite. Nie tylko, że zarobili sobie, bo dostali po 2800 zł, złotych za te praktyki, ale również nawiązali kontakt z pracodawcami. Z takich praktyk bardzo często są efekty w postaci już wstępnych porozumień między pracodawcą a uczniem, bo ci pracodawcy na tym trudnym dzisiaj rynku pracy wychwytują młodych, zdolnych ludzi, którzy są perspektywiczni i potem po prostu ich zatrudniają, dlatego to jest bardzo fajny, przemyślany kierunek. My mieliśmy pieniądze europejskie z programu Fachowcy w swojej branży, no ale wydaliśmy na te staże ponad 400 tysięcy złotych. Więc efekt tego potem obserwujemy, że naprawdę absolwenci naszych szkół technicznych albo idą na studia, albo idą do pracy. Nigdy nie trafiają do urzędu pracy, tylko faktycznie bezpośrednio do pracodawców, bo już wcześniej mają z nimi kontakt.
3: Bo to chyba o to chodzi, żeby wykształcić młodego człowieka na miejscu, ale też, żeby na miejscu on miał gdzie znaleźć zatrudnienie, a nie żeby się nauczył, ale pracował gdzieś w innej części kraju.
4: No, oczywiście, no nie, pewnie nie wszyscy znajdą na miejscu zatrudnienie, ale są duże zakłady, takie jak Kampak, jak Browar, jak Proster i wiele innych, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników, a pamiętajmy o tym, że dzisiaj zakłady bazują na bardzo nowoczesnym sprzęcie, więc nasi mechatronicy czy inne branże potrzebują ludzi, którzy mają tą świadomość, tą wiedzę, a jeszcze popartą właśnie praktyką.
3: To teraz, panie starosto, przejdźmy do kwestii inwestycji drogowych i zacząłbym od trwającego przetargu na modernizację drogi z Radłowa w kierunku Bożencina, czy w drugą stronę. Specyficzna to jest trasa, bo przez las dość wąska, a natężenie ruchu może nie bardzo duże, ale bardzo ciężkie. Tam sporo żwirowni przy drodze i chyba to nie pierwszy remont tego odcinka.
4: Tak, no jak ja pamiętam, to chyba w ciągu ostatnich kilkunastu latach trzeci raz będziemy remontować tą drogę. A to dlatego, że drogi na terenie gminy Bożencin są obciążone ruchem ciężkim, ponieważ tam są właśnie kopalnie, żwirownie zlokalizowane. I ta droga przez Okowice, Bielcze, Waryś w kierunku Radłowa do granicy z powiatem tarnowskim, no szybko ulega degradacji, ale tym razem chcemy ją przebudować całkowicie, zmienić jej parametry, poszerzyć i jeszcze na dodatek wybudować chodnik w miejscowości Waryś, bo te ciężkie samochody ze żwirowni, no jednak są po prostu niebezpieczne dla pieszych i to jest chyba najważniejsza rzecz, że ten chodnik tam powstanie. Cała inwestycja to około 12 milionów złotych. Połowę z tych pieniędzy pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałą część sfinansujemy z budżetu powiatu, no i z budżetu gminy Bożencin. Bardzo się cieszę, że gmina Bożencin też zdecydowała się współfinansować tą inwestycję. Już jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu. Prace rozpoczną się w tym roku, a finał tych prac to październik przyszłego roku.
3: Natomiast powiat też złożył kilka wniosków o dofinansowanie do remontów dróg, między innymi Dębno-Melsztyn, ale to jeszcze nie rozstrzygnięta sprawa, to czekacie na decyzję.
4: Tak, to są wnioski, które złożyliśmy na Dębno-Melsztyn przez miejscowości Dębno, Porąbka, Uszewska, Doły, Łodniowa, Niedźwiedza, cały ciąg drogowy. To jest też bardzo specyficzna droga, bo przed reaktywowaniem powiatu to była droga krajowa i w tej chwili też widać, jest to jedna z najbardziej obciążonych ruchem dróg w powiecie i chcemy ją całą wyremontować, położyć nową nawierzchnię. Na długości prawie 12 kilometrów brakuje jakieś 1300 metrów chodnika w Dębnie, w Włoniowej i w Niedźwiedzy. I w ramach tego remontu chcemy wybudować te brakujące odcinki chodnika. Dzięki temu cały ten ciąg drogowy byłby w ten chodnik wyposażony. I złożyliśmy również wniosek w gminie Gnojnik, w miejscowości Lewniowa na remont drogi, też z budową chodnika. Tam też brakuje ponad kilometr chodnika i chcemy ten ciąg domknąć.
3: No ale to tak jak pan starosta wspomniał, to dopiero wnioski złożone, więc jeszcze się wyjaśni, czy i kiedy ewentualnie dojdzie do przebudowy. Panie starosto, porozmawiajmy teraz tu nieco o zdrowiu, o szpitalu w Brzesku. Mianowicie trwa tam przebudowa tego, co było traktem porodowym. Powstają nowe sale operacyjne. Na jakim etapie są te prace aktualnie i jaki jest ich cel?
4: No tak jak zapowiadałem wielokrotnie, w związku z tym, że w miejsce traktu porodowego uruchomiliśmy ginekologię onkologiczną i mamy zespół lekarzy, którzy diagnozują, którzy operują. Musieliśmy im zapewnić dedykowane dla nich sale operacyjne, ponieważ korzystają z tych, które są, korzystają zarówno ortopedzi, chirurdzy, jak i urolodzy i właśnie ginekolodzy. Dlatego po wybudowaniu tych dwóch sal operacyjnych no ginekolodzy będą mogli operować 5 dni w tygodniu, a nie 2 dni w tygodniu, tak jak do tej pory, a pacjentek jest naprawdę bardzo dużo, więc prace na tym etapie zakończyły się, powoli kończą się prace te takie najbardziej inwazyjne, czyli wyburzeniowe, w tym momencie trwają prace instalacyjne. No jest to duży remont, łącznie z wyposażeniem te dwie sale operacyjne będą kosztować 15 milionów złotych i mają się zakończyć na początku przyszłego roku, styczeń, luty najdalej. Stąd no jeszcze trochę przed nami, ale mam nadzieję, że już na początku przyszłego roku będą mogły być wykorzystywane.
3: To skoro z 2 dni operacyjnych, nazwijmy to w cudzysłowie, do 5 dni operacyjnych się to zmieni, to czy można wysnuć wniosek, że kolejki o ponad połowę się skrócą?
4: No tak, właśnie o to chodzi. Tych pacjentek, które przyszły do naszego szpitala właśnie za tym zespołem lekarzy pod kierownictwem pana doktora Kosobuckiego jest naprawdę dużo. Więc założenie jest takie, że zabiegów i operacji mogłoby być nawet w okolicach 1000 rocznie, jeśli będą te sale, i do tego właśnie dążymy.
3: A odczuliście brak tej, kolokwialnie mówiąc, porodówki w brzeskim szpitalu, czy w zasadzie pobliska Bochnia zabezpiecza te potrzeby dla mieszkańców?
4: Oczywiście, że tak. W Bochni się rodzi dzieci dużo, bo około 1500-1600 rocznie, a my w tamtym roku, kiedy zmienialiśmy profil tych urodzeń, u nas było 71, więc niekoniecznie kobiety wybierały tą porodówkę, natomiast widzimy, że to był naprawdę bardzo dobry ruch, dobra decyzja, bo poradnia pęka w szwach, jeśli chodzi o ginekologię onkologiczną i uroginekologię. Stąd no, pacjentki, które potrzebują szybkiej diagnostyki, a pewnie tak szybko by się na nią nie doczekały gdzieś w Krakowie, no trafiają właśnie do naszego szpitala.
3: To jeszcze w temacie szpitala zapytam o Centrum Zdrowia Psychicznego, bo to ma dopiero powstać, ale to nie będzie jakby gdzieś na jakimś piętrze w szpitalu, tylko ma to być zupełnie nowy budynek, chociaż do przecięcia wstęgi i oficjalnego otwarcia sporo czasu jeszcze zostało, ale prace już zlecone zostały.
4: Tak, został rozstrzygnięty przetarg, firma działa w trybie zaprojektuj i wybuduj, czyli przygotowuje projekt, uzyskuje pozwolenia na budowę. Już trwają pierwsze prace, takie porządkowe przygotowanie parkingów, chodników, ścieżek i tak dalej. Budowa, bo to ma powstać nowy trzykondygnacyjny budynek połączony ze szpitalem. Budowa jest zaplanowana do 2028 roku i jest to spory wydatek, bo blisko 20 milionów też to są zewnętrzne pieniądze z Funduszu Medycznego, które mają wystarczyć na wybudowanie i wyposażenie tego budynku. Będzie to Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych, z punktem konsultacyjnym, z poradnią, z oddziałem również, więc rzecz bardzo potrzebna i powinna zdecydowanie przyspieszyć i diagnostykę, i pomoc osobom, które mają tego typu problemy.
3: To już zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze jedną rzecz chciałem zahaczyć, mianowicie o tę sportową inicjatywę, która można powiedzieć, że już świętowała swój jubileusz, bo po raz 10 została zorganizowana w powiecie brzeskim, mianowicie aktywny i bezpieczny powiat. Można dowiedzieć się choćby właśnie w mediach społecznościowych, na stronie internetowej powiatu, że zawodnicy od pierwszego do szóstego miejsca łącznie przebiegli lub przejechali rowerami lub przechodzili 40 tysięcy kilometrów. Domyślam się, że to nie tyle rywalizacja, co jednak zachęcanie do jak największej aktywności mieszkańców. mieszkańców.
4: No, taka była idea, kiedy 10 lat temu wymyśliliśmy tą akcję, żeby zachęcać naszych mieszkańców do tego, żeby aktywnie spędzali czas. Założenia tej akcji są bardzo proste. Nie ma w tej akcji jakichś cennych nagród. Są tylko takie statuetki dla tych, którzy najwięcej tych kilometrów zrobili. A to dlatego, że hasłem tej akcji jest zdrowie i własna satysfakcja. Nie chcemy niezdrowej rywalizacji. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że przez te 10 lat tysiące osób zaczęło chodzić, biegać, jeździć na rowerze i tak zdrowo ze sobą rywalizować. Ci, którzy przebiegli czy przejechali tych kilometrów, najwięcej otrzymują statuetkę aktywnego mieszkańca powiatu brzeskiego. No i trzeba powiedzieć, że to działa, bo nieważne, czy ktoś jest w pierwszej dziesiątce, czy w trzeciej setce, to każdy jednak widzi wyniki innych i stara się prześcignąć tego kolegę, koleżankę, sąsiada. To powoduje, że naprawdę setki osób bierze w tym udział. Znakomity odbiór i w tym roku ta akcja była po raz dziesiąty. Myślę, że będziemy ją kontynuować, bo cieszy się naprawdę dużym powodzeniem.
3: No ale to pan starosta tak wspomniał, że nagrody może nie są spektakularne, bo to tam statuetka i gadżety, ale chyba zdrowie jednak cenne jest.
4: Więc o to w tym wszystkim chodzi, żeby nie w tej akcji nie wzięli udziału zawodowcy i łowcy nagród, tylko wszyscy mieszkańcy.
3: W takim razie na tym stawiamy dzisiaj kropkę. Pan Andrzej Potępa, starosta powiatu brzeskiego, gościł dzisiaj w naszym studiu. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
4: Ja również dziękuję.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Dzisiaj kończy się trzydniowe zgrupowanie BrookBetu Termaliki Nieciecza. Korzystając z przerwy w rozgrywkach ligowych, drużyna przebywa jeszcze na obozie szkoleniowym w Woli Chorzelowskiej. W kolejnych dniach Termalika będzie trenować na własnych obiektach, a okres przygotowawczy zakończy mecz sparingowy. 3 października drużyna Słoni zagra spotkanie kontrolne z Krakowią. Juniorzy Dunajca doczekali się wygranej w Lidze Małopolskiej siatkówki. Po falstarcie i porażce z GKPS Gorlice podopieczni Szymona Hotlosia pokonali 3-1 UKS Wolej Brzesko. Sądeczanie zajmują 3 miejsce w tabeli Grupy Wschód. Dunajec kolejny mecz rozegra 14 października u siebie z Sokołem Gumniska Tarnów, który jest drugi w tabeli. A sezon w Małopolskiej Lidze Juniorek w Grupie Wschód rozpoczęły sądeckie drużyny. W pierwszej kolejce Poprad Stary Sącz pokonał u siebie 3-0 STS Sandec i Nowy Sącz, a dopiero 5 października Wolej Gorlice zmierzy się we własnej hali z Jedynką Tarnów. Po dużych derbach Tarnowa przyszedł czas na małe derby. Wcześniej w ramach ćwierćfinału rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów zmierzyły się ze sobą Tarnowia oraz Unia Tarnów. To spotkanie wygrały Jaskółki, eliminując pierwszą drużynę Tarnowi z walki o puchar. W innym ćwierćfinałowym spotkaniu rezerwowy skład Tarnowi zremisował 3-3 z KS-em Nową Jastrzębką Żukowicami, a o awansie zdecydowały rzuty karne. Drugi zespół Tarnowi wygrał tę część 4-2 i w ten sposób trafił do półfinału. Małe derby to określenie meczu między pierwszą a drugą drużyną dwóch klubów i to właśnie z Unią Tarnów zmierzy się teraz drugi garnitur Tarnowi. Początek meczu dziś o 16 na stadionie przy Bandrowskiego 9. Hubert Hurkacz uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie w finale tenisowego turnieju ATP 250 w Chengdu. Polak w pierwszym secie stracił serwis w 7 gemie, a w drugim nie wykorzystał piłek setowych w tiebreaku, ulegając rywalowi w 2 partiach. Dla wrocławianina był to pierwszy finał cyklu od ponad roku. Pocieszeniem dla polskich kibiców pozostaje triumf Jana Zielińskiego, który wygrał w Chengdu rywalizację deblistów u boku Luka Johnsona.
5: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: W pogodzie same dobre informacje. 23 stopnie w ciągu dnia, słonecznie. Teraz 13 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. I taka pogoda powinna nam się utrzymać do niedzieli. Włącznie chociaż jutro troszeczkę chmurek nam się może pojawić, ale najważniejsze jest to, że nie będzie nam padało do niedzieli.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Jeszcze na chwilę wracamy do sportu, do naszego lokalnego sportu. Rok 1928, przypominam, 30 właśnie dzień września, założono klub sportowy Unia Tarnów. 27 minut nam zostało do godziny 9, to ten czas, gdzie na antenie Radia RDN Małopolska do godziny 12 króluje muzyka Biesiadna.
9: Biesiada z Radiem RDN.
8: No to zaczynamy tą Biesiadę z Radiem RDN jak co środę. Gramy właśnie taką muzykę siebie siadną, muzykę Disco Polo. No, zaczynamy od Kordiana, a za chwilę Alvaro. No i oczywiście przed godziną 9 jeszcze informacje dla zmotoryzowanych.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Muzyka i głos.

Już za chwilę Iwona Cichonim, spełnione marzenia. A propos marzeń, no to mamy marzenia, szczególnie mamy marzenia motoryzacyjne. Byli tacy, którzy marzyli o Lanosie, DU Lanosie. Ciekawe, czy jeszcze Państwo pamiętacie ten samochód DU Lanos? Dlaczego go wspominam? Otóż 1997 rok, 30 dzień września, rozpoczęto produkcję właśnie modelu DU Lanos w FSO. No i pytanie, czy jeszcze na naszych drogach można spotkać ten model, ten samochód? Powiem szczerze, że nie wiem. Dawno nie widziałem, ale kto wie, być może jeszcze jeżdżą po naszych drogach. No na pewno, ale no rzadko już spotykane. Ile taki DU Lanos palił? 9, 10 litrów nawet w mieście. Jak się miało tutaj 100 koników pod maską, to nawet palił 12 litrów na 100. I a propos tego paliwa, no to przypominam, że już od jutra paliwo przejściowe. Będziemy mogli sobie zatankować to paliwo przejściowe. Mamy paliwo letnie, mamy paliwo zimowe, no i mamy paliwo przejściowe. Czyli jesień nam się już rozpoczęła, a jak jesień nam się rozpoczęła, no to my wiemy bardzo dobrze, że no właśnie to paliwo przejściowe nam potrwa troszeczkę i będziemy jeszcze tankować przez dobrych kilkanaście tygodni, bo to do 15 listopada to paliwo przejściowe na stacjach benzynowych. Temat cen paliwa nie będę poruszał, bo wszyscy kierowcy bardzo dobrze wiedzą, ale a propos jesieni, no to przypominam, warto tutaj sprawdzić ten nasz samochód po wakacjach, po lecie, a szczególnie warto sprawdzić filtr kabinowy, który ogranicza przepływ powietrza, zabrudzony filtr kabinowy. Jeżeli jest zabrudzony, no to będziemy mieli problem. Szybsze parowanie szyb od wewnątrz i utrudnienie usuwania wilgoci z wnętrza samochodu właśnie teraz w trakcie tych jesiennych dni, dlatego warto to sprawdzić. No i tutaj mieć dobrą widoczność w tym naszym samochodzie. No to jedziemy tym naszym pojazdem. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, no ale ulice my zatłoczone, mamy spory ruch już, dzień rozpoczęty, no i stoimy i czekamy. My na Klikowskiej od Paderewskiego, Winiawskiego standardowo do Ronda Słackiego, później dalej Klikowską, powolutku dalej i Solidarności. Spory ruch mamy też na Tuchowskiej, Konarskiego, na ulicy Dąbrowskiego, na Mickiewicza, tutaj szczególnie na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, również tych samochodów więcej o poranku, dokładnie przed godziną 9. Standardowo też na ulicy Koszyckiej. Na szczęście już bez postojów, płynnie do skrzyżowania my dojeżdżamy, no ale są odcinki, gdzie co jakiś czas tych samochodów mamy więcej. Krótki postój, delikatny i jedziemy dalej. Dlatego tutaj my trzeba pamiętać, że to też zależy od szczęścia, w jaki przedział czasowy my trafimy. Aleje Kwiatkowskiego spokojnie od strony Witosa, natomiast od strony Mościckiego na wysokości gdzieś mniej więcej Księdza Indyka, tutaj możemy się zatrzymać i powolutku do Czerwonych Klonów. Na ulicy Zbelitowskiej od Topolowej też powoli do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc od Czerwonych Klonów w kierunku właśnie tego skrzyżowania. Tak więc kierowcy, pamiętajcie, spory ruch w mieście w tych godzinach porannych, ale za to słoneczny dzień, ładny dzień, idealny do podróżowania. Nie pada, tylko okulary przeciwsłoneczne założyć, włączyć głośniej muzykę i cieszyć się trasą. No a propos właśnie tej muzyki, no to teraz wspomniane spełnione marzenia. Jeżeli ktoś marzy o pełnym baku, to mam nadzieję, że takie marzenie mu się spełni. Oczywiście nie, no zatankować sobie zawsze możemy pod korek, tylko pytanie, ile zapłacimy za to paliwo, dlatego są tacy kierowcy, którzy marzą o tym, żeby tankować za darmo, no ale to tylko marzenia. No ale może kiedyś się spełnią, że nie będziemy płacić za paliwo? Chciałoby się. Kwadrans do 9, no to jedziemy.

Góralskim życiem. Tak, tak, góralskie życie, czyli tradycja łącząca się z nowoczesnością teraz. Rytm dnia i roku wciąż dyktuje surowym górskim klimat, choć dzisiejsi górale korzystają z internetu i prowadzą nowoczesne biznesy, to ich tożsamość pozostaje niezwykle silna i bardzo dobrze. I a propos tego góralskiego życia, jeżeli ktoś wybierze się w góry, to jeszcze możemy trafić na tradycyjny redyk, bo ten redyk jeszcze w niektórych miejscach na Podhalu możemy zobaczyć, dlatego warto się wybrać, zobaczyć to tradycyjne góralskie życie, tym bardziej, że pogoda, idealna pogoda w całej Małopolsce, słoneczna, robi się coraz cieplej, idealnie. A teraz, no tak, teraz Justyna i Piotr, ty i ja, czyli no taka muzyka troszeczkę włoska, ale proponuję Włoch, no proponuję jednak zostać u nas w kraju, we Włoszech strajk, tak więc no będzie problem z przedostaniem się do niektórych miejsc, oczywiście samolotem, bo to strajk w liniach lotniczych, tak więc jeżeli ktoś by chciał się na przykład do Mediolanu wybrać, no to będzie dzisiaj no spory by problem, żeby tam wylądować, punktualnie wylądować, dlatego zostajemy u nas i słuchamy takiej właśnie muzyki. Przypominam, Biesiada i muzyka disco polo do 12.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
7: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
8: Po reklamie.
9: Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Nowe połączenie otwiera mieszkańców Szerzy na Biecz i Gorlice, o szczegółach już za chwilę. Historia, tradycje i obrzędy, czyli tabor, pamięci Romów i konferencja taborowa w Tarnowie. Przewodnicy górscy, ratownicy oraz turyści jak co roku na zakończenie sezonu turystycznego spotkają się na Polanie Jackowa Pościel w Beskidzie Sądeckim. Klubowicze Radia RDN jadą do Bobowej i Starego Sącza. Można jeszcze dołączyć. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o stacjonowaniu stałych sił USA w Polsce znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu na temat wdrażania strategii obrony narodowej. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że decyzję w tej sprawie podjął już prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
10: Ze względu na rozmowy z prezydentem Nawrockim zdecydował o tym, żeby wojska amerykańskie stacjonowały na stałe w naszym kraju. W Stanach Zjednoczonych prezydent podejmuje decyzję. Problem polega na tym, że rząd Donalda Tuska jest rządem antyamerykańskim. W związku z tym nie spieszy się, żeby zrealizować Fort Trump. Gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość, gwarantuję, że Fort Trump byłby już od roku.
9: Rozmowy dotyczące utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce posuwają się do przodu. Wynika z zapewnień Ministerstwa Obrony Narodowej. Obiekt ma mieścić się około 5 tysięcy żołnierzy. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Mieszkańcy gminy Szerzyny zyskali nowe połączenie autobusowe z Bieczem, Ołpinami i Olszynami. Trasa ma ułatwić dojazd przede wszystkim do pracy, ale także do placówek medycznych w Gorlicach. Pomysł jest odpowiedzią na brak komunikacji na tym kierunku. W czasie pandemii wcześniejsze połączenie zostało zawieszone i do tej pory nie udało się go odtworzyć. Jak mówi wójt Szerzyn Grzegorz Gottfried, potrzeby mieszkańców są duże.
11: Dużo osób pracuje, czy to w Gorlicach, czy to w byłych zakładach jeszcze w zakresie wytwarzania i produkcji, jak i również dojeżdża chociażby do ośrodków medycznych. Bo kiedy patrzymy na statystykę wyjazdów naszego pogotowia ratunkowego, to około 1/3 pacjentów trafia do szpitala w Gorlicach. Do tej pory mieszkańcy nie mieli połączenia, nie mieli dojazdu, nawet żeby się udać odwiedzić swoich najbliższych, którzy tam przebywają okres leczenia i hospitalizacji. Stąd też chcieliśmy przywrócić połączenie, które da możliwość, czy też otworzy na raz na kierunek południowy.
9: Połączenie realizuje firma Jasiel w ramach Miejsko-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Jaśle. Na razie kursy odbywają się 2 razy dziennie w obie strony. Samorząd chce sprawdzić zainteresowanie mieszkańców. Po około 4 miesiącach mają być znane dane, które pokażą, czy potrzebne są kolejne kursy. Samorząd Szerzyn prowadzi też rozmowy o kolejnym ważnym połączeniu. Tym razem z Tarnowem jest szansa, że od stycznia 2027 roku do gminy dotrą bezpośrednie małopolskie linie dowozowe z Tarnowa.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Barwne cygańskie stroje, przedmioty, których używali, czy instrumenty, na których grali Romowie. W Tarnowie znajduje się jedyne miejsce na świecie, które gromadzi zbiory cyganologiczne. Tematyce romskiej zostanie poświęcona 8. konferencja taborowa, która odbędzie się w Tarnowie w ramach 27. Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. W Muzeum Etnograficznym przy ulicy Krakowskiej można znaleźć przedmioty związane z Romami, ale także poznać bogatą historię, obyczaje i tradycje tej mniejszości etnicznej na ziemiach regionu tarnowskiego.
8: To właśnie tutaj przyjeżdżają turyści z całej Polski, aby zobaczyć pierwszą na świecie, pierwszą w Europie ekspozycję poświęconą Romom. Myślę, że takim wyjątkowym dla nas tutaj elementem tej wystawy jest wątek martyrologiczny poświęcony zagładzie Cyganów podczas II wojny światowej.
12: A co to za instrument?
8: To jest gadułka. Na takiej gadułce Cygan grał i do dźwięków wydawanych przez ten instrument tańczył niedźwiedź. Warto wspomnieć właśnie o takiej profesji jak niedźwiednictwo, czyli tresura dzikich zwierząt. Na całe szczęście już zakazana, już się tym nie zajmują, ale my te instrumenty właśnie z tej dziedziny posiadamy w naszym muzeum. Jeżeli przyłożymy dłonie, to jak najbardziej możemy usłyszeć takie dźwięki.
9: Mówiła Patrycja Hajek z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. 8. konferencja taborowa odbędzie się w piątek. Z kolei w sobotę zaplanowano przejazd autokarem małopolskim szlakiem martyrologii Romów Tarnów, Żabno, Bielcza, Bożęcin Górny, Bożęcin Dolny, Szczurowa. Przewodnicy górscy, ratownicy oraz turyści jak co roku na zakończenie sezonu turystycznego pojawią się na Polanie Jackowa Pościel w Beskidzie Sądeckim. Przewodnicy w niedzielę będą uczestniczyć w wyjątkowej mszy świętej. Symboliczny cmentarz ludzi gór położony jest w paśmie radziejowej od lat. Przyciąga tych, którzy w górach pracują i realizują swoje pasje. Na wyjątkowe spotkanie zaprasza Piotr Rychlewski, prezes Koła Przewodników przy oddziale PTTK Beskid w Nowym Sączu.
13: Początek o godzinie 13:30 rozpoczynamy różańcem. O godzinie 14:00 msza święta, a po mszy świętej będziemy wspominać nasze turystyczne szlaki, podróże, no i także pamiętać o tych, którzy już odeszli i są upamiętnieni w Dolinie Pamięci na Jackowej Pościeli.
9: Nie zabraknie też ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz słodkiego poczęstunku. Klub dobrze nastawionych Radia RDN Małopolska już w najbliższą sobotę jedzie do Bobowej i Starego Sącza. Chętni mogą się jeszcze zapisywać. Uczestnicy wezmą także udział w diecezjalnej szkole świętości ze świętą Kingą. Będzie również spotkanie z ksieni klasztoru sióstr Klarysek. 3 października o godzinie 8:00 zaplanowano wyjazd, a powrót około 18:30. Zapisy przyjmowane są telefonicznie. Numer telefonu mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, ciepło. Biometr korzystny. Ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali, a temperatura maksymalnie, to przypominam, dziś 23 stopnie. Teraz taka komfortowa temperatura, 16 stopni. Do tego w ciągu dnia lekki wiatr od 10 do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Pogoda nam się cały czas utrzymuje i utrzyma nam się do niedzieli włącznie. Przyszły tydzień, no taki troszeczkę w kratkę, no trochę słońca, trochę chmur, a nawet i trochę deszczu, no tak więc jeżeli macie jakieś plany, to proponujemy je zrealizować właśnie w tym tygodniu, oczywiście jeżeli chodzi o plany na zewnątrz, a tutaj szczególnie te plany wycieczkowe, jeżeli ktoś ma, to do soboty słonecznie, w niedzielę niewielkie zachmurzenie, ale w dalszym ciągu temperatura powyżej 20 stopni, dokładnie 22 stopnie. 7,5 minuty po godzinie 9. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Teraz Adam Chrola, a za chwilę zespół Trans.

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.

19 minut mamy po godzinie 9. Przypominam, że my dziś my w kalendarzu mamy Dzień Chłopaka. No i ten Dzień Chłopaka zazwyczaj obchodziliśmy w szkole, w wieku szkolnym, ale co się okazuje, że chyba tutaj nie ma granicy wiekowej na obchodzenie Dnia Chłopaka, ponieważ można obchodzić Dzień Chłopaka mając nawet 87 lat. I Dzień Chłopaka obchodzi najstarszy maturzysta w Polsce, 87-letni Józef Peruga, który zadeklarował, że po raz czwarty podejdzie do matury i do tej matury podejdzie już w przyszłym roku, dokładnie w maju 2027 roku, jak mówi, już rozpocząłem przygotowania do egzaminu. Proszę bardzo. No i mam nadzieję, że pójdzie jak po maśle. No i matura wreszcie zostanie osiągnięta. 21 minut po 9, no to wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Teraz Wszystkie Noce.

Wszystkie monocem, no nie tylko monocem, nie tylko monoc, ale również i dzień. My tutaj też o tym trzeba powiedzieć. A propos właśnie tej piosenki Kapela Festa. Noce i dnie, no właśnie, my filmowe noce i dnie na Tarnowskim Rynku, a lalka, filmowa lalka, przypominamy od dziś w kinach, już na ten temat mówiliśmy w wiadomościach. I a propos wiadomości, już za chwilę wiadomości ekonomiczne. No i sprawdźmy sobie a propos wiadomości ekonomicznych, a propos finansów, pieniędzy, ile majątek Wokulskiego wynosił w takim szczytowym momencie. Okazuje się, że właśnie w tym szczytowym momencie majątek Stanisława Wokulskiego właśnie z lalki wynosił około 600 tysięcy rubli. Według współczesnych szacunków odpowiadałby dziś fortunie rzędu 240 milionów złotych. Ogromna, ogromna fortuna Stanisława Wokulskiego, 240 milionów złotych. I a propos tej lalki i Wokulskiego, no to przypominam, że w roli głównej w postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński, z kolei Ignacego Rzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym zagrał Marek Konrad, ale więcej na temat tego, co w kulturze, to dopiero godzina 10.30, a już za chwilę, za 4 minuty wiadomości ekonomiczne.

0: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
1: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Komisja Europejska uważa, że Brazylia może wznowić eksport drobiu na unijny rynek zablokowany od tego miesiąca. Polscy drobiarze są rozżaleni tą deklaracją. Komisja wskazuje na pozytywne wyniki audytu unijnych inspektorów. Uznali oni, że Brazylia gwarantuje przestrzeganie unijnych standardów w produkcji drobiu, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków, i może powrócić na europejski rynek. Dla Polski, która jednym z liderów na świecie i największym producentem drobiu w Europie, to duży problem. O szczegółach Beata Płomecka.
2: Zapowiedź szybkiego powrotu Brazylii na unijny rynek prezes Zarządu Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska komentuje tak.
3: Będzie dla polskiego drobiarstwa katastrofą.
2: Polska rocznie produkuje 2,5 miliona ton mięsa kurcząt rzeźnych. Ponad połowę eksportuje, głównie na rynek wewnątrz unijny.
3: Dlatego obecność Brazylii, konkurencji, która proponuje znacznie niższe ceny niż my, jest dla nas problemem. Bruksela spaliła największego producenta drobiu w UE, czyli Polskę, na ołtarzu zniesionym na cześć zachodnioeuropejskich producentów wołowiny.
2: Bo wołowina na unijny rynek nie powróci przez co najmniej 2 lata. Tak wynika z deklaracji Komisji Europejskiej. Ale ostateczne decyzje zawsze należą do unijnych krajów. W sprawie wznowienia eksportu drobiu państwa członkowskie zdecydują najwcześniej za miesiąc. Beata Płomecka, Bruksela.
1: Po urlopie macierzyńskim kobiety wolą zostać w domu i opiekować się swoim dzieckiem, niż zaprowadzić maluchę do żłobka lub zatrudnić nianię. Tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla Tarnowa i regionu tarnowskiego. Urzędnicy, analizując wypłatę świadczeń Aktywny Rodzic od początku tego roku, wskazują, że największą popularnością cieszy się program Aktywnie w Domu.
4: W Tarnowie najwięcej świadczeń wypłacamy aktywnie w domu, czyli dla tych rodziców, którzy samodzielnie wychowują dzieci w domu, zostają z nimi w domu. To jest 3,5 tysiąca świadczeń. Jest to 11 milionów złotych. Potem na drugim miejscu jest świadczenie aktywne Aktywni Rodzice w Pracy. Wypłaciliśmy tych świadczeń dla 3300 dzieci, to jest 27 milionów łącznie, i ostatnie, najmniej popularne w regionie, 2000 świadczeń, tak zwane żłobkowe, i jest to 22 miliony złotych.
1: Wyliczę regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce Anna Szaniawska, która była gościem Pulsu Regionu. Decydując się na świadczenie aktywnie w domu, rodzic otrzymuje 500 zł miesięcznie za opiekę nad własnym dzieckiem. Jeśli zdecyduje się na opłacenie niani lub babci, państwo dofinansuje to w wysokości 1500 zł co miesiąc, 1900 zł miesięcznie, jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. 1500 lub 1900 zł dla dziecka z orzeczeniem można dostać także, decydując się na żłobek, ale te pieniądze trafiają bezpośrednio do placówki, do której uczęszcza maluch. Właśnie ta trzecia opcja jest najchętniej wybierana w Małopolsce i w całej Polsce. Świadczenie Aktywny Rodzic to wsparcie dla rodziców dzieci od 12 miesiąca życia do 35 miesiąca życia. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szybki szacunek inflacji za wrzesień. Rynek spodziewa się skoku do nawet ponad 4%, z niecałych 3,5% w sierpniu. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego uważa, że odpowiedzialne za ten wzrost są w głównej mierze ceny paliw.
5: One rok do roku są już ponad 30% wyższe, co sprawia, że w tym skoku inflacja aż 0,6 punkta procentowego będzie wygenerowane dokładnie przez ten element.
1: Poza tym zwróciła uwagę na kwestię cen żywności.
5: Zakładamy, że wrzesień przyniesie także zakończenie, a co najmniej osłabienie korzystnego trendu po stronie cen żywności, które powrócą do wzrostów miesiąc do miesiąca. Rok do roku wciąż będą nieco niższe, no ale ich działanie takie obniżające inflację po prostu nam nieznacznie usłabnie. No, z czwórką z przodu zostaniemy przez co najmniej kilka miesięcy. Zakładamy, że poniżej tego poziomu możemy spaść, no, dopiero na przełomie pierwszego, drugiego kwartału przyszłego roku.
1: Pełne dane o wrześniowej inflacji poznamy w połowie października.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sytuacja biometeorologiczna korzystna, bardzo dobra jakość powietrza, słonecznie, temperatura w ciągu dnia 23 stopnie, teraz już 18 stopni. Cóż więcej nam potrzeba? No chyba tylko, żeby się taka pogoda nam utrzymała do końca tygodnia i synoptycy zapowiadają, że tak właśnie powinno być do niedzieli włącznie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: A propos tej stabilności pogody, jutro tak, troszeczkę słońca, troszeczkę chmur, ale co najważniejsze, nie będziemy padało. Takie częściowe zachmurzenie w ciągu dnia może nam towarzyszyć. Piątek cały dzień słoneczny z błękitnym niebem. Sobota też przewaga słońca. Niedziela, no też trochę częściowego zachmurzenia, ale temperatury, przypominam, powyżej 20 stopni, a jutro 23. 9.36. Cover Bochnia teraz.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Przypominamy mieszkańcom powiatu Tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
8: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.

Juhasi. No jak Juhasi, to oczywiście góralska muzyka. Jak góralska muzyka, to góry, lasy, spacery. A jak spacery, no to przy okazji też i grzybobranie, bo to przecież idealny czas na grzybobranie. Jeden z najlepszych momentów. Wrzesień, jutro już październik nam się rozpoczyna. W polskich lasach można znaleźć teraz między innymi prawdziwki, podgrzybki, koźlarze, maślaki. No i pytanie, co zrobić, gdy po udanym spacerze wracamy do domu z pełnym koszykiem? No, grzyby, świeże grzyby można wykorzystać w różny sposób. No, na przykład tradycyjnym sposobem, i chyba nikomu nie trzeba mówić, to taki najprostszy klasyk, smażone z cebulką. My możemy zrobić sobie krem, sos grzybowy. No, a jeżeli mamy dużo tych grzybów, no to oczywiście zamarynować te grzybki oczywiście możemy. Ale uwaga, leśnicy mówią jasno i wyraźnie. Zachęcają leśnicy do spacerowania, zbierania dorodnych okazów, ale przestrzegają przed korzystaniem z porad sztucznej inteligencji a propos właśnie grzybów. O co się okazuje, że ta sztuczna inteligencja może, no, prowadzić nas w błąd, dlatego nie sugerujemy się a propos tutaj grzybów, porad, nie sugerujemy się tym, co mówi sztuczna inteligencja. Proszę o tym pamiętać i nie zapominać. No to po góralsku dalej. Kwadrans przed 10:00, teraz zespół Baciary, a za chwilę zespół Zbóje.

Maryna. Maryna i zespół, bo zbujemy 9 minut, nam zostało do godziny 9. Wrócę jeszcze do tej sztucznej inteligencji i wrócę do tych przestrog, żebym za bardzo nie ufać tej sztucznej inteligencji. Ja przypominam, że leśnicy właśnie przestrzegają przed korzystaniem z poraz sztucznej inteligencji a propos grzybów. No i okazuje się, że też tutaj my, a propos naszego zdrowia, za często też korzystamy z tej sztucznej inteligencji i za bardzo sugerujemy się, co mówi ta sztuczna inteligencja. Przeprowadzono badania dotyczące właśnie sztucznej inteligencji, a naszego zdrowia. I co się okazuje? 17 milionów Polaków zadaje sztucznej inteligencji pytania o zdrowie swoje lub swoich bliskich. 19% korzystających kupiło lek bez recepty lub suplement zgodnie z poradą właśnie sztucznej inteligencji, a 8% zmieniło na tej podstawie dawkowanie lub po prostu odstawiło lek. Tak właśnie wynika z najnowszego raportu pod tytułem Zdrowie a sztuczna inteligencja. No i okazuje się, że 58% dorosłych Polaków pyta właśnie sztuczną inteligencję o zdrowie, o swoje zdrowie albo zdrowie innych. I co dziewiąty użytkownik pytał też sztuczną inteligencję o wybór lekarza, przychodni albo szpitala. No i jak komentują tutaj autorzy tego raportu, że wyniki te pokazują nie tylko skalę korzystania ze sztucznej inteligencji w sprawach zdrowia, ale również sytuacje, w których odpowiedzi generowane przez właśnie sztuczną inteligencję mogą wpływać na zachowanie pacjentów, czyli od umówienia wizyty lekarskiej, poprzez zakup leków, poprzez zakup suplementów, po samodzielne modyfikowanie dawkowania. Tak więc, no, zatrważający raport o sztucznej inteligencji, jak mocno wkroczyła właśnie w nasze życie. 6 minut nam zostało do godziny 10. Przypominam, nie ufajmy za bardzo tej sztucznej inteligencji, bo może wyprowadzić nas na manowce. Proszę o tym pamiętać. A szczególnie, no właśnie, a propos zdrowia. Tutaj lekarz to jest odpowiednia osoba, która nas poprowadzi i pokieruje. 6 minut nam zostało do godziny 10, punktualnie 10 wiadomości. Do tego czasu, no to jeszcze muzyka góralska, bo to Jare Zytko, czyli muzyka biesiadna i bezzielone.

0: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października. Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Po reklamie.
7: W rodzinnej Grzęsce na Podkarpaciu pochowano wczoraj księdza Stanisława Zbójnowicza. Duchowny zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika. Wygląda na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w Bazylice Katedralnej w Tarnowie powstała podziemna trasa turystyczna. O szczegółach już za chwilę. Znany i lubiany aktor Marek Kondrat wrócił na plan filmowy po ponad 20 latach, by zagrać Ignacego Rzeckiego w ekranizacji Lalki. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Potrzebna jest presja lokalnego środowiska, żeby wpłynąć na to, co dzieje się w Tarnowskich Azotach, mówił na antenie RDN Małopolska poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Wiesław Krajewski komentował złą kondycję finansową chemicznego giganta. W minionym tygodniu przed siedzibą w Mościcach pikietowali pracownicy fizyczni. Spór zbiorowy z grupą Azoty prowadzą także związki zawodowe. Wiesław Krajewski przekonuje, że aby ratować Azoty, trzeba połączyć siły.
8: Dziwię się, że władze samorządowe i tutaj te tak zwane elity tarnowskie nie włączają się do działań. Ja jako poseł Wiesław Krajewski sam też nie uczynię cudów tutaj w zakresie. Oczywiście zadaję pytania, zadaję interpelacje. W ostatnim czasie odbyło się też z mojej inicjatywy podpisanych przez 11 posłów różnych formacji politycznych specjalna komisja zwołana w trybie 152 artykułu regulaminu Sejmu. Dobra, rzetelna rozmowa, twarda rozmowa.
7: Pikietujący przy Azotach pracownicy mówili o swoich niskich zarobkach, wysokich odprawach dla menedżerów i ciągłej rotacji prezesów. W rodzinnej Grzęsce na Podkarpaciu pochowano wczoraj księdza Stanisława Zbójnowicza. Duchowny zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w ataku nożownika w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu. W ostatnim pożegnaniu kapłana uczestniczyło około 100 księży. O szczegółach Piotr Durys.
9: Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Przemyski Stanisław Jamrozek. W homilii ksiądz prałat Marcin Bocho przypomniał, że na miejscu ataku znaleziono klucz do tabernakulum.
10: Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca Kościoła, jakim jest tabernakulum.
9: Zmarłego, który przez 16 lat posługiwał w jarosławskim opactwie, wspominali też mieszkańcy jego rodzinnej miejscowości.
11: Bardzo uczynny człowiek.
12: Bardzo pokorny, taki dobry ksiądz, taki bardzo ładny, dobry spowiednik. Mieszkał tu, dom ma rodzinny.
9: Przypomnijmy, 31-letni sprawca Ihor M. został przez sąd w Jarosławiu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd zdecydował, że mężczyzna pozostanie w szpitalu. Biegli psychiatrzy stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, co na razie uniemożliwia ogłoszenie mu zarzutów.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Kierowcy mierzą się z dużymi utrudnieniami w podsądeckiej Kamionce Wielkiej. Na trasie powiatowej Nowy Sącz-Florynka rozpoczęły się prace budowlane związane z modernizacją tej drogi. Prace prowadzone są na odcinku o długości ponad kilometra, mówi dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak.
13: Jeden z głównych dróg będzie wyjątkowo ciężko na tamtym odcinku. Mijamy stadion Skalnika w kierunku tego mostu idącego po takim łuku w miejscowości Kamionka. Praca ma być, w czym teraz opadamy, około 2 miesięcy powinny potrwać. Apelujemy, żeby uważać niesamowicie tam w tamtym miejscu. Jak ktoś może korzystać z objazdów, no to oczywiście one nie są idealne, bo też zawsze trzeba dalej. Też wiemy, że 28 wjazd do Nowego Sącza też jest kłopotliwy, ale wyjścia na chwilę obecną nie ma.
7: Jezdnia jest zwężona, a okresowo będzie zamykana na niewielkich odcinkach. Teraz ruch odbywa się wahadłowo przy użyciu sygnalizacji świetlnej. Wygląda na to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w Bazylice Katedralnej w Tarnowie powstała podziemna trasa turystyczna. Archeolodzy, którzy przez półtora tygodnia prowadzili tam specjalne badania, stwierdzili, że podłoże jest stabilne. W Bazylice powstały dwa wykopy, sięgały prawie 2,5 metra głębokości. W jednym i drugim miejscu natrafiono na dawne pochówki, mówi archeolog Ewa Kędzierska.
14: Najwięcej pozostałości szczątków ludzkich znajdowało się w pierwszym wykopie. Widoczne były tam w miarę regularnie ułożone pochówki. Szczególnym był pochówek kobiety z zaawansowanej ciąży. Było to dość szczególne, kiedy widać ułożoną dłoń na brzuchu. Ale oprócz tego zarysy trumien, pozostałości metalowe, czyli gwoździe. W wykopie drugim mamy znowuż jeden medalik, bardzo stary. Na razie w tym momencie nie można określić chronologicznego, podać konserwacji, ale myślę, że jest to XV wiek. Także szpilka. To jest naprawdę dosłownie igła w stogu siana. Niewielki artefakt długości około 4 centymetrów.
7: Podczas badań pracował także geolog. Wyniki z odwiertów będą ważne w przygotowaniu dokumentacji, aby mogła powstać podziemna trasa turystyczna. Przypomnijmy, że powstanie trasy turystycznej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie planowane jest na jubileusz 700-lecia Tarnowa w 2030 roku. Wrócił na plan filmowy po ponad 20 latach, by zagrać Ignacego Rzeckiego. Od dziś w kinach nowa adaptacja powieści Bolesława Prusa, w której w postać przyjaciela głównego bohatera Stanisława Wokulskiego wcielił się Marek Kondrat. Aktor podkreśla, że choć Lalka to film kostiumowy, to jest niezwykle aktualna i między innymi dlatego zdecydował się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
15: Miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem, że ono przenosi nas w trochę inny świat, że daje wrażenia takiej konstrukcji, którą trudno sobie wyobrazić po prostu dzisiaj współcześnie. Postaci, które tam są na ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe. To jest wartość tej powieści. Nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna.
7: W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: To już wiem, jak spędzić popołudnie. No można wybrać się na przykład do kina, ale jak jeszcze to popołudnie spędzić, to będziemy podpowiadać o godzinie 10:30. Prognoza pogody, niebo bezchmurne tylko w ciągu dnia, ale również w nocy. Ale w nocy to całkiem inne temperatury, bo dziś w nocy to tylko 5 stopni, a w ciągu dnia temperatura to 23 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mniej więcej my wiemy, jaka pogoda w tym tygodniu. Ona będzie nam się utrzymywała do niedzieli. No i pytanie, jak ta pogoda będzie wyglądała w kolejnych, nie dniach, ale kolejnych tygodniach, już października czy listopada. To o tym za chwilę, bo mamy taką prognozę długoterminową, nie tylko na jesień, ale również już na zimę. 7,5 minuty mamy po godzinie 10. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Przypominam, w każdą środę od 8:30 do godziny 12:00 muzyka biesiadna, muzyka disco polo, ale tutaj uwaga, szczególne uwzględnienie na artystów z regionu naszego, tutaj małopolskiego, ale też i regionu podkarpackiego.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

zostań ze mną i zespół Pogwizdani. Przypominam, muzyka biesiadna. No i a propos tego słowa zostań, to wygląda na to, że ta ładna pogoda zostanie dłużej z nami, nie tylko w tym tygodniu, przynajmniej tak mówią eksperci. Ja to wszystko za sprawą Super El Niño. Co oni mówią? Otóż mówią, że, a dokładnie co dane mówią, potwierdzają wyjątkowo wysokie temperatury powierzchni Oceanu Spokojnego w rejonie Mrównika, co zapowiada bardzo szybkie nasilenie El Niño. I według ekspertów to El Niño przynosi rekordowe anomalie i może być najsilniejszym takim zjawiskiem od wielu dekad, co może ważnie wpłynąć na pogodę w Europie w nadchodzących miesiącach. No i co prognozy mówią tutaj dla nas? Otóż prognozy wskazują, że zima w Polsce może rozpocząć się później i być cieplejsza niż zwykle, z niewielką szansą na białe święta Bożego Narodzenia. Opady śniegu mogą się nasilić na początku dopiero przyszłego roku, jednak nie wszędzie. Proszę bardzo, czyżby zima bez śniegu? Przypominam, to na razie wstępne takie zapowiedzi, a jaka pogoda będzie, no to będziemy musieli pewnie jeszcze poczekać, no bo przecież przypominam, cały czas mamy jesień, zima dopiero nam się rozpocznie za dobre 82 dni, czyli 21 grudnia, a do tego czasu to jeszcze wszystko po kilka razy może się nam pozmieniać. 21 minut mamy po godzinie 10, teraz o tobie kochana, Roy, a przypominam 10.30, to wiadomości kulturalne.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
1: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
1: Wiadomości kulturalne.
3: Jolanta Mościerz, zapraszam. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę. Wyreżyserowanie nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej, podjął się Maciej Kawalski.
4: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zawiść miłości.
5: Maciej Kawalski zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, która choć rozgrywa się ponad 150 lat temu, jest wciąż aktualna.
6: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? To nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
5: Marcin Dorociński zagrał Stanisława Wokulskiego, który, tłumaczy, jest postacią tragiczną.
7: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
8: Jest bardzo pracowity, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
5: Miłość Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy też między innymi Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna i Maję Komorowską.
3: Relacjonował Witold Banach. W najbliższą sobotę, 3 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu będzie można zobaczyć poruszający spektakl Teatru Polnieńskiego Ku Pamięci Wołyń. Jest to widowisko przygotowane przez amatorską grupę Teatru Polnieńskiego, które poprzez teatr, muzykę, obraz i narrację opowiada o jednej z najbardziej tragicznych kart polskiej historii. Spektakl powstał z potrzeby upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej oraz zachowania pamięci o ludziach, rodzinach i miejscowościach, których los został na zawsze naznaczony dramatem Wołyń. Nie jest to jednak klasyczna lekcja historii. Twórcy prowadzą widza przez emocje, wspomnienia i indywidualne ludzkie historie. Na scenie historia przestaje być jedynie zbiorem dat i faktów. Otrzymuje twarz człowieka, który miał rodzinę, dom, marzenia i codzienne życie, którego świat został nagle zniszczony. Widowisko rozpocznie się o godzinie 17:00. Wstęp jest wolny. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Tymczasem Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zaprasza także na koncert Głosy Miłości, organizowany w ramach Weekendu Seniora z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 4 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Podczas koncertu wystąpią Anna Wacura, Ewa Nowel, Tomasz Wolak, Magdalena Siedlarz i Anna Staniszewska. Wstęp jest wolny. Darmowe wejściówki są dostępne w kasie MOK-u Początek o 18:30. To już ostatnia okazja, żeby w Tarnowie obejrzeć dzieła Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Aksentowicza, Leona Wyczółkowskiego czy przedstawicieli rodziny Kosaków. Ekspozycja w Muzeum Ziemi Tarnowskiej będzie prezentowana do 11 października.
9: Szczególne zainteresowanie budzi obraz Józefa Chełmońskiego, Jezioro o Zmierzchu. W poprzednim roku wrócił on z bardzo dużej wystawy, która odwiedziła Poznań, Warszawę oraz Kraków. Natomiast dzisiaj jest on pokazywany jeszcze w Muzeum Ziemi Tarnowskiej w innym kontekście, może bardziej kameralnym, ale za to wśród artystów, z którymi tworzył tę epokę, czyli na przykład Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tytmajer. Zbiorowa formuła wystawy jest znaczącym atutem, ponieważ przekrojowo pokazuje różnorodność, bogactwo, wielogłosowość sztuki tego okresu.
3: Mówi kurator wystawy Anna Filar. W niedzielę 4 października będzie można wziąć udział w bezpłatnym oprowadzeniu kuratorskim po wystawie Malarstwo Polskie z XIX i początku XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Rozpocznie się o godzinie 12 w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej przy Rynku 3 w Tarnowie. Trzeba się wcześniej zapisać pod numerem telefonu 14 639 0864. Zapisy są prowadzone do 1 października lub do wyczerpania miejsc. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mechhofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Po kompleksowej konserwacji dzieło po raz pierwszy zostało zaprezentowane Muzeum Historii Polski. Tam też w przyszłości będzie eksponowane, mówi dyrektor instytucji Marcin Napiórkowski.
10: Będzie to jedna z ozdób naszej wystawy stałej, którą otwieramy już w czerwcu przyszłego roku. I dzieło tym bardziej wartościowe, że kryje się za nim ta historia. Historia o odnalezieniu, historia o odtworzeniu, historia o powrocie prawie zza grobu.
3: Przez dziesięciolecia los dzieła pozostawał nieznany. Wiosną 2024 roku monumentalny portret naczelnika państwa został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i znajdowało się w bardzo złym stanie. Dzieło przeszło kompleksową konserwację.
1: To były wiadomości kulturalne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: W dzień chłopaka pogoda idealna, czyli słonecznie, niebo błękitne, no i temperatury coraz wyższe. Nasz radiowy termometr obecnie wskazuje nam prawie 20 stopni, a maksymalnie dziś 123, chociaż do słońca to wydaje mi się, że będą dużo wyższe nawet temperatury. Jutro częściowe zachmurzenie, 22 stopnie, w nocy też niebo bezchmurne, ale temperatura to tylko 5 stopni.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Wczoraj w kalendarzu mieliśmy my, Michała, i tych przysłów oj sporo, a dziś a propos Zofii i Franciszka, no to mamy jedno przysłowie, tylko wiele ostu we wrześniu wróży pogodną jesień. O jesień? No właśnie, pogodna, idealna, a dokładnie złota polska jesień, babie lato. W pełni 24 minuty do godziny 11, no to wracamy po tych wiadomościach kulturalnych do naszej muzyki, środowej muzyki, biesiadnej muzyki, która potrwa tylko do godziny 12. Andre, a za chwilę Magic Band.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

No, takie tak chcemy zabawne, to tylko my właśnie muzyce. My biesiadnej, my 10 minut przed godziną 11, my wracamy do tego naszego tematu, do tej naszej sztucznej inteligencji. No i mówiliśmy, a dokładnie mówiłem na ten temat, jak ta sztuczna inteligencja wkracza w nasze życie, wkracza do naszych lasów, bo tutaj my leśnicy przestrzegają właśnie przed korzystaniem z porad sztucznej inteligencji a propos grzybów. Również mówiliśmy o zdrowiu, zdrowia sztuczna inteligencja. No i teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo okazuje się, że też ta sztuczna inteligencja wkracza w naszą pracę. I w ciągu najbliższej dekady, okazuje się, miliony Amerykanów mogą stanąć przed koniecznością całkowitej zmiany ścieżki zawodowej. Tak właśnie wynika z raportu firmy doradczej, cytowanej przez stację CNN. Tak wynika, że do 2035 roku około 11 milionów pracowników, czyli mniej więcej 6,5% obecnych, może być zmuszonych do przejścia do zupełnie innych zawodów w wyniku automatyzacji i wdrażania właśnie sztucznej inteligencji. Ale wydaje mi się, że ten problem to chyba nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, ale praktycznie każdego państwa na naszym globie. No tak więc, no, ta sztuczna inteligencja niby nas wspiera, ale z drugiej strony również wypiera z tego rynku pracy. 9 do 11, no to jeszcze muzyka biesiadna trwa, będzie trwała, przypominam, do godziny 12 w dalszym ciągu. No, ciąg dalszy bym powiedział, takiego naszego grania, no nie zbójnickiego, bo to takiego Janicka, ale grania takiego folkowego, czyli muzyka góralska i zespół Teraz My.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Auto Inc. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
6: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
7: Po reklamie.
8: Oszustwa na legendę, plagą w regionie. Ruszyły zapisy na złotą rakietkę Małopolski.
9: Jest to 6. edycja, w tamtym roku było ponad 70 osób, w tym roku myślę, że będzie więcej.
8: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ponad 3 miliony złotych zdołali wyłudzić oszuści na terenie Tarnowa od początku tego roku. Policyjne statystyki pokazują, że ofiarą przestępców padają nie tylko seniorzy, ale też ludzie w średnim wieku i młodsi. Jak podkreślał w audycji Pomagamy i Chronimy, Robert Kozak, zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum, skala oszustw w całym kraju z roku na rok rośnie. I mimo ciągłych apeli służb, wciąż wiele osób traci w ten sposób oszczędności życia.
10: Oszustwa, zwane oszustwami na legalności, są niestety zmorą nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale całej Polsce. Ja tylko przytoczę jedną liczbę, bo czasami te liczby dużo obrazują. W 2025 roku oszuści wyłudzili ponad 150 milionów złotych. To jest suma ogromna. Skala tego problemu jest naprawdę duża. W tym roku, jeżeli chodzi o Tarnów, za 9 miesięcy było to ponad 3 miliony złotych.
8: Policjanci przypominają, że pomysłowość przestępców nie zna granic. Mogą podawać się za członków rodziny, detektywów, pracowników banku czy też funkcjonariuszy służb. Ich celem jest wywołanie paniki i wyłudzenie pieniędzy, kiedy ofiara będzie działała pod presją czasu i historii opowiedzianej przez telefon.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Na Limanowszczyźnie mężczyzna dopuścił się nieobyczajnego zachowania wobec oczekującej na przystanku kobiety. Policja szybko ustaliła jego tożsamość. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
12: Do zdarzenia doszło w miejscowości Stara Wieś. Młoda kobieta oczekująca na przystanku autobusowym zauważyła mężczyznę, który zatrzymał się obok niej samochodem i dopuścił się nieobyczajnego zachowania. Kobieta natychmiast powiadomiła policję, a mundurowi przystąpili do działania. Po kilku godzinach ustalili tożsamość mężczyzny, wobec którego prowadzone są czynności wyjaśniające. Policja apeluje, aby każde zachowanie naruszające poczucie bezpieczeństwa innych spotkało się z odpowiednią reakcją. Wszystkie tego typu zdarzenia należy niezwłocznie zgłosić na policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
13: Z życia kościoła.
8: Po 7 latach generalnego remontu parafianie z Ropy znów mogli uczestniczyć w mszy świętej w zabytkowym kościele świętego Michała Archanioła. Eucharystii odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Świątynia z 1764 roku posiada zarówno elementy murowane, jak i drewniane, co jest charakterystyczne dla kościołów położonych na dawnym pograniczu kultury polskiej i łemkowskiej. Wierni nie kryli wzruszenia.
14: Pięknie, po prostu odnawione, jest cudownie. Tu byłam chrzczona, tu dzieci nawet chrzciłam, ślub tutaj brałam.
15: Całe wnętrze jest odnowione, odrestaurowane. Zewnątrz jest blacha zmieniona. Specjalnie wróciłem z pracy, żeby zdążyć na mszę, na uczestnictwo.
16: Ja tak samo i ślub brałam, i dzieci tu pierwsze chrzciłam. Ciągnie się do tego kościółka, jak jest odnowiony, no coś pięknego.
8: W ramach prac osuszone i odwodnione zostały fundamenty kościoła, wymieniono zbutwiałe belki i odnowiono polichromię, a także krzyż i figury. Odrestaurowano też całkowicie polichromię kościoła i wyremontowano zabytkowe organy. Całość prac kosztowała około 3,5 miliona złotych. A więcej o uroczystościach w Ropie powiemy dzisiaj w Pulsie Regionu.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Garnitury zamieniają na sportowy strój i rozpoczynają sportową rywalizację. Na Powiślu odbędzie się turniej tenisa stołowego samorządowców i parlamentarzystów Złota Rakietka Małopolski. To już 6. edycja wydarzenia, które przyciąga wójtów, burmistrzów czy radnych z całego województwa. W ubiegłym roku przy stołach do ping-ponga w Oleśnie stanęło ponad 70 osób. Wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk przewiduje, że tegoroczne spotkanie zgromadzi jeszcze większą liczbę uczestników.
9: Na sportowo turniej tenisa stołowego dla parlamentarzystów, samorządowców, radnych. Będzie to w 4 kategoriach. Jest to 6. edycja. W tamtym roku było ponad 70 osób. W tym roku myślę, że będzie więcej. Organizujemy to na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleśnie. Olesno jest ośrodkiem właśnie tenisa stołowego. Ma profesjonalną drużynę, a więc jest sprzęt, jest kadra.
8: Turniej odbędzie się w sobotę 14 listopada na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleśnie i rozegrany zostanie w 4 kategoriach: lider, radni, open kobiet i goście. Obowiązują zapisy, zgłaszać można się do końca października, a Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Okulary przeciwsłoneczne, dlaczego nie? Krem z filtrem też może się przydać. 23 stopnie słonecznie dziś. Temperatura już 20 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest cały czas korzystna. Ciśnienie praktycznie bez zmian od wczesnych godzin porannych wynosi 1006 hektopaskali. Jutro też temperatura powyżej 20 stopni, dokładnie 22, a w nocy spadek do 5
0: stopni.
1: Sponsorem
0: pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam Szlendi.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Od 1 do 7 października potrwa tydzień maryjny w Bochni z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na poszczególne msze święte zaproszeni są przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich, zawodów i stanów. W piątek o 11 do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka rencistów, emerytów, wdów, wdowców i osób starszych. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to hasło tygodnia maryjnego w Bochni.
2: Bardzo rodzina potrzebuje teraz wsparcia ludzkiego, Bożego wsparcia, dlatego pomysł, aby w tym roku, w którym hasło jest uczniowie misjonarze, właśnie przekuć bycie uczniem Chrystusa w bycie misjonarzem w rodzinie, dla rodziny. Dlatego te tajemnice różańcowe w życiu rodziny w tym roku będą nam w czasie Tygodnia Maryjnego towarzyszyć, a taką patronką, która będzie towarzyszyć i pozostanie z nami, jest święta Joanna Beretta Molla.
1: Mówił ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 1 października na rozpoczęcie tygodnia maryjnego do bocheńskiej bazyliki zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętej Joanny Beretty Molli. Tydzień maryjny poświęcony będzie tematyce związanej z rodziną i małżeństwem. Wieczorami odbywać się będą tematyczne spotkania.
2: Codziennie inny temat, codziennie innego rodzaju spotkanie i warsztaty, począwszy od takich bardzo głębokich i ważnych, jak choćby dotyczących relacji między mamą a córką, dotyczących spraw naprotechnologii, aż po zakończenie warsztatami tanecznymi. Codziennie wieczorem po wszystkich nabożeństwach bardzo serdecznie małżeństwa zapraszamy na te spotkania do poradni rodzinnej w sali pod kościołem szkolnym.
1: W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować msze święto odpustowe o godzinie 18, a 7 października o 17. Podłoże jest stabilne, mówi archeolog Ewa Kędzierska. Wszystko wskazuje więc na to, że podziemna trasa turystyczna w Bazylice Katedralnej w Tarnowie będzie mogła powstać. Półtora tygodnia trwały prace badawcze prowadzone przez archeologa i geologa. W Bazylice powstały dwa wykopy. Sięgały one do prawie 2,5 metra głębokości. W jednym i w drugim miejscu natrafiono na dawne pochówki.
3: Najwięcej pozostałości szczątków ludzkich znajdowało się w pierwszym wykopie. Widoczne były tam w miarę regularnie ułożone pochówki. Szczególne był pochówek kobiety z zaawansowanej ciąży. Było to dość szczególne, kiedy widać ułożoną dłoń na brzuchu. Ale oprócz tego zarysy trumien, pozostałości metalowe, czyli gwoździe. W wykopie drugim mamy znowuż jeden medalik, bardzo stary. Na razie w tym momencie nie można określić chronologicznego, podać konserwacji, ale myślę, że jest to XV wiek. Także szpilka. To jest naprawdę dosłownie igła w stogu siana. Niewielki artefakt długości około 4 centymetrów.
1: Co jeszcze znaleziono podczas tych badań, przeczytacie na naszej stronie rdn.pl. Siostry Felicjanki będą świętować 120-lecie swojego przybycia do Nowego Sącza. W czwartek o godzinie 10 rozpocznie się wernisaż wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Będzie można w ten sposób poznać historię. Na wystawie dostępne będą archiwalne zdjęcia czy kroniki, mówi siostra Maristella, przełożona klasztoru sióstr Felicjanek w Nowym Sączu.
4: Każda z nich opowiada jakąś historię. Historię sióstr, historię dzieci, wychowanków, rodzin, które przez te wszystkie lata były związane z naszym domem. I za tą każdą fotografią wiąże się czyjeś życie, konkretna historia, czyjaś radość, trud, czy czyjeś nieraz cierpienie. I chciałyśmy właśnie tym całym bogactwem podzielić się z mieszkańcami Nowego Sącza, pokazać im, że historia sióstr Felicjanek to jest nie tylko historia zgromadzenia, ale też historia części właśnie tego miasta, naszego miasta.
1: Wystawę z okazji 120-lecia przybycia Felicjanek do Nowego Sącza będzie można oglądać do 30 października. Już dziś w nowosądeckim kinie Sokół można będzie zobaczyć film dokumentalny o ojcu Józefie Andraszu. Kapłan pochodzący z Wielopola koło Nowego Sącza był spowiednikiem i kierownikiem duchowym świętej siostry Faustyny. Film, który powstał w ramach Filmoteki Małopolskiej, wyreżyserowała Bogusława Stanowska-Cichoń. Podczas seansu, który rozpocznie się o godzinie 18.30, będzie także można zobaczyć film Pauliny Ibek o losach olkuskich Żydów. Ponad 55 ton zużytego papieru i tektury przekazali mieszkańcy Bochni i okolic na budowę szpitala i przychodni w Centrum Zdrowia w Yaoundé w stolicy Kamerunu. Zbiórką makulatury przy kościele świętego Pawła Apostoła w sobotę zakończył się 13 rok akcji Makulatura na misję. Dzięki temu przedsięwzięciu na misję trafi prawie 25,5 tysiąca złotych. Do pomocy przy odbiorze makulatury i umieszczaniu jej w kontenerach włączyło się wiele osób. Dużym wsparciem byli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Kolanów. Liczną grupę stanowili wolontariusze z parafii świętego Pawła, z różnych grup apostolskich, takich jak m.in. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Rodzina Kolpinga, Neokatechumenat, Domowy Kościół Caritas, Oaza AA. Do akcji Makulatura na misję oprócz osób indywidualnych włączyły się także szkoły, przedszkola, biblioteki, parafie, firmy wyższe, seminarium księży Sercanów w Stadnikach. Ponadto siostry służebniczki przy parafii świętej Trójcy w Rzezawie, powiatowa i miejska biblioteka w Ciężkowicach oraz sąd rejonowy w Brzesku.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy krakowska

0: Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny Województwo Małopolskie.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat. Najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
3: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już w najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
4: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę Ukraina i największe zdaniem ukraińskiego premiera uderzenie w energetykę od zeszłej zimy. Coraz bliżej budowy nowego mostu w Rytrze jest wykonawca. My sprawdzimy, kiedy podpisanie umowy. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. To największe uderzenie w ukraińską energetykę od zeszłej zimy. Tak ukraiński premier Serhii Korecki skomentował nocne rosyjskie ataki na Kijów i inne ukraińskie miasta. Rosjanie oprócz dronów użyli rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 5 cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Szef ukraińskiego rządu napisał, że Rosja przeszła do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną. Jak dodał, chociaż od lata praktycznie nie było dnia, w którym wróg nie atakowałby ukraińskiej energetyki, jednak tak zmasowany atak miał miejsce po raz pierwszy od końca ubiegłego sezonu grzewczego. Ukraińskie władze nie przekazały, co dokładnie było obiektem ataków, jednak w ukraińskiej stolicy i 6 obwodach występują braki w dostawach prądu. Rosjanie zeszłej zimy masowo atakowali ukraińską infrastrukturę energetyczną. Powodowało to długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania w czasie dużych mrozów.
1: Wykonawca nowego mostu w Rytrze został wybrany. Jeśli nie będzie odwołań, w październiku podpisana zostanie z nim umowa, informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu przedstawiła firma z Warszawy. Rozbiórkę starego mostu na Popradzie prowadzącego do osiedla Sucha Struga i budowę w jego miejsce nowego obiektu wraz z dojazdami wyceniła na ponad 14 milionów złotych.
3: Postępowanie było powtórzone. W tym drugim postępowaniu zgłosiła się ta sama firma, tylko w innym układzie, już nie z konsorcją, tylko z podwykonawcą. Most bliźniaczy pod kątem długości, droga w końcu dwukierunkowa, ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie, też poprawa trawy włączenia się do drogi krajowej, więc to już będzie zupełnie inny standard.
1: Mówił Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. W przypadku braku odwołań od rozstrzygnięcia przetargu w ciągu najbliższych kilkunastu dni powinna zostać zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Firma będzie miała 22 miesiące na realizację robót.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Nowa fontanna i pomnik króla Kazimierza Wielkiego. W październiku ma ruszyć modernizacja rynku w Grybowie. Wraz z nią prace będą prowadzone też w miejskim parku. A jeszcze w tym tygodniu mamy podpisać umowę z wykonawcą, który prowadzi modernizację w kilku etapach, mówił dzisiaj w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz burmistrz Grybowa Paweł Fyda.
4: Prace też długo wyczekiwane przez mieszkańców, między innymi przebudowa przestrzeni rynku, budowa nowej fontanny, przy okazji też powstanie nowa fontanna w parku miejskim obok pomnika i jeszcze prace adaptacyjne dotyczące między innymi nasadzenia nowej zieleni w parku miejskim, jak również też prace adaptacyjne w przestrzeni rynku, gdzie między innymi też powstanie kilka nowych, ciekawych punktów. Mam zapewnienia, że prace niebawem się rozpoczną.
1: A łączny koszt prac to 4 miliony złotych. Modernizacja ma planowo zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.
0: RDN kulturalnie.
1: Tarnów włącza się w akcję Weekend Seniora z Kulturą. W ramach ogólnopolskiej akcji osoby 60+ mogą bezpłatnie zwiedzać oddziały Muzeum Ziemi Tarnowskiej, m.in. Muzeum Dwór w Dołędze, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach czy Zagrodę Felicji Curyłowej.
5: Oferta Muzeum Ziemi Tarnowskiej jest skierowana do różnych grup odbiorców. Zapraszamy na co dzień dzieci, młodzież, rodziny z dziećmi, zapraszamy seniorów, osoby z różnymi dysfunkcjami. Natomiast zbliżający się weekend 3-4 października chcemy się skupić przede wszystkim na seniorach. I właśnie dla nich włączyliśmy się już po raz zresztą kolejny w akcję Weekend Seniora z Kulturą. Seniorzy będą mogli odwiedzić oddziały, filie Muzeum Ziemi Tarnowskiej zupełnie za darmo. Do akcji włączają się oddziały zarówno tarnowskie, jak i funkcjonujące poza miastem, przede wszystkim w Dołędze, Zalipiu, w Wierzchosławicach.
1: Mówił Marcin Borys, zastępca dyrektora do spraw zbiorów i edukacji Muzeum Ziemi Tarnowskiej. A seniorów zaprasza też Muzeum Diecezjalne, gdzie w weekend w ramach ogólnopolskiej akcji także czekają atrakcje. W akcję Weekend Seniora z Kulturą włączył się także Tarnowski Teatr. A jesienią także można obejrzeć film Pod chmurką. Już w piątkowe popołudnie kino plenerowe Radia RDN zagości w Dąbrowie Tarnowskiej. Na terenie szkoły przy ulicy Zaręby będzie można obejrzeć film Mijaj Biały Lew. To jeden z punktów projektu Bezpieczna jesień na drodze. Początek spotkania przy Szkole Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej w najbliższy piątek o 16:00, a w programie zabawy dla dzieci z konkursami. Tego samego dnia warto także wybrać się na rynek w Dąbrowie Tarnowskiej. Będą tutaj miasteczko rowerowe, nauka udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji, a także symulatory dachowania. Z kolei w sobotę przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej od 16:00 zaplanowano meeting bezpieczeństwa. Będzie spotkanie z ikonami polskiego motosportu, wyścigowe maluchy, pokazy ratownictwa i inne atrakcje. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a patronem medialnym jest Radio RDN Małopolska.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zgodnie z planem 21 stopni, będzie więcej, nawet 23 mogą pokazać dzisiaj termometry. Bezchmurne niebo w całym regionie, w całej Polsce południowo-wschodniej, w zachodniej i generalnie w całym kraju dużo pogodnego nieba. W nocy przeważnie bezchmurnie będzie, ale na termometrach dużo mniej, bo tylko 5 kresek pokażą termometry. Jutro podobny typ pogody do tej, którą będziemy świadkami
0: sponsorem
1: dzisiaj.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Będziemy i cały czas jesteśmy od kilku dni. Na barometrach nic się nie zmienia, 1006 hektopaskali. Tendencja jednak wzrostowa, sytuacja biometeorologiczna jest obojętna, wieczorem będzie już korzystna.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Dzień dobry. Tak, to już 9 minut po godzinie 12. Jerzy Olszówka, kłaniam się i zapraszam. Na początek Gabor, jesteś ty.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
2: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
1: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.

Pięknie nam się wrzesień kończy, tak? Przyznają Państwo. Ślicznie to wszystko wygląda. A tak w kalendarzu kończy się wrzesień, zaczyna październik i wygląda na to, że nie tylko początek października będzie pogodny i słoneczny, ale niemalże cały październik upłynie pod hasłem Złota Polska, jesień z takimi temperaturami wyższymi jak na jesień, no i oczywiście z błękitnym niebem. Będziemy to oczywiście cały czas sprawdzać. 30 dzień września, ostatni dzień tego miesiąca, o 6.35 wstało słońce, zajdzie 16 minut po godzinie 18, aż żal, że coraz szybciej zapada zmrok. Do zachodu słońca pozostało tylko 6 godzin, a dzień liczy sobie 11 godzin 41 minut, dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny 36 minut 57 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 41 minut i 3 sekundy. Za 82 dni przyjdzie do nas astronomiczna zima, a dziś dzisiaj przychodzą do nas mężczyźni, chłopaki przychodzą do nas. Dzisiaj mamy taki dzień w kalendarzu. Dzień.

0: Nie no, nie róbcie z nas pederastów.
1: Te chłopy.
2: My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie potrzeba mnożyć zdań, by powiedzieć czym lapań i lapanów tani drań. Esta, esta, esta, esta.
3: Dzień chłopaka, święto, które powstało prawdopodobnie przez analogię do Dnia Kobiet, jak podaje angielska Wikipedia. International Men's Day był po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago. Prawdopodobnie dlatego, iż jest to święto dość młode, pochodzone i obchodzone jest na całym świecie w różnych dniach. I tak właśnie, w Trinidad i Tobago, podobnie jak w Indiach, po raz pierwszy obchodzono je 19 listopada. Na Malcie 7 lutego, w Rosji i na Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7 października, w Kanadzie 25 listopada. Nic tylko jeździć i świętować po świecie. W Wielkiej Brytanii i Irlandii International Men's Day, czyli Dzień Chłopaka, obchodzony jest 5 kwietnia. Także w Polsce nie ma zupełnej zgodności co do dnia, w którym należy obchodzić ten dzień. Większość źródeł podaje 30 dzień października, ale niektóre wskazują na 10 marca, przy czym właśnie 30 września to spotykamy się z chłopakami, to jest Dzień Chłopaka, a gdy 10 marca to jest Dzień Mężczyzny. A może prawdopodobnie, pewnie, może, dlaczego nie, za kilka lat będziemy obchodzić to święto jednego dnia we wszystkich krajach. Póki co przyjmujemy, że obchodzone ono jest w Polsce 30 września i w tym właśnie dniu życzymy wszystkim panom wszystkiego naj od całego zespołu Radia RDN Małopolska, twarzą w twarz, Sydney Polak.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz.
1: Środowe popołudnie, 27,5 minuty po godzinie 12. Teraz Leon Kreśniak. Kręci się ziemia. Za chwilę zobaczymy, co nam aura wykręciła na koniec września i początek października.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Bardzo przyjemna temperatura w regionie. Od 19 nawet do 23 stopni już w tej chwili na termometrach i bezchmurne niebo. Wiatr południowo-wschodni wieje teraz z prędkością około 22 km na godzinę. I co w kolejnych dniach? Czwartek nadal słoneczny, 22-23 stopnie. Podobnie będą wyglądać piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i tutaj synoptycy nie zmieniają zdania. Kolejny tydzień również pogodny i słoneczny, tak do czwartku.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: W czwartek mogą pojawić się chmury, z których może delikatnie popadać deszcz. Także w czwartek zmiana pogody, ale mówię o 8 dniu października, czyli już o przyszłym tygodniu. Ale to będą zmiany, ale nie oznaczają jakichś wielkich zmian. W piątek może być troszeczkę chłodniej, bo 12 stopni z opadami deszczu, ale także przelotnymi z niewielkim zachmurzeniem. Kolejne dni pogodne, w sobotę troszeczkę jeszcze chmur, a w niedzielę znowu mamy rozpogodzenia, czyli połowa października równie słoneczna się zapowiada, tak jak i jego początek. W kolejnych dniach, no troszeczkę mniej na termometrach, poniżej 20 stopni, ale nadal pogodnie. Także wszystko bardzo

0: Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.
5: W Tarnowie większy ruch jedynie na Konarskiego i Dąbrowskiego, Narutowicza w stronę krakowskiej w miarę spokojnie i w drugą stronę od krakowskiej Narutowicza o tej porze przejedziemy bez większych problemów. Słoneczna Starodąbrowska, tutaj także ruch umiarkowany bez kłopotów, Sitki Słowackiego, płynnie jest teraz na Mickiewicza, tylko przy Alei Matki Bożej Fatimskiej nieco więcej samochodów, ale kiedy miniemy to skrzyżowanie, to już jedziemy do Alei Solidarności bez zatrzymywania się. Przy Klikowskiej chwilę postoimy, a później już płynnie jedziemy dalej Szujskiego, Mości w kierunku Mościc i dalej Kwiatkowskiego, też ruch niewielki jest w tej chwili. Tutaj Sikorskiego, Narutowicza i Krakowska, na tym skrzyżowaniu teraz jest więcej pojazdów. Na Krakowskiej przy Warsztatowej spokojnie, bez kłopotów dojeżdżamy do ulicy Czerwonej i Koszyckiej, także płynnie wyjeżdżamy w stronę Krakowa. Z drugiej strony miasta na ulicy Lwowskiej też spokojnie, bez kłopotów przy Orkana, bez większych problemów przy Okrężnej i płynnie wyjeżdżamy z miasta w stronę Rzeszowa. Wszystkiego bezpiecznego! Jest 19 minut do 13.

Środa, środek tygodnia, ostatni dzień września 2026 roku. Felicja, Franciszek, Grzegorz, Honoriusz, Imiesław, Nadzieja, Ursus, Wiktor, Znamir, Zofia dzisiaj świętują i oczywiście Hieronim. Dzisiaj dzień świętego Hieronima, a w związku z tym właśnie tego dnia, 30 września, obchodzimy, i to jest Międzynarodowy Dzień, Dzień Tłumacza, obchodzony od 1953 roku, właśnie w dniu wspomnienia świętego Hieronima ze Strydomu, tłumacza Biblii, a obchodzony jest z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Tłumaczy. No, można by pomyśleć, że gdyby nie wieża Babel, ich zawód byłby pewnie niepotrzebny, ale jest zupełnie odwrotnie. W erze postępującej globalizacji staje się on coraz istotniejszy. Elektronika pomaga. Wszystkich tłumaczy pozdrawiamy. Nowa wieża Babel.

Mamy to odnotowane. Dzień tłumacza dzisiaj obchodzimy, dzień chłopaka, także Światowy Dzień Copywritera, Dzień Archiwisty i Międzynarodowy Dzień Podcastów.

8 minut do 13 radio RDN Małopolska. Pamiętają taką piosenkę państwo, zajechał Mirafiori, na sam trotuar wjechał kołami i tak dalej. Teraz nie będzie o tej piosence. Ale tytuł utworu Mirafiori, a piosenka, utwór pochodzi z nowego albumu Artura Rojka. To płyta tygodnia w radiu RDN Małopolska, zatytułowana Urodzić się, żeby latałem. Tak, to tytuł właśnie tejże płyty i z tego krążka Mirafiori, Artur Rojek. No to trzeci solowy album Artura, który ukazuje się po 6 latach od premiery ostatniej płyty.

Mira Fiori i Artur Rojek z płyty pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. No i już wiemy, co lubi Artur Rojek. Lubi lato i lubi ciasto z jabłkami. I jak mówi, płyta jest dla niego jak album rodzinny ze zdjęciami. Przy okazji rodziny po godzinie 13 kolejna audycja z cyklu Rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Więcej znaczy głośniej. Dzisiaj o tym będzie Tomasz Gaczewski rozmawiać będzie z rodziną wielodzietną. A za chwilę wiadomości o 13.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
11: Chwile grozy w samolocie lecącym z Dubaju do Tel Awiwu. Szczegóły w tych wiadomościach. Żłobek i przedszkole w Stadłach oficjalnie otwarte.
12: Mamy możliwość przyjęcia 50 dzieci do żłobka i 50 dzieci do przedszkola.
11: Jest 13. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Na pokładzie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu doszło do bójki między pilotami. Według izraelskich mediów, które powołują się na urzędników, jeden z pilotów próbował doprowadzić do katastrofy. Wśród około 180 pasażerów była druga ekipa pilotów lecących po cywilnemu i to właśnie oni uniemożliwili jednemu z pilotów przejęcie kontroli nad samolotem. Matka jednej z pasażerek relacjonuje dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu. Samolot zaczął spadać, wszyscy krzyczeli, myśląc, że zginą. Po kilku minutach stery przejęło dwóch innych pilotów. Kilku Izraelczyków rzuciło się na jednego z mężczyzn, który miał nóż i próbował zabić pilota. Powalili go na podłogę i obezwładnili. Wszędzie było pełno krwi. A w trakcie incydentu samolot zmienił trasę, lecąc nad Jordanią i w ciągu 30 sekund obniżył wysokość o ponad 4 kilometry. Ostatecznie maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: Żłobek i przedszkole w Stadłach zostały oficjalnie otwarte. Chociaż dzieci korzystają z nowej przestrzeni już od początku września, teraz przecięto wstęgi i poświęcono budynek. Przestrzeń dla maluchów znajduje się w wyremontowanej szkole, a także w części dobudowanego do niej nowego budynku. Wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala podkreśla, że tylko te pomieszczenia uzyskały na razie pozwolenie na użytkowanie.
12: Mamy możliwość przyjęcia 50 dzieci do żłobka i 50 dzieci do przedszkola. Na dzień dzisiejszy jest około 22 dzieci w żłobku i 37 w przedszkolu, więc miejsca wolne mamy. Nie wszystkie dzieci są z terenu naszej gminy, mamy też dzieci z gminy Łukowica i z Chełmca. Więc jeżeli ktoś jest chętny, to naprawdę myślę, że obiekt robił wrażenie. I że warunki są doskonałe.
11: Pobyt dziecka i wyżywienie są bezpłatne, dlatego że samorząd zrealizował te inwestycje w ramach projektu, dodaje wójt. Przed budynkiem otwarta została też nowa przestrzeń dla dzieci, która powstała na zakupionej niedawno działce.
14: Z życia kościoła.
11: Po 7 latach generalnego remontu parafianie z Ropy znów mogli uczestniczyć we mszy świętej w zabytkowym kościele świętego Michała Archanioła. Eucharystii odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Podkreślał silne postawy wiary, tradycji i rodziny wśród parafian z Ropy, którzy aż do II wojny światowej przez pokolenia żyli po sąsiedzku na styku ze swoimi łemkowskimi sąsiadami. Widać to też w architekturze zabytkowego kościoła.
15: Historycznie to była pierwsza i zarazem ostatnia parafia polska, bo już później dalej zaczynała się Łemkowszczyzna i równocześnie ten kościół też jest jak gdyby na pograniczu, bo widzimy i elementy drewniane i elementy murowane. Pierwotne miejsce kultu dla tej parafii, która można powiedzieć ma te podwójne płuca wschodu i zachodu, nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, dwie tradycje spotkania pogranicza i dwóch kultur, i dwóch obrządków religijnych.
11: Relacja z tych uroczystości jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu. To będzie modlitwa, między innymi w intencji rodzin i z ich udziałem. Od 1 do 7 października potrwa tydzień Maryjny w Bochni z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na poszczególne msze święte zaproszeni są przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich, zawodów i stanów. W piątek, 2 października o 11 do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka rencistów, emerytów, wdów, wdowców i osób starszych. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to hasło tygodnia Maryjnego w Bochni.
0: Bardzo rodzina potrzebuje teraz wsparcia ludzkiego, Bożego wsparcia, dlatego pomysł, aby w tym roku, w którym hasło jest uczniowie misjonarze, właśnie przekuć bycie uczniem Chrystusa w bycie misjonarzem w rodzinie, dla rodziny. Dlatego te tajemnice różańcowe w życiu rodziny w tym roku będą nam w czasie Tygodnia Maryjnego towarzyszyć.
11: Mówił ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni i kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Jutro o 18 na rozpoczęcie Tygodnia Maryjnego do Bocheńskiej Bazyliki zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętej Joanny Beretty Moli. 7 października o 17 będzie miała miejsce centralna uroczystość odpustowa, msza święta, a po niej procesja różańcowa ulicami miasta. W Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować msze święte odpustowe o 18, a 7 października o 17.
9: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
16: Słonecznie, pogodnie, bez opadów, bardzo piękne temperatury, 23-24 stopnie, może zobaczymy nawet w regionie. No, gdzie 22 i komfortowa jest sytuacja. Jeżeli chodzi o sytuację biometeorologiczną, to ta jest obojętna, ale przechodzić będzie w korzystną. Biomet obojętny również jutro. Wiatr wieje południowo-wschodni, teraz z prędkością około 22 km na godzinę w porywach do 45.
9: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
16: Jest 6 minut po godzinie 13.

0: RDN i Magnes. To tak jak radio RDN Małopolska też jest jak magnes i przyciąga do radioodbiorników. Mamy taką nadzieję, tym bardziej, że za chwilę powiemy, gdzie zaczyna się szczęście. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autolink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Audycja sponsorowana.
2: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: Dzień dobry, witamy w kolejnej audycji z cyklu Rodzina, tu zaczyna się szczęście. Dzisiaj przenosimy się w okolice Bochni. Odwiedzamy dom, w którym na co dzień żyją dwa pokolenia, rodzice oraz ich dzieci. Tych dzieci jest jednak dość spora gromadka i choć tytuł audycji to więcej znaczy głośniej, to nasi rozmówcy udowadniają, że hałas da się kontrolować, na rozmowę zawsze znajdzie się przestrzeń, a logistyka codziennego życia czwórki dzieci, które mają swoje pasje, zainteresowania, szkołę i zajęcia pozalekcyjne, nie musi przyprawiać o ból głowy. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z rodziną skrzyniarzów. Współczesny model rodziny to najczęściej dwoje rodziców i jedno dziecko, ewentualnie dwójka maluchów. I choć zapewne wiele osób chciałoby mieć większą gromadkę, to zadają sobie pytania, czy są w stanie unieść logistykę, opiekę, koszty, czy codzienne wyzwania większej rodziny. Nasi dzisiejsi goście udowadniają, że da się to wszystko pogodzić i zapytamy o ich przepis na sukces takiego życia rodzinnego. Są z nami Państwo skrzyniarzowie, Dariusz i Kasia, którym towarzyszą dzieci Janek, Antek, Zosia i Marysia. Chciałbym zacząć od pytania, skąd w ogóle w ludziach bierze się chęć, żeby posiadać większą grupkę dzieci.
4: Jakoś tak od początku chcieliśmy mieć przynajmniej troje dzieci. Mamy czworo i nam to odpowiada. Mamy wesołą gromadkę, zresztą oboje pochodzimy z rodzin wielodzietnych, więc jakby mamy też taki przykład, że tak powiem, z góry.
3: Wiele osób, słysząc o czwórce czy większej liczbie dzieci, wyobraża sobie pewnie chaos, hałas, harmider. Czy faktycznie tak jest, że rodzic w domu czasami może nie słyszeć nawet własnych myśli, czy to tylko pozory i tak naprawdę jest raczej spokojnie?
5: My chyba nie narzekamy na to, zresztą żona pracuje w przedszkolu, więc czwórka dzieci to dla niej nie jest jakieś duże wyzwanie, szczególnie we wrześniu. Są dni, kiedy jest głośno, są dni, kiedy jest cicho, bo każdy sobie tam w swoim kącie czyta książkę. Chyba na co dzień umiemy też znaleźć czas na to, żeby się wyciszyć, kiedy tam poczytać książkę. Co wy myślicie, dla was jest głośno?
6: Dla mnie to jest tak jakby zależy od dnia. Raz jest głośno, a raz cały dzień cichutko siedzimy i się bawimy w swoich pokojach.
7: Mi jest tak średnio.
8: Popieram Antka, zależy od dnia.
3: A które z was najczęściej rozrabia?
8: Trudne pytanie.
7: Raczej Maria.
8: Chyba Maria.
3: Maria najmłodsza. Ile ma w tej chwili?
8: W tej chwili będzie miała 1,5 roczku, więc jest nienauczona wielu rzeczy i nie wie, co jest odpowiednie, a co nie.
3: Jakie widzą Państwo plusy z tego, że dzieciaki mają duże rodzeństwo? Czy były takie rzeczy, na przykład, których młodszy brat nauczył się od starszego, a od rodzica niekoniecznie by mógł? Czy są plusy dużego rodzeństwa?
5: Tak, no na pewno. Jak obserwujemy nasze dzieci, to uczą się wzajemnie od siebie wielu rzeczy.
4: Dzieci motywują się wzajemnie, bo ja pamiętam taką sytuację. Antek miał chyba 5 lat i on bardzo chciał się nauczyć czytać, bo jak grał ze starszym bratem, to brat mu nie chciał czytać zasad gier. Więc miał taką motywację, że on już się musi nauczyć czytać.
5: Tak, gramy dużo w planszówki. To a propos tego, kiedy jest głośno, to kiedy jest rywalizacja, czy to w Catan, który serdecznie polecamy, czy w inne gry planszowe, no to potrafi być czasem głośno. Natomiast tak, uczą się od siebie wzajemnie. Oczywiste też chyba jest to, że przy starszym rodzeństwie to młodsze szybciej uczy się liczyć i pisać i czytać, bo przejmują od siebie, spędzają czas razem. Na pewno dużo lepszym partnerem, choćbyśmy nie wiem jak się starali, do zabawy będzie rówieśnik albo prawie rówieśniczy dziecko niż rodzic. Pomagają sobie w zajęciach w szkole, w zadaniach, uczą się wzajemnie też gry na instrumentach, ponieważ zapisaliśmy chłopaków razem, bo siebie wzajemnie motywowali, dawali w domu małe koncerty, więc też to im się po prostu przydaje w codziennej pracy, w uczeniu się harmonizacji i różnych innych obowiązków.
7: Ogólnie lepiej mieć dwie siostry i dwóch braci, bo wtedy jak się ma dwóch braci i jedną siostrę, siostrę. Siostra się nie ma na przykład z kim makijażować.
5: Musimy przyznać, że kiedy już mieliśmy trójkę dzieci, dwóch chłopców, jedną dziewczynkę, to Zosia bardzo, bardzo, zresztą chłopaki też, przez długi czas nas jakby motywowali, że chcieliby mieć jeszcze jedną siostrę, żeby było sprawiedliwie. Kto zna tajniki, no to nie bardzo można sobie to wybrać, ale uznaliśmy, że niech opatrzność nam pomoże i może akurat ich prośby zostaną spełnione i Bogu dzięki, udało się.
3: Wspomniał pan wcześniej, że pochodzicie z rodzin wielodzietnych, ale czy założenie samemu dużej rodziny było trudnym wyzwaniem logistycznym? I mam na myśli to, co pewnie dla was jest dzisiaj oczywistością, czyli żeby mieć większy samochód, odpowiednio dużo przestrzeni, mebli, łóżko dla każdego dziecka, albo żeby każdy zdążył wejść do łazienki, zanim wyjdzie do szkoły. Czy trudno było to wszystko sobie zorganizować i poustawiać w życiu?
5: To wszystko, o czym pan mówi, jest bardzo ważne i u nas na szczęście tak się udało, że najpierw były warunki, a dopiero potem decydowaliśmy się, więc jest to pewnego rodzaju komfort. Także każdy może mieć swój własny pokój, chociaż jako ciekawostkę powiem, że chłopcy prosili, żebyśmy im zrobili wspólny pokój, więc mają łóżko dwupiętrowe na ich życzenie i przez pierwszy miesiąc nie mogli wieczorem zasnąć, bo było jak na wycieczce szkolnej, że nie mogli się nagadać. Więc tak, to jest na pewno bardzo istotne, bo realia są takie, że te rzeczy kosztują, a też każdy prawdopodobnie chciałby swojemu dziecku zapewnić jak najlepsze warunki. Natomiast my też, mając rodzeństwo, żyjemy z rodziną dość blisko, pomagamy sobie wzajemnie. Ja mam swoich braci, więc gdy coś my potrzebujemy, na przykład kiedy budowaliśmy dom, czy oni, to wzajemnie zawsze sobie pomagamy. Nie wyobrażam sobie też, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale nie wyobrażam sobie też, żeby moje dzieci nie miały kogoś takiego, kiedy na przykład potrzebują pomocy. Jednak rówieśnik, brat, siostra to zawsze jest też w pewnym sensie przyjaciel, powiernik i to jest taka najbliższa osoba, którą warto przy sobie mieć. Nie oceniam innych też rodzin, natomiast u nas staramy się, żeby te dzieci miały ze sobą kontakt i budowały te relacje każdego dnia.
3: Wiadomo, że każde dziecko potrzebuje uwagi, czasu. Jak w tym wszystkim nie zatracić uczucia między małżonkami, żeby życie nie sprowadzało się tylko do tego zajmowania się dziećmi od świtu do zmierzchu, gdy pójdą spać?
4: No tak, trzeba sobie odpowiednio ustawić priorytety. Wiadomo, że dzieci, póki są małe, to wymagają. Niemniej jednak staramy się z mężem znaleźć jakiś czas dla siebie, od czasu do czasu wyjść gdzieś do kina, czy nawet na przysłowiową kawę. Dużo też ze sobą rozmawiamy, kiedy faktycznie dzieci już śpią, kiedy cała logistyka, cały dom jest ogarnięty. Lubimy sobie siąść z mężem, zrobić herbatę i tak po prostu porozmawiać o tym, co się wydarzyło, co się może wydarzyć, albo po prostu na różne tematy niezwiązane z życiem domowym.
3: A jeszcze wracając do tej logistyki, jak pogodzić to, że dzieciaki mają swoje zainteresowania, swoje zajęcia, no i nie wszystko da się zrobić w domu. Słyszymy, że chłopaki chociażby grają w orkiestrze i o tę logistykę transportową też chciałem zapytać. Jak to wszystko spiąć, żeby każde dziecko do miejsca uprawiania swoich zainteresowań dotarło?
4: No bywa, że nie jest to łatwe zadanie, szczególnie kiedy oboje pracujemy na etacie. Dzieci muszą być na czas dostarczone do szkoły, z tej szkoły odebrane i przetransportowane w miejsce zajęć dodatkowych, czy do szkoły muzycznej, czy na zajęcia sportowe. No nie ukrywam, że tutaj dużą pomocą, na którą zawsze możemy liczyć, są nasi znajomi tutaj na miejscu, ale także babcie z dziadkiem, którzy bardzo mocno nas wspierają. Tak staramy się organizować też te zajęcia, żeby właśnie ze znajomymi łączyć te wspólne dojazdy. No, bez nich byłoby ciężko. To trzeba przyznać.
3: To teraz miałbym pytanie zarówno do dzieciaków, jak i do państwa. I mam nadzieję, że nie będziecie od siebie ściągać nawzajem odpowiedzi, ale chciałem was zapytać o waszą najfajniejszą wspólnie przeżytą rodzinnie przygodę. Co było do tej pory? Co wam przychodzi na myśl? Co fajnego robiliście z rodzicami, z rodzeństwem?
8: Najfajniejszą rzecz to pewnie jak jakiś dzień wakacyjny, gdzie wszyscy mieli urlop, wszyscy mogli wspólnie w coś zagrać, jakąś planszówkę, czy po prostu sobie siąść, porozmawiać, poczytać.
7: Ja mam takie, że byliśmy w zoo i akurat nam się natrafiło, że lwy się były.
5: Tak,
7: to tygrysy.
5: Byliśmy na wycieczce w zoo i jak zwykle te zwierzęta, lwy, tygrysy śpią. Raczej ciężko zobaczyć, to było w zoo we Wrocławiu. Tak, akurat ktoś przerażającym wzrokiem podszedł pod samą szybę tygrys i jeden drugiego uderzył, co wzbudziło jakby dość duże zamieszanie w całym tym zoo i jakby też doświadczenie tego było jakieś takie unikalne, chyba tak mi się wydaje.
6: Najmilej wspominam rodzinną wycieczkę do Jantalu. W wyjeździe do Jantalu wyjątkowe było to, że nic nie wiedząc przyjechaliśmy i na miejscu okazało się, że w tym samym hotelu kwaterują, że tak powiem, rodzina przyjaciół ze szkoły i nie tylko, bo też razem do orkiestry chodzimy, więc mieliśmy wspólny wyjazd
9: to było nieplanowane i budowaliśmy sobie kryjówkę w lesie.
5: Wam się wydaje, że nieplanowane. To była taka niespodzianka.
9: I budowaliśmy kryjówkę w lesie razem i ostatniego dnia dopiero wtedy pokazaliśmy rodzicom i chyba im się podobało.
3: To rodzice faktycznie nie wiedzieli o tej kryjówce przez cały wyjazd?
5: Tak, wiedzieliśmy, że gdzieś znikają, ale to było bezpieczne. Mieli tam swoje własne jakieś zadania z tymi zaprzyjaźnionymi z naszej rodzinnej miejscowości dziećmi też. Ich to cieszyło, widzieliśmy tylko czubki głów z daleka, że tam są, więc niech się bawią jak za dawnych lat.
3: Co zobaczyliście tego ostatniego dnia? Faktycznie dzieciaki pokazały, jak to wszystko wygląda w ich kryjówce?
5: Tak, no to budowali coś na wzór szałasu, jakieś ławeczki, jakieś miejsce tajnych spotkań i narad. Wszystko, co wyobraźnia dzieci pozwalała tam zbudować.
3: To na zakończenie takie hipotetyczne pytanie. Gdybyście mogli wy jako rodzice cofnąć się do tego dnia, w którym dzieci jeszcze nie było, czy wybralibyście taką drogę ponownie?
5: To ja może odpowiem trochę przewrotnie, że nie wyobrażam sobie wrócić do takich czasów, kiedy naszych dzieci nie ma i to, czym zostaliśmy przez opatrzność obdarowani, w dalece przekracza to, jak planowaliśmy to wcześniej, jak mogliśmy sobie to wyobrazić. Gdybym sam miał napisać taki scenariusz, to pewnie by mi się to nie udało.
4: Też mi się wydaje, że nie zmieniłabym nic. Nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy teraz funkcjonować, mając, nie wiem, jedno czy dwoje dzieci. Każde nasze dziecko jest indywidualnością, ale też wszyscy się tak fajnie dopełniamy, że nie wyobrażam sobie, jakbyśmy mogli teraz żyć bez nich, jakby mogło ich nie być.
2: Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: To była audycja sponsorowana.

Kolejna audycja z tego cyklu Rodzina, tu zaczyna się szczęście. W poniedziałek w RTN Małopolska, kilka minut po godzinie 13. Teraz 22 minuty po 13.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
4: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
5: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewii międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
6: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
1: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Od 19 do 23 stopni na termometrach w regionie i błękitne niebo, bezchmurne. Chmury, jeżeli się pojawiają, to ozdabiają tylko niebo. Częściowe zachmurzenie też w nocy, ale niższe temperatury znacznie, bo tylko 5 kresek powyżej zera. Jutro podobny typ pogody. Teraz na termometrach w Tarnowie 22 stopni, jest komfortowo, jakość powietrza dobra, na barometrach 1006 hektopaskali.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Gdzie byśmy się dzisiaj nie ruszyli, czy to na południe, czy to na wschód, na zachód, na północ naszego kraju, wszędzie dużo pogodnego nieba, dużo słońca, miasta toną w promieniach słonecznych. Makowiecki Będ i Miasto Kobiet.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
2: Witam wszystkich zmotoryzowanych. Sprawdzam teraz, jak jeździ się po Bochni. Najwięcej samochodów na ulicy Kraszewskiego, na ulicy Floris i Trudnej. Także tutaj jest większe zagęszczenie pojazdów i na Kazimierza Wielkiego. Także zrobiło się ciasno. W Brzesku jak wygląda sytuacja? No, ruch w miarę umiarkowany, bez większych problemów. Poruszamy się na Kościuszki Głowackiego. Zwykle więcej tu jest samochodów. Dzisiaj w miarę spokojnie. A teraz Tarnów. No, tradycyjnie więcej samochodów mamy w tej chwili na ulicy Narutowicza, ale też jeszcze bez dramatów, powinniśmy bez większych kłopotów przejechać przez miasto. Podobnie wygląda też ulica Lwowska. Płynnie jedziemy na Starodąbrowskiej przy ulicy Słonecznej. Od czasu do czasu jest więcej samochodów. Podobnie wygląda Aleja Solidarności czy ulica Mickiewicza przy Matki Bożej Fatimskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących. Już dokładnie 37.

0: Środa, 30 dzień września 2026 roku. Środowe popołudnie, 19 minut do godziny 14. W radiowym studiu Justyna Dziedzic, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy, zwłaszcza panów dziś chyba.
0: O, właśnie, chciałem powiedzieć, że są dwa powody, dla których Justyna nas odwiedziła, czyli po pierwsze chcę złożyć życzenia mężczyznom, chłopakom, tak?
1: Tak, oczywiście. Wszystkiego dobrego dla was, realizujcie swoje marzenia, cieszcie się z każdego dnia, z waszych bliskich. Wszystkiego dobrego, panowie.
0: A, czyli to dla nas konkretnie, nie dla na przykład słuchaczy, dla klubowiczów.
1: A dla klubowiczów również, oczywiście.
0: To osobne życzenia.
1: Ale tak? O nich już pamiętałam, myślę.
0: Dziękujemy pięknie, wielkie brawa za te miłe, ciepłe słowa. No i teraz kolejna rzecz, dla której przyszła do studia radia RDN, to cudze chwalicie, swego nie znacie. Jest to wyjazd, kolejny wyjazd organizowany przez Klub Dobrze Nastawionych i nie tylko klubowiczów. Zapraszamy na to spotkanie, ale absolutnie wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska. Warto wybrać się do tego niezwykłego, urokliwego miasteczka, bo to takie nieduże miasto, kameralne, sielski, taki właśnie kameralny klimat, więc trzeba tam być i poznać tę niezwykłą historię. Miasteczko, w którym przeplatały się dzieje ludności chrześcijańskiej i żydowskiej. Co można zobaczyć w Bobowej? Dlaczego tam chcemy wyjechać, pani Justyno?
1: Chcemy wyjechać, no bo cudze chwalimy, swego nie znamy, więc kontynuujemy ten cykl. Zobaczymy Bobową, jak już mówiłeś, właśnie gdzie krzyżują się te ścieżki i chrześcijańskie, i żydowskie.
0: Przeplatają się, nie bez powodu użyłem tego słowa.
1: Tak.
0: Ale dobrze, kontynuuj.
1: I będziemy właśnie te pamiątki zwiedzać, czyli będziemy w synagodze, będziemy w parafii Wszystkich Świętych, w kościele świętej Zofii, będziemy też zwiedzać galerię Koronki, ale też właśnie taki dom Landaua, to jest dom pana Józefa Gucwy, gdzie są właśnie żydowskie pamiątki Żydów, którzy mieszkali w Bobowej okolicy zgromadzone, także myślę, że ciekawa propozycja, tym bardziej, że ma być piękna pogoda i jak tutaj zapowiedziałam, mała Bobowa, kameralna, a ile tutaj rzeczy ciekawych do zobaczenia.
0: Ja celowo użyłem słowa przeplatają się, dlatego że przecież Bobowa słynie z Koronki Klockowej.
1: Tak.
0: I także chyba Muzeum Koronki Klockowej tam będziecie zwiedzać.
1: Tak, oczywiście jest też muzeum w programie. Myślę, że nawet będzie sobie można coś kupić małego albo nauczyć się może, chyba za mało czasu.
0: Można się zainspirować na pewno, oglądając tego typu koronkę, znaną przecież na całym świecie. I może to będzie coś, właśnie jakiś powód, że możemy sięgniemy po taką koronkę klockową wyjątkową. I poza tym, co jeszcze?
1: Bobowa to nie wszystko, dlatego że cudze chwalimy, a później się modlimy, czyli będziemy uczestniczyć w Szkole Świętości Diecezjalnej, która już jest organizowana kolejny raz, tym razem ze świętą Kingą, więc też patronka potężna. Będziemy w Starym Sączu, będzie wykład księdza doktora Mirosława Łanoszki, święta Kinga, serce oddane Bogu, dłonie otwarte na człowieka, później msza święta i wyjątkowe spotkanie z księią klasztoru, matką Antoniną Marianną Kowalską, także też chyba ciekawe, ponieważ jak wiemy, jest to klasztor klauzulowy zamknięty, więc różne takie ciekawostki, tajemnice, myślę, że siostra przed nami odkryje.
0: Absolutnie tak, dlatego warto, ponieważ na co dzień jest to gdzieś zakryte i nie widzimy tego, więc trzeba się absolutnie spotkać. Szkoła Świętości to przecież wyjątkowa okazja do takiego głębokiego rozwoju duchowego i osobistego, no a warto poznać też, jeżeli chodzi o Bobową, takie małe miasto, a właściwie wielką historię tego małego miasteczka. Co możemy jeszcze dodać, aby zachęcić naszych słuchaczy do udziału w tym wyjeździe? To jest 3 dzień października, wyjazd jest o godzinie 8:00, zapowiedzieliśmy, że będzie idealna, znakomita pogoda do podróżowania i do zwiedzania.
1: Tak jest, jak już mówiliśmy, będzie coś ducha, będzie coś dla serca, dla oczu, ale będzie też coś dla ciała. No, tak.
0: Czyli
1: jest.
0: Nie możemy się doczekać na godzinę 16.
1: 16:15 będzie pyszny obiad lubianej przez naszych klubowiczów opoce. Będą pyszności, będzie kawa, będzie ciostko, jak to zawsze ksiądz Marcin mówi, opiekun klubu, także zakończymy ucztą, na koniec pomodlimy się jeszcze przy ołtarzu papieskim, no jak już będziemy tak blisko, nie może być inaczej i wrócimy, miejmy nadzieję, wszyscy szczęśliwie do Tarnowa.
0: O godzinie 18.30 zaplanowano
1: powrót. Może troszeczkę tak, później.
0: Może później. Będzie pogoda piękna, słoneczna, słońce jeszcze będzie nam towarzyszyć do tych godzin, więc na pewno warto jak najwięcej wycisnąć z tej soboty, bo to jest sobota, dobrze mówię.
1: Sobota tak, najbliższa, tak. Jeśli kogoś z Państwa zaciekawiliśmy, jakoś poczuliście w sercu, że chcecie być z nami,
0: to
1: czujecie
0: dzwońcie.
1: Taką potrzebę, dzwońcie. Zaraz pobiegnę do telefonu 694 451 403.
0: Przypomnę teraz jeszcze ten numer 694 dla tych, co nie piszą zbyt biegle, tak jak ja, 451 i 403. Dzwońcie, naprawdę warto wybrać się z klubem dobrze nastawionych, z panią Justyną Dziedzic do tego niezwykle urokliwego miejsca. Właściwie wielu miejsc podczas jednej soboty.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: No to wszystkiego raz jeszcze dla mężczyzn.
1: Wszystkiego dobrego, panu. Dzieci.

No właśnie, gdzie ci mężczyźni, to Danuta Rin. W Dzień Chłopaka, 30 września w Radiu RDN Małopolska. Teraz też będzie o mężczyźnie, właściwie o takiej miłości trochę dramatycznej. Tekst napisał Marek Dutkiewicz, muzyka Romuald Lipko, a piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu tej wokalistki z 83 roku. Intensywna, wyrazista miłość na tle szarej, ponurej rzeczywistości PRL. Tak, jest to taka piosenka wspomnieniowa o mężczyźnie, który był numerem jeden, number one na liście. Chronił wokalistkę, uratował jej życie. Michel Mabel. Teraz się już wszystko nam wyjaśniło. Właśnie Urszula, Michel Mabel, tak mówił mi. A to sam Michel Mabel nawiązuje do słynnego utworu grupy Debita.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe.

0: Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie. Mieszkańcy gminy Mszana Dolna znów pójdą do urn. Tym razem wybierać będą Radę Gminy. Będą też wyjątkowe październikowe rozważania w parafiach i na antenie radia RDN.
2: Październik zawsze gromadzi nas wokół ołtarza z różańcem w dłoni.
1: Na zegarze 14:00 Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Jest już termin nowych wyborów w gminie Mszana Dolna. Po tym jak w referendum odwołana została Rada Gminy, mieszkańcy znów muszą pójść do urn. W połowie listopada wybiorą nowych reprezentantów do tego gremium, mówi Maria Zięba, szefowa sądeckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
3: Prezes Rady Ministrów wydał swoje rozporządzenie, w którym określił już datę wyborów przedterminowych, wskazując, że 15 listopada mieszkańcy idą do urn celem wybrania swoich przedstawicieli do Rady Gminy. Tam jest 15 okręgów wyborczych i wyborca idąc do lokalu otrzymuje swojego terenu kartkę do głosowania i stawia znak X przy nazwisku swojego kandydata.
1: Teraz trwa powołanie komisji wyborczej. Kandydaci do Rady Gminy Mszana Dolna będą mogli zgłaszać się od 6 do 14 października. A przypomnijmy, że do czasu wybrania nowej Rady Gminy Mszana Dolna pełniącym jej funkcję jest Piotr Potaczek, delegowany przez premiera RP.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W Polskim Dniu Spirometrii w 10 wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia można za darmo wykonać badania spirometryczne. W ciągu paru minut bez skierowania i wcześniejszych zapisów można sprawdzić, w jakiej kondycji są nasze płuca. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
5: Spirometria dla płuc jest jak EKG dla serca. To badanie, które pokazuje, w jakim stanie są nasze płuca, wyjaśnia dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
6: Spirometr służy do wykrywania obturacji, czyli tego stanu zapalnego, tego zwężenia oskrzeli.
5: Badanie to pozwala wykryć astmę lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Trwa kilka minut, mówi pielęgniarka Izabela Janicka.
7: Prosimy pacjenta, żeby nabrał jak najwięcej powietrza i potem jest wydech. I ciągniemy długo. Zasada jest taka, że takie wypuszczanie powietrza musi być minimum 6 sekund.
5: Badania spirometryczne są skierowane przede wszystkim do nałogowych palaczy po 40.
8: Paliłem 30 lat, a 20 już nie palę i przez to trzeba się zbadać.
9: Odczuwam zmęczenie już jak wchodzę po schodach, coś mi w płucach rzęzi, ale rzęzi.
5: Wcześniej wykryta astma czy POHP pozwala zachować sprawność oddechową.
1: I zostajemy jeszcze w tematyce zdrowia. Dobry słuch to nie tylko komfort rozmowy. Osoby, które dobrze słyszą, żyją dłużej i rzadziej zmagają się z depresją, mówi protetyk słuchu i technik badań audiologicznych Damian Budziak. Specjalista od badań słuchu był gościem audycji Bez Skierowania. Problem w tym jednak, że z naszym słuchem, jak zauważa specjalista, jest coraz gorzej. Jeszcze do niedawna częstymi pacjentami były osoby, które przez lata pracowały w hałasie. Dzisiaj problemy ze słuchem coraz częściej dotyczą także młodych ludzi, a jednym z powodów może być niewłaściwe korzystanie ze słuchawek douszных.
10: Właśnie te słuchawki douszne są bardzo dużym problemem, o ile nie są dobrze używane. Bo należy też zaznaczyć w tym momencie, ja jestem fanem technologii, więc też nie chciałbym demonizować od razu wszystkiego, że odpowiednie ustawienie tych słuchawek, czyli krótko mówiąc nie za głośne, na 60%, nie szkodzi. To jest taka głośność, która jest dla nas bezpieczna. Nie chodzi o długość słuchania. My możemy tych dźwięków na rozsądnej głośności słuchać dużo. Cały dzień możemy słuchać, byle ta głośność nie była przekroczona.
1: A jeżeli już niedosłuch się pojawi, nie oznacza to, że jesteśmy skazani na duże i widoczne urządzenie za uchem, którego niegdyś wiele osób się wstydziło. Dzisiejsze aparaty słuchowe niewiele przypominają te sprzed lat, są niewielkie, dyskretne i wyposażone w rozwiązania, które pozwalają lepiej dopasować dźwięk do potrzeb konkretnego użytkownika.
0: Z życia Kościoła.
1: Różaniec jest potężną bronią duchową, która, gdy jest odmawiana we wspólnocie, generuje cud rozmnożenia sił, mówi ksiądz Jan Bartoszek, autor książki Rozpalić ogień wiary. Publikacja zawiera tegoroczne czytanki październikowe, które będą przybliżane wiernym podczas nabożeństw różańcowych w parafiach diecezji tarnowskiej. Jak podkreśla autor, zbiór 31 rozważań może pomóc wspólnotom parafialnym na nowo odkryć potęgę charyzmatu różańcowego i uczynić z niego dynamiczne narzędzie nowej ewangelizacji.
2: Październik zawsze gromadzi nas wokół ołtarza z różańcem w dłoni, ale ten rok ma wymiar szczególny. Przeżywamy bowiem wielki jubileusz. Równo 200 lat temu młoda, zaledwie 23-letnia dziewczyna z Lyonu, błogosławiona Paulina Jaricot, dała Kościołowi i światu genialny podarunek – żywy różaniec. 200 lat temu narodziło się dzieło, które potężną, nieprzerwaną falą modlitwy zalało najpierw Francję, potem Europę, aż wreszcie dotarło na krańce ziemi, zakorzeniając się głęboko również w naszych polskich realiach, w naszych polskich parafiach. To są tysiące ludzi, którzy są objęci właśnie tą formacją w ramach róż żywego różańca.
1: Mówił ksiądz Jan Bartoszek. Październikowe czytanki autorstwa księdza Jana Bartoszka będą także emitowane na antenie Radia RDN codziennie po apelu jasnogórskim około godziny 21.15. Pierwsza z nich już jutro, 1 października.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 23 stopnie na termometrach w Tarnowie, bezchmurne niebo nad nami, takie będzie do końca dnia i również kolejne dni, tym razem już dni października, do końca tygodnia, początek przyszłego tygodnia. Wciąż to będą słoneczne dni, w nocy jednak chłodno, bo tylko 5 stopni, ale nadal z zachmurzeniem małym, umiarkowanym, właściwie też może być bezchmurne niebo. I no niestety chłodno, bo tylko 5 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Co przyniosło nam kolejne noce? Bo w ciągu dnia no to już wiemy, że to będą temperatury oscylować wokół 20 kreski, powyżej, delikatnie poniżej, a w nocy to będzie 6-5 stopni i tak do końca tygodnia. Z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek być może to będą troszeczkę wyższe temperatury w nocy, okolice 8-9 kreski. W przyszłym tygodniu może to będzie 10 stopni. 7 minut po 14.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: 30 dzień września, dzień chłopaka, obchodzony jest właśnie tego dnia przez młodzież, nie tylko przez młodzież starszą i młodszą. Popularne to święto jest wśród uczniów, studentów. Dziewczęta w tym dniu wręczają chłopcom drobne prezenty, nie tylko dziewczęta, ale panie również już dojrzałe, a przede wszystkim składają życzenia.
3: Z okazji dnia chłopaka, bo słyszę w radiu, bo nie wiedziałam, życzę wszystkim chłopakom pracującym w radiu, tym młodszym, starszym, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, 100 lat życia i słodyczy. Tego Zofia wszystkim chłopakom w radiu życzy.
2: Dziękujemy pięknie, żeby nie było, że nie przekazałem. Wszystkich pozdrawiamy.

0: Młodzień Staszczyk, Stylarski, chłopaki nie płaczą. Teraz przeniesiemy się do roku, w którym to jeszcze nie był obchodzony Dzień Chłopaka. Tak, 40 lat temu Dzień Chłopaka nie był w 1986 roku obchodzony, nie mógł być obchodzony, ponieważ święto to jeszcze wtedy nie istniało w naszym kraju. Tradycja świętowania Dnia Chłopaka 30 września pojawiła się w Polsce dopiero w latach 90. XX wieku. A 30 września w 1986 roku odbyła się premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Alternatywy 4 w reżyserii Stanisława Barei. Cały cykl 9 odcinków powstał 3 lata wcześniej, w roku 83. Jednak na skutek działań cenzury emitowany po raz pierwszy w 1986. Cenzura wycięła z serialu całe sceny oraz fragmenty scen.
1: Otóż chciałem Państwu oświadczyć, że dostałem wysokie stanowisko w Warszawie wraz z przydziałem nowego mieszkania w nowej dzielnicy.
2: A więc tu, panie kolego docencie, będę mieszkać.
3: Piękny dom. Gratuluję.
4: A to obchodu dzisiaj nie będzie?
5: Nie, pan doktor dostał mieszkanie.
6: Powiedzcie mi, panowie, skąd byście wiedzieli o tym, że w moim mieszkaniu? Bo myśmy ten dom budowali.
7: A przecież ja nie składałem podania o przydział mieszkania sublokatorem, proszę pana.
1: Aparat umie sobie radzić z dzikimi lokatorami.
2: Proszę pana, ja 2 tygodnie czekam na hydraulika. Mało. Zgłaszałem usterki w stolarce i nic. A ja płacę. Ja ciężkie pieniądze płacę za to mieszkanie. A jeżeli administracja nie potrafi mi nawet zreperować kranu, to niech mi pozwoli przynajmniej spokojnie czekać na fachowca. Do widzenia, pan.
0: Nad wszystkim czuwał gospodarz domu. Nie da on krzywdy zrobić nikomu. Zawsze pomoże o każdej porze. O mój Boże.

0: Trzcina już po popołudniowym środowym programie Radia RDN Małopolska. Spoglądamy na zegarach. To już dokładnie za 2 sekundy będzie 20 minut po godzinie 14.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
2: Trwaj, chwilo, trwaj. Jesteś taka piękna.
1: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
3: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Czy zakochani czasu nie liczą? Nie liczą, ale odliczają godziny od spotkania do spotkania. Czasami dni. Chcą być obok siebie jak najszybciej i jak najczęściej, a najlepiej podążać chcą za sobą krok w krok. Bo jak ktoś pozna swoje szczęście, to nie chce już go wypuścić z rąk. Bo miłość potrafi sprawić, że cofają się wskazówki zegara. No i patrzę na zegarek, jakby szedł w tył. Śpiewa Piotr Kupicha. Zakochani pozostają wiecznie młodzi. Cofają się nie tylko minuty, ale godziny, dni, miesiące i lata. Wystarczy poznać swoje szczęście i być zawsze tam, gdzie druga połowa. I nie chodzi o utwór Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk.
1: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Swoje szczęście znam. Phil.

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
2: Panie śpiewają o panach, chłopakach, widzą w nich swojego księcia z bajki. Kasia Sobczyk, gdzie jesteś, mały książę, gdzie? Urszula o malinowym królu marzyła, a wzdychała do nieznajomego, który mówił jej Michel Mabel. Czekając i szukając lepszych dróg, czekamy na drugie pół.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć, to lepiej żyć.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
13: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
14: Po reklamie.
15: Wyburzono już część starych ścian, postawiono nowe ściany działowe. Trwają też prace przy instalacjach. Mowa o pomieszczeniach na 4. piętrze Brzeskiego Szpitala, gdzie powstają 2 nowe sale operacyjne. W tym miejscu istniał tak zwany trakt porodowy. Jednak po likwidacji porodówki i utworzeniu oddziału ginekologiczno-onkologicznego możliwości leczenia ograniczał blok operacyjny, dzielony z innymi specjalizacjami medycyny. Jak mówił w audycji Słowo ze Słowo starosta Brzeski Andrzej Potępa, nowe sale operacyjne pozwolą na skrócenie kolejek, a tym samym szybsze niesienie pomocy pacjentkom onkologicznym.
16: Mamy zespół lekarzy, którzy diagnozują, którzy operują. Musieliśmy im zapewnić dedykowane dla nich sale operacyjne, ponieważ z tych, które są, korzystają zarówno ortopedzi, chirurdzy, jak i urolodzy i właśnie ginekolodzy. Po wybudowaniu tych 2 sal operacyjnych ginekolodzy będą mogli operować 5 dni w tygodniu, a nie 2 dni w tygodniu, tak jak do tej pory. Powoli kończą się prace takie najbardziej inwazyjne, czyli wyburzeniowe, trwają prace instalacyjne. No jest to duży remont. Łącznie z wyposażeniem te 2 sale operacyjne będą kosztować 15 milionów złotych.
15: A według szacunków starostwa prace budowlane i instalacja wyposażenia potrwają do pierwszych tygodni nowego roku. Możliwy termin uruchomienia nowych sal operacyjnych to styczeń lub luty przyszłego roku.
17: Słuchacie wiadomości RDN.
15: Ponad 3 miliony złotych zdołali wyłudzić oszuści na terenie Tarnowa od początku tego roku. Policyjne statystyki pokazują, że ofiarą przestępców padają nie tylko seniorzy, ale też ludzie w średnim wieku i młodsi. Jak podkreślał w audycji Pomagamy i Chronimy Robert Kozak, zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum, skala oszustw w całym kraju z roku na rok rośnie i mimo ciągłych apeli służb, wciąż wiele osób traci w ten sposób oszczędności życia.
18: Oszustwa, zwane oszustwami na legendę, są niestety zmorą nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale całej Polsce. Ja tylko przytoczę jedną liczbę, bo czasami te liczby dużo obrazują. W 2025 roku oszuści wyłudzili ponad 150 milionów złotych. To jest suma ogromna. Skala tego problemu jest naprawdę duża. W tym roku, jeżeli chodzi o Tarnów, za 9 miesięcy było to ponad 3 miliony złotych.
15: A sprawą zajmiemy się dzisiaj w Pulsie Regionu.
19: Z życia Kościoła.
15: Siostry Felicjanki będą świętować 120-lecie swojego przybycia do Nowego Sącza. Już jutro o 10 rozpocznie się wernisaż wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Będzie można w ten sposób poznać ich historię. Na wystawie dostępne będą archiwalne zdjęcia i kroniki, mówi siostra Mira Stella, przełożona klasztoru sióstr Felicjanek w Nowym Sączu.
20: Każda z nich opowiada jakąś historię.
0: sióstr, historię dzieci, wychowanków, rodzin, które przez te wszystkie lata były związane z naszym domem. I za tą każdą fotografią wiąże się czyjeś życie, konkretna historia, czyjaś radość, trud, czy czyjeś nieraz cierpienie. I chciałyśmy właśnie tym całym bogactwem podzielić się z mieszkańcami Nowego Sącza, pokazać im, że historia sióstr Felicjanek to jest nie tylko historia zgromadzenia, ale też historia części właśnie tego miasta, naszego miasta.
15: Wystawę z okazji 120-lecia przybycia Felicjanek do Nowego Sącza będzie można oglądać do 30 października.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Bez zmian w pogodzie, troszeczkę ciśnienie nam spadło, 1005 hektopaskali, ale generalnie tutaj stabilnie jest. I sytuacja biometeorologiczna jest obojętna, ale będzie korzystna dzisiaj wieczorem i w nocy. Pogorszy się jutro? Nie, jutro też biometeor obojętny i podobny typ pogody do tego, co widzimy dzisiaj. Jakość powietrza jest dobra, na termometrach w Tarnowie teraz 23 stopnie, w nocy bezchmurnie 5 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Ciepłe dni, noce raczej chłodne. Kolejne zapowiadają się z taką temperaturą w okolicach 5-6 stopni. No na pewno poniżej 10.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny.
1: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: skala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
1: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
3: Po reklamie.
4: Witam kierowców i pozdrawiam. Na początek statystyki policyjne. W Bochni jedna kolizja parkingowa. Widocznie nie zostały zachowane zasady ostrożności i doszło do spotkania na parkingu przy wjeździe 2 samochodów. Jedna kolizja, na szczęście nic groźnego. W Brzesku spokojnie, w Dąbrowie Tarnowskiej również cisza i spokój. Dębiccy policjanci w Nagawczynie odnotowali jeden wypadek, jedna osoba poszkodowana. W Tarnowie 3 kolizje, przed południem i po południu na skrzyżowaniu Krakowska Czerwona spotkały się 2 samochody ze sobą, osobowy i tir. Tak, szczęście nic nikomu się nie stało. Policja jeszcze może pracować na miejscu zdarzenia, ale nie ma utrudnień. Wyjeżdżam teraz na ulicę Tarnowa, przybyło samochodów na pewno na Narutowicza. Tutaj zrobiło się nam ciaśniej, ale jeszcze tragedii nie ma. Tylko na Konarskiego i Dąbrowskiego. Tutaj na tym odcinku więcej samochodów, później już w miarę płynnie. Na Krakowskiej przy ulicy Narutowicza, na Alei Solidarności więcej jest samochodów. Lwowska wolna od korków. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Artur Gadowski muzycznie. Stoisz obok mnie. 15 minut do godziny 15.

nie obok mnie, ale na pewno w sądeckim studiu o 15.30 pojawi się Lucyna Ruchała, Puls Regionu, czyli informacyjne podsumowanie dnia. Czym zajmowali się dzisiaj reporterzy? Hejt w szkole, wciąż obecny. Jak chronić się, a jak reagować na obrażanie i poniżanie? O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Będzie też o oszustwach. Nadal dajemy się, mówiąc kolokwialnie, nabrać. Policja ostrzega. Będziemy także na oficjalnym otwarciu żłobka i przedszkola w Stadłach. Będziemy również w Ropie. Wierni mogli przeżywać odpust w odnowionej zabytkowej świątyni. Po 7 latach renowacji kościół świętego Michała Archanioła został ponownie poświęcony. Mszę świętą z okazji odpustu odprawił wczoraj biskup tarnowski Andrzej Jesz. A gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie ksiądz Tomasz Rąpała, a będzie mowa o 25-leciu ośrodka formacyjno-rekolekcyjnego w Gródku nad Dunajcem. Zostańcie z radiem RDN Małopolska, naprawdę warto.

0: RDN Małopolska.
1: Oczywiście nie zabraknie wiadomości sportowych, propozycji kulturalnych i zapraszam w imieniu Lucyny Ruchały i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz między 15.30 a 17.00. Przed 15.00 Imagine Dragons.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność.

0: Józefem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
1: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
2: Po reklamie.

Aktor Alan Alden, najlepiej chyba znany z roli Pierce'a Sokole Oko w komediowym serialu MASH, opowiedział w jednym z wywiadów o swojej podróży do Ameryki Południowej. W trakcie tego wyjazdu dopadły go poważne kłopoty zdrowotne. Poczuł bardzo silny ból brzucha. Gospodarze czym prędzej zabrali go do lekarza, który stwierdził niedrożność jelit i uznał, że jedynym ratunkiem jest natychmiastowa operacja. Niedrożność naszych organów jest zawsze groźna. Niedrożność dróg oddechowych, niedrożność jelit, niedrożność żył, tętnic. Ale duchowa niedrożność również jest groźna. Śmiertelnie groźna. Wiem, że grzech to nie jest modne słowo, ale to on jest przyczyną niedrożności w naszym duchowym życiu z Bogiem.

0: On powoduje blokadę. Bóg zatroszczył się jednak o lekarstwo na tę blokadę. Dlatego posłał na świat swojego Syna, Jezusa.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.

Slow Down, którymi ulicami teraz jeździmy wolniej, na pewno na Rutowicza. W jedną i w drugą stronę zrobiło się ciasno, ale przede wszystkim od Krakowskiej jedziemy dużo wolniej, od ulicy Tuchowskiej nawet w miarę, ale też bardzo powoli. Na ulicy Lwowskiej także ciasno, przy Starodąbrowskiej, przy ulicy Orkana, na Alei Jana Pawła, przy ulicy Słonecznej, na Starodąbrowskiej do ulicy Słonecznej, ruch większy także na ulicy Szkotnik, na Krakowskiej, przy Warsztatowej, sznur samochodów i za chwilę będzie też dużo aut przy ulicy Czerwonej i Koszyckiej, już przed mostem samochody zwalniają. Wszystkiego Mościckiego, tutaj jest ruch umiarkowany, Sitki, Aleja Matki Bożej Fatimskiej płynnie, ale między Starodąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej ruch tutaj także jest wzmożony. W Bochni wygląda sytuacja jak najwięcej samochodów na ulicy Floris, na ulicy Trudnej, nadal na Kazimierza Wielkiego jest więcej samochodów na ulicy Kraszewskiego. W Brzesku natomiast ruch w miarę płynnie odbywa się, bez większych problemów poruszamy się po mieście. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości Wam życzymy. Jeżeli jeszcze chodzi o Tarnów, wyjeżdżamy z Tarnowa w kierunku Krakowa, Brzeska, Bochni. Spokojnie, bez problemów. Tutaj ruch umiarkowany. W kierunku Rzeszowa też ruch niewielki jest teraz na ulicy Lwowskiej. Jedynie Okrężna Lwowska, na tym rondzie jest ruch nieco większy. Później płynnie w Ładne jeszcze troszeczkę zwolnimy, a później już spokojnie jedziemy w kierunku Rzeszowa. Jeszcze raz wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Mrozu, nic do stracenia. Sun and Grace.

za chwilę w Radiu RDN Puls Regionu, czyli informacyjne podsumowanie dnia. Zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz Lucyny Ruchały. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zaglądam na karty muzycznego kalendarza. 30 września w 1954 roku w Jaworznie urodziła się Basia Trzeczelewska. Jej album London, Walls of New York zdobył status platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej śpiewała w Alibabkach oraz w zespole Perfect. Jej głos ma rozpiętość 3 oktaw. Twórczość Basi jest mocno zainspirowana amerykańskim soulem i jazzem, m.in. utworami Arety Franklin i Stevie'ego Wondera, a także muzyką Ameryki Południowej, szczególnie brazylijską. Artystka czerpie także z nurtów takich jak samba i bossa nova, regularnie wplatając elementy języka polskiego do swoich tekstów. New Day for You z 87 roku, utwór pochodzący z jej albumu Time and Tide. Jerzy Olszówka, do usłyszenia, do jutra.

0: Reklama.
1: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
2: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
3: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
4: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
5: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
4: Interwencje.
6: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
4: Opinie.
7: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
4: Fakty.
8: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
9: Oszustwa metodą na legendę wciąż są powszechnym problemem. Zdarza się, że mieszkańcy regionu tracą oszczędności życia.
10: W tym roku, jeżeli chodzi o Tarnów, za 9 miesięcy było to ponad 3 miliony złotych.
9: Podczas parafialnego odpustu wierni po raz pierwszy od 7 lat modlili się w zabytkowym kościele świętego Michała Archanioła w Ropie, w którym zakończył się generalny remont.
11: Pięknie, po prostu odnowione, jest cudownie.
12: Zewnątrz jest blacha zmieniona.
13: Ciągnie się do tego kościółka, jak jest odnowiony, coś pięknego.
9: Wstęga przecięta, pomieszczenia poświęcone, żłobek i przedszkole w Stadłach zostały oficjalnie otwarte. Sprawdzamy, jak dzieci oceniają to nowe miejsce.
14: Dobrze. Fajnie. Bawimy się.
15: Lubicie tutaj wracać do przedszkola?
16: Tak.
15: Tak jest super?
16: Tak.
9: Młodzież nie jest świadoma konsekwencji hejtu. Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
17: W sieci każdy myśli, że jest anonimowy i jakby nic nie będzie problemów żadnych z tego, ale nikt nie jest anonimowy w sieci.
9: Po godzinie 16:00 naszym gościem będzie ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Gródku nad Dunajcem, a rozmawiać będziemy o rozpoczynającym się jutro jubileuszu 25-lecia Arki. To wszystko plus oczywiście dobra muzyka, informacje kulturalne, wiadomości sportowe. Do 17:00 zapraszam gorąco w imieniu własnym oraz reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Ponad 3 miliony złotych zdołali wyłudzić oszuści na terenie Tarnowa od początku tego roku. Policyjne statystyki pokazują, że ofiarami przestępców padają nie tylko seniorzy, ale też ludzie w średnim wieku i młodsi. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
4: Jak podkreślał w audycji Pomagamy i Chronimy, podinspektor Robert Kozak, zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum, skala oszustw w całym kraju z roku na rok rośnie i mimo ciągłych apeli służb, wiele osób wciąż traci w ten sposób oszczędności życia.
5: Oszustwa, zwane oszustwami na legendę, są niestety zmorą nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale całej Polsce. Ja tylko przytoczę jedną liczbę, bo czasami te liczby dużo obrazują. W 2025 roku oszuści wyłudzili ponad 150 milionów złotych. To jest suma ogromna. Skala tego problemu jest naprawdę duża. W tym roku, jeżeli chodzi o Tarnów, za 9 miesięcy było to ponad 3 miliony złotych.
4: Dzielnicowy, starszy aspirant Przemysław Kosiarski radził, by w swoich rodzinach umówić się na tak zwane hasło bezpieczeństwa. Konkretne słowo albo pytanie, na które będą znać odpowiedź tylko członkowie rodziny.
6: Można ustalić hasło pomocnicze w rodzinie, żebyśmy mieli jasność, że to dzwoni członek naszej rodziny. Możemy się rozłączyć po otrzymaniu takiego telefonu, rozłączyć się i zadzwonić do osoby, zweryfikować. Przeważnie jest numer zastrzeżony, tak? Nie wiemy, kto do nas dzwoni, ktoś się podaje za członka rodziny. Rozłączmy się, zadzwońmy jeszcze raz, zweryfikujmy. Coraz częściej ofiarami padają też osoby w średnim wieku i młodsze.
4: Policjanci przypominają, że pomysłowość przestępców nie zna granic. Mogą podawać się za członków rodziny, detektywów, pracowników banku, czy też funkcjonariuszy służb. Ich celem jest wywołanie paniki i wyłudzenie pieniędzy, kiedy ofiara będzie działała pod presją czasu i historii opowiedzianej przez telefon.

0: Wierni z parafii w Europie mogli przeżywać odpust w odnowionej zabytkowej świątyni. Po 7 latach renowacji kościół świętego Michała Archanioła został ponownie poświęcony. Relacja Łukasza Raczkowskiego.
1: Mszę świętą z okazji odpustu odprawił biskup tarnowski Andrzej Jesz. Podkreślał silne postawy wiary, tradycji i rodziny wśród parafian z Ropy, którzy aż do II wojny światowej przez pokolenia żyli po sąsiedzku na styku ze swoimi łemkowskimi sąsiadami. Widać to też w architekturze zabytkowego kościoła.
2: Historycznie to była pierwsza i zarazem ostatnia parafia polska, bo już później dalej zaczynała się Łemkowszczyzna. I równocześnie ten kościół też jest jak gdyby na pograniczu, bo widzimy i elementy drewniane i elementy murowe. Pierwotne miejsce kultu dla tej parafii, która, można powiedzieć, ma te podwójne płuca wschodu i zachodu. Nawiązując do słów świętego Jana Pawła II, dwie tradycje spotkania pogranicza i dwóch kultur, i dwóch obrządków religijnych.
1: Podczas homilii biskup Andrzej Jesz zaznaczył siłę modlitwy do świętego Michała Archanioła oraz potrzebę modlitwy również do aniołów stróżów. Szczególnie w obecnych czasach, gdzie walka dobra ze złem jest coraz bardziej widoczna, anielska opieka niewątpliwie była obecna w czasie całościowego remontu kościoła, który trwał od 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3,5 miliona złotych. Pieniądze pochodziły głównie z programów unijnych i rządowych, gminy Ropa, sponsorów oraz również ze składek parafian. Co zostało odnowione?
3: Główny ołtarz i dwa boczne, ambona, krzyż Chrystusa na belce tęczowej, aniołowie, organy zabytkowe Rigera, chór, wejście na chór, a także polichromia kościoła. Od fundamentów, które zostały osuszone, odwodnione poprzez ściany, bo do drewnianego kościoła w 1800 roku dobudowano dwie murowane wieże. Wiele belek zbutwiałych trzeba było wymienić. Mur został otynkowany, a belki pokryte nowym gontem. Więźba dachowa i dach pokryty blachą miedzianą.
1: Mówił proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Ropie ksiądz Stanisław Porębski. Parafianie, którzy licznie przybyli na mszę świętą odpustową do zabytkowego kościoła, nie kryli radości i wzruszenia.
4: Pięknie, po prostu odnowione, jest cudownie. Tu byłam chrzczona, tu dzieci nawet chrzciłam. Ślub tutaj brałam.
5: Całe wnętrze jest odnowione, odrestaurowane. Zewnątrz też dacha zmieniona. Specjalnie wróciłem z pracy, żeby zdążyć na mszę, na uczestnictwo.
6: Ja tak samo i ślub brałam i dzieci tu pierwsze chrzciłam. Ciągnie się do tego kościółka, jak jest odnowiony. No coś pięknego.
1: Warto zaznaczyć, że już od 3 dekad wierni z Ropy i okolic uczestniczą w nabożeństwach w nowym kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który jest główną świątynią parafialną. Po kilkuletnim remoncie wracają teraz również do mniejszego kościoła, w którym msze święte będą odprawiane m.in. w dni powszednie.

0: Dzieci korzystają z tego miejsca od początku września. Teraz zostało ono jednak oficjalnie otwarte i poświęcone. Chodzi o żłobek i przedszkole w Stadłach w powiecie nowosądeckim. Z mikrofonem na uroczystość wybrała się tam Maria Mułka.
1: Przestrzeń dla maluchów znajduje się w wyremontowanej szkole podstawowej w Stadłach. Ponadto zaraz za nią powstały nowe budynki, a część z nich służy już przedszkolakom. Wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala podkreśla, że tylko te pomieszczenia uzyskały na razie pozwolenie na użytkowanie.
2: Mamy możliwość przyjęcia 50 dzieci do żłobka i 50 dzieci do przedszkola. Na dzień dzisiejszy jest około 22 dzieci w żłobku i 37 w przedszkolu, więc miejsca wolne mamy. Nie wszystkie dzieci są z terenu naszej gminy. Mamy też dzieci z gminy Łukowica i z Chełmca. Więc jeżeli ktoś jest chętny, to naprawdę myślę, że obiekt robi wrażenie i że warunki są doskonałe.
1: Pobyt dziecka i wyżywienie są bezpłatne, dlatego że samorząd realizował te inwestycje w ramach projektu, dodaje wójt. Przed budynkiem otwarta została też nowa przestrzeń dla dzieci, która powstała na zakupionej niedawno działce. Są to place zabaw i altany do wypoczynku. Katarzyna Plata, dyrektor gminnego żłobka i przedszkola w Stadłach, podkreśla, że warunki do prowadzenia opieki dla dzieci są bardzo dobre.
3: Mamy dwie sale pięknie wyposażone żłobkowe, piękne korytarze, dwie piękne sale przedszkolne, ogromną jadalnię, kuchnię, toalety dopasowane do malutkich dzieci. Wygląda to naprawdę wszystko cudnie i pięknie. Wszystko nowe, świeże. W grupach pracują nauczycielki z pełnym przygotowaniem, z zaangażowaniem, również w żłobku. Także to czasem tu obserwuję, że dzieciaki nie chcą iść do domu, więc to też taki fajny sygnał, że jest to im fajnie i dobrze.
1: Dzieci mogły wejść nawet w rolę gospodarza miejsca, bo to one trzymały wstęgę do przecięcia i witały gości swoim występem artystycznym.
4: Jest piosenkę zaśpiewamy.
5: Jak ci się tutaj podoba?
6: Dobrze.
7: Fajnie.
5: Co tutaj jest w tej sali?
7: Plusaki.
5: Jaką masz koleżankę?
7: Anitkę, no i Amelkę.
6: Bawimy się.
5: Lubicie tutaj wracać do przedszkola?
8: Tak.
5: Tak jest super?
8: Tak.
9: Przede wszystkim podoba nam się tutaj to, że są bardzo duże okna. Daje to dużą taką jasność w pomieszczeniu, a to bardzo pozytywnie wpływa też na dzieci. To, że jest w ogóle sala bardzo przestrzenna. Dzieci mają dużo swobody, są jasne kolory.
1: Mówiła Katarzyna Kolasa, wychowawczyni grupy starszaków. Pozostałe pomieszczenia w wybudowanej nowej szkole są jeszcze niedopuszczone do użytku. W związku z tym dzieci z podstawówki w Stadłach uczą się tymczasowo w Podegrodziu i w Gostwicy. Żeby mogły się przenieść do nowego budynku, konieczne jest m.in. wykończenie sal lekcyjnych i ich wyposażenie. Zagospodarowana musi być też pozostała przestrzeń przed budynkiem. W Stadłach trwa też budowa sali gimnastycznej, na którą gmina dostała ponad 1 600 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
2: Nowe połączenie otwiera mieszkańców Szerzyn na Biecz i Gorlice.
3: Chcieliśmy przywrócić połączenie, które da możliwość, czy też otworzy nas na kierunek południowy.
2: Trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Szczegóły w tych wiadomościach. Jest 16:00. Marta Jodłowska zapraszam.

0: Zapraszam na informacje. Żeby ratować tarnowskie Azoty, musimy współpracować, mówił na antenie Radia RDN Małopolska poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Wiesław Krajewski komentował złą kondycję finansową chemicznego giganta. W minionym tygodniu przed siedzibą w Mościcach pikietowali pracownicy fizyczni. Spór zbiorowy z grupą Azoty prowadzą też związki zawodowe. Wiesław Krajewski w programie Słowo za Słowo apelował do lokalnych samorządów, władz województwa, a także ludzi, którzy mają wpływy, aby połączyć siły w walce o największego pracodawcę w mieście.
1: Dziwię się, że władze samorządowe i tutaj te tak zwane elity tarnowskie nie włączają się do działań. Ja jako poseł Wiesław Krajewski sam też nie uczynię cudów tutaj w zakresie. Oczywiście zadaję pytania, zadaję interpelacje. W ostatnim czasie odbyło się też z mojej inicjatywy, podpisanych przez 11 posłów różnych formacji politycznych, specjalna komisja zwołana w trybie 152 artykułu regulaminu Sejmu. Dobra, rzetelna rozmowa, twarda rozmowa.
0: Pikietujący przy Azotach pracownicy mówili o swoich niskich zarobkach, wysokich odprawach dla menadżerów i ciągłej rotacji prezesów.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mieszkańcy gminy Szerzyny zyskali nowe połączenie autobusowe z Bieczem, Ołpinami i Gorlicami. Trasa ma ułatwić dojazd przede wszystkim do pracy, ale także do placówek medycznych w Gorlicach. Pomysł jest odpowiedzią na brak komunikacji na tym kierunku. W czasie pandemii wcześniejsze połączenie zostało zawieszone i do tej pory nie udało się go odtworzyć. Jak mówi wójt Szerzyn Grzegorz Gottfried, potrzeby mieszkańców są duże.
3: Dużo osób pracuje, czy to w Gorlicach, czy to w byłych zakładach jeszcze w zakresie wytwarzania i produkcji, jak i również dojeżdża chociażby do ośrodków medycznych. Bo kiedy patrzymy na statystykę wyjazdów naszego pogotowia ratunkowego, to około 1/3 pacjentów trafia do szpitala w Gorlicach. Do tej pory mieszkańcy nie mieli połączenia, nie mieli dojazdu, nawet żeby się udać odwiedzić swoich najbliższych, którzy tam przebywają okres leczenia i hospitalizacji. Stąd też chcieliśmy przywrócić połączenie, które da możliwość, czy też otworzy nas na kierunek południowy.
0: Samorząd Szerzyn prowadzi też rozmowy o kolejnym ważnym połączeniu, tym razem z Tarnowem. Jest szansa, że od stycznia przyszłego roku do gminy dotrą bezpośrednie małopolskie linie dowozowe z Tarnowa.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nowa fontanna i pomnik króla Kazimierza Wielkiego. W październiku ma ruszyć modernizacja rynku w Grybowie. Wraz z nią prace będą prowadzone też w miejskim parku. A jeszcze w tym tygodniu mamy podpisać umowę z wykonawcą, który przeprowadzi modernizację w kilku etapach. Mówił w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz burmistrz Grybowa Paweł Fyda.
4: Prace też długo wyczekiwane przez mieszkańców, między innymi przebudowa przestrzeni rynku, budowa nowej fontanny, przy okazji też powstanie nowa fontanna w parku miejskim obok pomnika i jeszcze prace adaptacyjne dotyczące między innymi nasadzenia nowej zieleni w parku miejskim, jak również też prace adaptacyjne w przestrzeni rynku, gdzie między innymi też powstanie kilka nowych ciekawych punktów. Mam zapewnienia, że prace niebawem się rozpoczną.
0: Łączny koszt prac to 4 miliony złotych, a modernizacja planowo ma zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Hejt, przemoc rówieśnicza to często omawiane problemy, jednak wciąż wielu nastolatków nie ma świadomości, że takie zachowania mogą mieć realne prawne konsekwencje. Przypominają o tym specjaliści w ramach trwającego tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Zapytani przez nas uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie wskazują, że większość przemocy rówieśniczej zachodzi właśnie w mediach cyfrowych. Dają one sprawcom poczucie anonimowości oraz braku konsekwencji. Jednocześnie w sieci trudniej jest skutecznie reagować na szkodliwe zachowania.
5: Myślę, że w internecie to jest najbardziej zauważalne zjawisko hejtu. W szkole może trochę mniej, bo w sieci każdy myśli, że jest anonimowy i jakby nic nie będzie problemów żadnych z tego, ale nikt nie jest anonimowy w sieci i te osoby sobie nie zdają sprawy z tego.
6: Niestety najwięcej jest w internecie, bo często to ludzie dodają różne rzeczy z fejkowych kont. Jak widzę coś w życiu realnym, to staram się reagować, no ale w internecie no to raczej nic na to nie pomoże.
0: Od 28 września do 2 października trwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do tego tematu wrócimy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pięknie będzie do niedzieli włącznie i miało być tylko do niedzieli, od poniedziałku ochłodzenie, ale tutaj promocję mamy. 3 dni gratis pięknej pogody, wysokich temperatur, dość wysokich, bo już co prawda nie będzie do 23 od poniedziałku, tak jak do końca tygodnia, ale już tak 19-20, no to czemu nie od czwartku chłodniej dopiero.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Sześć i pół minuty po 16:00.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
5: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
6: Po reklamie.

0: Polsce Regionu już teraz rozmowa, w której usłyszymy o jubileuszu 25-lecia istnienia ośrodka ulokowanego w pobliżu Jeziora Rożnowskiego. A z naszym gościem rozmawia Maria Mułka.
1: W naszym studiu gościmy dzisiaj księdza doktora Tomasza Rąpałę, dyrektora Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Gródku nad Dunajcem. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie, panią redaktor szczególnie.
1: O tym jubileuszu co prawda już na naszej antenie mówiliśmy troszeczkę, ale trzeba przypomnieć, bo zbliżają się główne uroczystości 25-lecia Arki, miejsca, które jest na stałe wpisane w te lokalizacje, Gródkę nad Dunajcem. Myślę, że każdy, kto tutaj był w Gródku nad Dunajcem, to albo tę miejscowość kojarzy z Jeziorem Rożnowskim, albo z Arką. Kultowe miejsce, tak się mówi czasami o tego typu ośrodkach.
2: Bardzo się cieszę, bo to jest prawda. Rzeczywiście Arka jest znana w naszej diecezji, też w różnych rejonach Polski. Jak mam okazję gdzieś głosić rekolekcje i mówię, że Arka w Gródku nad Dunajcem, to mówię, a byłem, rzeczywiście byliśmy na rekolekcjach. Także to jest bardzo pocieszające i obchodzimy jubileusz przez cały rok, bo tak planowałem i tak też ze współpracownikami rozmawialiśmy, że nasz dom ma charakter właśnie domu rekolekcyjnego, dlatego jubileusz dla nas to są po prostu rekolekcje, więc różne były sesje biblijne i będą jeszcze, ale tutaj tak jak pani powiedziała, że głównym takim obchodem, gdzie będziemy właśnie świętować jubileusz, to będzie sesja rekolekcyjna od 1 do 4 października, poświęcona Słowu Bożemu i kierownictwu duchowemu, również spowiedzi świętej. Będziemy mieli wielu gości, bardzo ciekawych, nie tylko prelegentów, ale szczególnie właśnie mistrzów duchowych, można powiedzieć. Mm-hmm. I cały jubileusz to będzie 4 października o godzinie 11 msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza jako ukoronowanie tych rekolekcji, no i oczywiście 25 lat posługi naszego domu. Jest to spotkanie otwarte, to jest spotkanie dla osób świeckich i duchownych, zakonnych. Zbliża się naprawdę taki ciekawy czas. Będziemy gościć na początku księdza Krzysztofa Wąsa, salwatorianina, dyrektora Centrum Formacji Duchowej Salwatorianu właśnie w Krakowie. Jestem też związany bardzo ściśle z tym domem i ksiądz Krzysztof będzie mówił o Słowie Bożym i kierownictwie duchowym właśnie, czyli od słuchania do rozeznawania. Potem będzie ksiądz profesor Adam Kubiś, biblista, będzie mówił o kształtowaniu się kierownictwa duchowego w Starym i w Nowym Testamencie. Będzie siostra Ania Chyszko, jest doktorem liturgii, więc będzie właśnie mówiła na temat sakramentu pojednania i pokuty od strony liturgicznej, a potem będzie uroczysta celebracja sakramentu pojednania i pokuty jako Słowa Bożego i potem oczywiście indywidualna spowiedź święta i potem na końcu ja będę miał lekcję divina o sercu Ojca jako serce, które przebacza, które kocha, które prowadzi do życia wiecznego.
1: Bardzo bogaty program, z którego pewnie też wiele będzie można wyciągnąć, zresztą jak z wielu innych rekolekcji, które tutaj się odbywają, ale w tym przypadku będzie to szczególne, no bo jubileuszowe.
2: Tak, oczywiście. Myślę, że będzie pod różnym względem można naprawdę skorzystać dla swojego rozwoju duchowego i też no przede wszystkim jak towarzyszyć tak naprawdę dzisiaj drugiemu człowiekowi, bo kierownictwo duchowe to jest właśnie, dlatego też chciałem zwrócić na to uwagę, taki temat trochę chyba zepchnięty na margines, a fundamentalny w chrześcijaństwie, bo przecież towarzyszenie jeden drugiemu, kierownictwo duchowe, kim może być kierownik duchowy, prawda, jak towarzyszyć młodemu człowiekowi dzisiaj w jego przeżywaniu wątpliwości wiary, drogi wiary, mąż może być dla żony, żona dla męża takim kierownikiem duchowym, może to być kierownictwo stałe, może to być kierownictwo jednorazowe, dlatego to są bardzo piękne rzeczy i tak jak powiedziałem, fundamentalne, dlatego ufam, że też dzięki tej sesji ten temat będzie wielokrotnie ponawiany też w różnych środowiskach i też w parafiach, żeby rzeczywiście bazować na fundamentach, a nie fruwać w obłokach.
1: Dom rekolekcyjny, no to jest ciągła możliwość uczestnictwa w różnych rekolekcjach. Tych rekolekcji w tym roku jubileuszowym już było sporo. Jak dużo osób korzystało? Jak dużo tych wydarzeń było?
2: Sporo osób. Trudno mi jest tutaj podać, tak powiedzmy, konkretną liczbę, ale tych sesji na przykład przykład biblijnych Lectio Divina to mieliśmy już 6, więc takie średnio po 100 osób, 60 osób, czasami 40 osób na takich sesjach też i ja prowadziłem, ale też oczywiście zaproszeni goście, których tam powiedzmy gdzieś z nami przyjeżdżają, bardzo chętnie chcą poprowadzić, dlatego było tych sesji, no i jeszcze przed nami też rekolekcje dla osób po stracie bliskich, to też jest wpisane właśnie i formę Lectio Divina i od strony psychologicznej będzie ksiądz psycholog i też, prawda, jeszcze na zakończenie też właśnie jedna sesji biblijnych, także tutaj jest do wyboru, można naprawdę z tego wszystkiego korzystać.
1: To chyba pokazuje, że ta forma, którą tutaj macie w Arce, przyciąga i są osoby, które chcą sięgać po Słowo Boże, głęboko je rozważać.
2: Dokładnie, jest dzisiaj taka potrzeba i to jest to, co mówił Benedykt XVI, jestem do tego przekonany, że jeśli przyjdzie odnowa Kościoła, jeśli przyjdzie wiosna Kościoła, mówił, to jestem przekonany, przyjdzie przez Lectio Divina, czyli przez duchowe słuchanie, duchowe czytanie Słowa Bożego. Dlatego no, bez Słowa Bożego trzeba sobie powiedzieć, żadna odnowa w Kościele i tak nie nastąpi. Dlatego dzisiaj to jest właśnie zwrócenie się ku, nie? Słowu, ale oczywiście Słowu wcielonemu, czyli Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie, bo to mówimy o jednym i drugim. Dlatego to jest fundament i się z tego bardzo cieszę, że coraz więcej osób korzysta z tego. Mamy też taką nowość, którą na pewno słyszeliście właśnie dzięki radiu, w którym jesteśmy, mianowicie spotkanie dla seniorów, gdzie to jest też połączone właśnie Słowo Boże, modlitwa i tak dalej, razem z takim dbaniem o swoje zdrowie, o wyjazd do sanktuarium byliśmy i tak dalej, spotkanie ze specjalistami od zdrowia, więc też to się cieszy powodzeniem. Co prawda to było drugi raz, już planujemy kolejne edycje, ale widać, że jest taka potrzeba przede wszystkim też wspólnoty, bo to jest bardzo ważne, że ludzie się spotykają, nie znają się, a po 2 dniach już, prawda, można...
1: Może nie konie kraść, ale dokładnie, jak to powiedzenie mówi, tak, przyjaźnie się zawiązują.
2: Dokładnie.
1: Tutaj.
2: I to jest naprawdę bardzo piękne. No i też oczywiście w to są wpisani ludzie młodzi, gdzie korzystają z rekolekcji przed sakramentem bierzmowania. Także to też są bardzo ciekawe i bardzo piękne spotkania. Inny trochę charakter, na przykład wypływamy na jezioro, tam jest jedna konferencja, prawda? Czy maturzyści też w tym roku się zgłosiło kilka grup, dlatego no, bardzo się trzeba z tego cieszyć.
1: Ci, którzy są zainteresowani tym, aby skorzystać z oferty Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka, zapraszamy oczywiście na stronę internetową, a powiedzmy jeszcze wracając do tego jubileuszu, bo 25 lat to jest dużo czasu, jubileusz jest okazją do podsumowań, okazją do wrócenia do początków, a one były tutaj naprawdę piękne, bo zaczynało się od niewielkiego miejsca, a dziś mamy ogromny ośrodek. Sam budynek pokazuje nam, jak bardzo ta potrzeba sięgania w swoją duchowość jest tutaj wielka na Sądecczyźnie i nie tylko, no bo przecież tutaj przyjeżdżają ludzie z różnych części diecezji.
2: Oczywiście, także kiedy diecezja kupiła 28 lat temu ten budynek, no to 3 lata trwało rozbudowanie, modernizacja, przystosowanie do domu rekolekcyjnego. No i dzisiaj, tak jak pani powiedziała, jest to potężny i naprawdę piękny budynek w przepięknym miejscu nad jeziorem Rożnowskim, z jednej strony las, z drugiej strony woda, także ludzie, którzy przyjeżdżają, są zachwyceni, no bo to jest właśnie to, nie? Duchowość, prawda? Mhm. Duchowość, czyli spotkanie z Bogiem i w tym stworzeniu, prawda? W naturze, dlatego tutaj dziesiątki tysięcy ludzi korzystało i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, że dom będzie się rozwijał w takim duchu, w jakim on jest od początku.
1: I nie tylko przez kolejnych 25 lat, ale miejmy nadzieję, że tak długo, jak to tylko będzie potrzebne, że tych lat będzie bardzo, bardzo dużo na koncie Arki. Wy też się zmieniacie cały czas, no bo trwają tutaj różnego rodzaju remonty, przebudowy. Co to się wydarzyło w tym ostatnim choćby roku?
2: Jeżeli chodzi o remonty, oczywiście budynek jest cały czas otwarty w całości i przyjmujemy rekolektantów i gości do naszego domu cały czas, natomiast wyremontowaliśmy jeden z domów, bo to są 3 takie, prawda, budynki, więc jeden budynek jest wyremontowany już generalnie, część B, to jest budynek dla 20 osób i teraz będziemy od stycznia powoli remontować pionami te pokoje, które, no, z których się po prostu korzysta. Ale tak jak mówię, budynek cały czas otwarty, więc jak najbardziej. Natomiast no takie oczywiście też kosmetyczne rzeczy, no to na bieżąco, no jak w domu.
1: Dokładnie, tutaj zawsze trzeba coś odświeżyć, dokładnie, coś przemalować.
2: Tak.
1: Pokoje, rozumiem, też przystosowujecie, tak, do nowych warunków. Jak one się bardzo zmieniają po remoncie?
2: Że tak powiem, układ jest taki sam, tylko wszystko jest nowe.
1: O, właśnie.
2: Tylko wszystko jest nowe, dlatego tutaj, no wiadomo, że 25 lat, no to już troszkę ząb czasu, jak to się mówi, widać, ale idziemy w tym wszystkim do przodu, także...
1: Trzeba tutaj wyjść naprzeciw też oczekiwaniom, tak, tych, którzy przyjeżdżają.
2: Tak.
1: Powiedzmy też w takim razie o sali Genezaret.
2: No tak, rzeczywiście jest sala Genezaret, ponieważ taka nazwa, bo ona nawiązuje do Jeziora Galilejskiego. No wiadomo, Pan Jezus był bardzo często w Galilei, to było takie jego ulubione miejsce. No jak ktoś był raz w Galilei, no to chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Więc cały wysój nawiązuje do Jeziora Galilejskiego, a mamy tam jedną ścianę całą właśnie szklaną, z widokiem na jezioro Rożnowskie. Dlatego to jest taki piękny, taki, można powiedzieć, współgra. Natomiast teraz też będziemy przygotowywać drugą salę pod względem właśnie remontów jako salę biblijną Dawar, czyli słowo, i tam będą różne takie, powiedzmy, eksponaty dotyczące życia Jezusa, strojów, w których tam chodzono, no i samych też kodeksów biblijnych będą na ścianie specjalnie zrobione. Także no taka po prostu sala Biblii.
1: Wszystko po to, żeby jeszcze lepiej, tak, rozważało, dokładnie, się to Słowo Boże.
2: Tak, dokładnie o to chodzi, żeby być osadzonym w kontekście, żeby lepiej rozumieć tekst.
1: Życzymy w takim razie, żeby wszystkie te remonty przebiegały spokojnie, zmierzały ku dobremu, szybkiemu końcowi, no i żeby jak najwięcej osób korzystało z tego dobra, które tutaj jest na miejscu w ramach Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem, no bo potencjał tej bazy jest przecież ogromny, tu wiele rzeczy można zorganizować i to pokazuje też to, co się dzieje w ciągu roku w Arce.
2: Dokładnie, zapraszamy serdecznie i czekamy na Was. Bardzo się z tego cieszę.
1: A czekamy razem z księdzem, dyrektorem Tomaszem Rąpałą, dyrektorem, ale także rekolekcjonistą Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Grudku nad Dunajcem.
2: Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
0: Przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Maria Mułka i dodam jeszcze, że w niedzielę o godzinie 11 Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będzie transmitować jubileuszową mszę świętą z Grudka nad Dunajcem pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jerzy.

0: Reklama.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Ciśnienie znów delikatnie spadło, 988 hektopaskali na naszym barometrze. Już więcej chyba nie powinno spaść, jeśli wierzyć prognozom. Do jutra powinno na takim samym, mniej więcej, poziomie pozostać. Temperatury też na tym samym poziomie co jutro, co dzisiaj, czyli do około 23 stopni, ale znów zimny poranek, albo chłodny przynajmniej od 5 do 7 stopni przy wschodzie słońca.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Hejt, przemoc rówieśnicza to często omawiane problemy. Jednak wciąż wielu nastolatków nie ma świadomości, że takie zachowania mogą mieć realne, prawne konsekwencje. Przypominają o tym specjaliści w ramach trwającego tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Relacja Ewy Biedroń.
1: Hejt to forma przemocy emocjonalnej w internecie. Przybiera ona formy obrażania, ośmieszania lub nękania na platformach społecznościowych i komunikatorach. Zapytani przez nas uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie wskazują, że większość przemocy rówieśniczej zachodzi właśnie w mediach cyfrowych. Dają one sprawcom poczucie anonimowości oraz braku konsekwencji. Jednocześnie w sieci trudniej jest skutecznie reagować na szkodliwe zachowania.
2: Że w internecie to jest najbardziej zauważalne zjawisko hejtu. W szkole może trochę mniej, bo w sieci każdy myśli, że jest anonimowy i jakby nic nie będzie problemów żadnych z tego, ale nikt nie jest anonimowy w sieci i te osoby sobie nie zdają sprawy z tego.
3: Niestety najwięcej jest w internecie, bo często ludzie dodają różne rzeczy z fejkowych kont. Jak widzę coś w życiu realnym, to staram się reagować, no ale w internecie no to raczej nic na to nie pomoże.
1: Do 2 października potrwa tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach niego odbywają się wydarzenia mające na celu edukowanie młodych ludzi o różnych formach przemocy, jakie mogą występować w ich środowisku rówieśniczym. Jednym z takich wydarzeń było spotkanie ze starszym inspektorem Straży Miejskiej, Pawłem Dziurą, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie. Opowiadał on o konsekwencjach karnych, jakie mogą ponosić sprawcy hejtu.
4: Mamy bardzo dużo zaproszeń do szkół na prelekcje związane z tym, żeby przekazać młodzieży nie tyle, że to jest obrażanie, że to jest przezywanie, że to nie jest dobre, ponieważ oni doskonale wiedzą, ale żeby powiedzieć o tym, że w polskim prawie są na to artykuły, jest to karane, że młodzież, która w tej chwili już ukończyła 10 lat, jest to osoba nieletnia, odpowiada przed sądem dla nieletnich. Często młodzież sobie po prostu z tego nie zdaje sprawy, że jak on napisał i obraził kolegę, przecież wysłał mu tylko SMS-a, to że to jest karane.
1: W ostatnich latach obserwujemy nowe, niepokojące zjawisko w sferze hejtu. Technologia generatywnej sztucznej inteligencji daje hejterom nowe, groźne narzędzie. Sfabrykowanie obraźliwych zdjęć i filmów jeszcze kilka lat temu wymagało czasu i umiejętności. Teraz przekonujące materiały można stworzyć przy minimalnym nakładzie pracy. Nastolatkowie przyznają, że takie wykorzystanie technologii jest powszechne w sieci.
2: To jest bardzo zauważalne teraz w sieci zjawisko, że dużo osób wykorzystuje właśnie tą sztuczną inteligencję w celu zhejtowania kogoś albo zrobienia jakiegoś śmiesznego żartu.
3: Jest tego bardzo dużo, bo często teraz generują te różne filmiki, w których ktoś niby bierze udział, bo jest w tym wygenerowany, ale tak naprawdę on nic takiego nie zrobił. Teraz też jest coraz trudniej rozpoznać, czy filmik jest wygenerowany, czy to jest prawdziwy.
1: Hejt, złośliwe komentarze lub poniżanie osób w sieci mogą zostać uznane za przestępstwo zniesławienia lub znieważenia na podstawie artykułów 212 i 216 Kodeksu Karnego. Podlegają one karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Najczęściej są one ścigane na wniosek poszkodowanego.
5: Reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Hey, hey!
5: 3 października zapraszamy na Redyk Jesienny w Obidze. O 13 wyruszamy spod szkoły w Jazowsku. W amfiteatrze w Obidze zagrają Beskidziaki, Kapela Związku Podhalan i Zasadnioki. A o 18 do tańca porwie zespół Baziacyki. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy i regionalne przysmaki. Baranina, oscypki, sery oraz miody. Zabierz rodzinę i poczuj smak góralskiej jesieni. Zaprasza Związek Podhalan, oddział w Obidze.
11: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Dzisiaj kończy się trzydniowe zgrupowanie BrookBetu Termaliki Nieciecza. Korzystając z przerwy w rozgrywkach ligowych, drużyna przebywa jeszcze na obozie szkoleniowym w Woli Chorzelowskiej. W kolejnych dniach Termalika będzie trenować na własnych obiektach, a okres przygotowawczy zakończy mecz sparingowy. 3 października drużyna Słoni zagra spotkanie kontrolne z Krakowią. Juniorzy Dunajca doczekali się wygranej w Lidze Małopolskiej siatkówki. Po falstarcie i porażce z GKPS Gorlice podopieczni Szymona Hotlosia pokonali 3-1 UKS Wolej Brzesko. Sądeczanie zajmują 3 miejsce w tabeli Grupy Wschód. Dunajec kolejny mecz rozegra 14 października u siebie z Sokołem Gumniska Tarnów, który jest drugi w tabeli. A sezon w Małopolskiej Lidze Juniorek w Grupie Wschód rozpoczęły sądeckie drużyny. W pierwszej kolejce Poprad Stary Sącz pokonał u siebie 3-0 STS Sandec i Nowy Sącz, a dopiero 5 października Wolej Gorlice zmierzy się we własnej hali z Jedynką Tarnów. Po dużych derbach Tarnowa przyszedł czas na małe derby. Wcześniej w ramach ćwierćfinału rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Tarnów zmierzyły się ze sobą Tarnowia oraz Unia Tarnów. To spotkanie wygrały Jaskółki, eliminując pierwszą drużynę Tarnowi z walki o puchar. W innym ćwierćfinałowym spotkaniu rezerwowy skład Tarnowi zremisował 3-3 z KS-em Nową Jastrzębką Żukowicami, a o awansie zdecydowały rzuty karne. Drugi zespół Tarnowi wygrał tę część 4-2 i w ten sposób trafił do półfinału. Małe derby to określenie meczu między pierwszą a drugą drużyną dwóch klubów i to właśnie z Unią Tarnów zmierzy się teraz drugi garnitur Tarnowi. Początek meczu dziś o 16 na stadionie przy Bandrowskiego 9. Hubert Hurkacz uległ Alejandro Dawidowiczowi Fokinie w finale tenisowego turnieju ATP 250 w Chengdu. Polak w pierwszym secie stracił serwis w 7 gemie, a w drugim nie wykorzystał piłek setowych w tiebreaku, ulegając rywalowi w 2 partiach. Dla wrocławianina był to pierwszy finał cyklu od ponad roku. Pocieszeniem dla polskich kibiców pozostaje triumf Jana Zielińskiego, który wygrał w Chengdu rywalizację deblistów u boku Luka Johnsona.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę. Wyreżyserowanie nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej, podjął się Maciej Kawalski.
2: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zawiść miłość.
3: Maciej Kawalski zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, która choć rozgrywa się ponad 150 lat temu, jest wciąż aktualna.
4: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? To nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
3: Marcin Dorociński zagrał Stanisława Wokulskiego, który tłumaczy jest postacią tragiczną.
5: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
6: Jest bardzo pracowity, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
3: Miłość Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy też między innymi Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna i Maję Komorowską.
1: Relacjonował Witold Banach. W najbliższą sobotę, 3 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu będzie można zobaczyć poruszający spektakl Teatru Polnieńskiego Ku Pamięci Wołyń. Jest to widowisko przygotowane przez amatorską grupę Teatru Polnieńskiego, które poprzez teatr, muzykę, obraz i narrację opowiada o jednej z najbardziej tragicznych kart polskiej historii. Spektakl powstał z potrzeby upamiętnienia ofiar zbrodni wołyńskiej oraz zachowania pamięci o ludziach, rodzinach i miejscowościach, których los został na zawsze naznaczony dramatem Wołynia. Nie jest to jednak klasyczna lekcja historii. Twórcy prowadzą widza przez emocje, wspomnienia i indywidualne ludzkie historie. Na scenie historia przestaje być jedynie zbiorem dat i faktów. Otrzymuje twarz człowieka, który miał rodzinę, dom, marzenia i codzienne życie, którego świat został nagle zniszczony. Widowisko rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Tymczasem Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu zaprasza także na koncert Głosy Miłości, organizowany w ramach Weekendu Seniora z Kulturą. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 4 października, w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Podczas koncertu wystąpią Anna Wacura, Ewa Nowel, Tomasz Wolak, Magdalena Siedlarz i Anna Staniszewska. Wstęp jest wolny. Darmowe wejściówki są dostępne w kasie MOK-u. Początek o 18.30. To już ostatnia okazja, żeby w Tarnowie obejrzeć dzieła Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Aksentowicza, Leona Wyczółkowskiego czy przedstawicieli rodziny Kosaków. Ekspozycja w Muzeum Ziemi Tarnowskiej będzie prezentowana do 11 października.
7: Szczególne zainteresowanie budzi obraz Józefa Chełmońskiego, Jezioro o Zmierzchu. W poprzednim roku wrócił on z bardzo dużej wystawy, która odwiedziła Poznań, Warszawę oraz Kraków. Natomiast dzisiaj jest on pokazywany jeszcze w Muzeum Ziemi Tarnowskiej w innym kontekście, może bardziej kameralnym, ale za to wśród artystów, z którymi tworzył tę epokę, czyli na przykład Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tytmajer. Zbiorowa formuła wystawy jest znaczącym atutem, ponieważ przekrojowo pokazuje różnorodność, bogactwo, wielogłosowość sztuki tego okresu.
1: Mówi kurator wystawy Anna Filar. W niedzielę 4 października będzie można wziąć udział w bezpłatnym oprowadzeniu kuratorskim po wystawie Malarstwo Polskie z XIX i początku XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Rozpocznie się o godzinie 12 w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej przy Rynku 3 w Tarnowie. Trzeba się wcześniej zapisać pod numerem telefonu 14 639 0864. Zapisy są prowadzone do 1 października lub do wyczerpania miejsc. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mechhofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Po kompleksowej konserwacji dzieło po raz pierwszy zostało zaprezentowane Muzeum Historii Polski. Tam też w przyszłości będzie eksponowane, mówi dyrektor instytucji Marcin Napiórkowski.
8: Będzie to jedna z ozdób naszej wystawy stałej, którą otwieramy już w czerwcu przyszłego roku. I dzieło tym bardziej wartościowe, że kryje się za nim ta historia. Historia o odnalezieniu, historia o odtworzeniu, historia o powrocie prawie z zagrobu.
1: Przez dziesięciolecia los dzieła pozostawał nieznany. Wiosną 2024 roku monumentalny portret naczelnika państwa został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i znajdowało się w bardzo złym stanie. Dzieło przeszło kompleksową konserwację.
0: To były wiadomości kulturalne.
9: A już jutro na Państwa będzie czekać kolejna porcja wieści z regionu, też różnych ciekawostek, więc zapraszam, bądźcie z nami przez cały czas. Do usłyszenia, Lucyna Ruchała, i dziękuję za dziś.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie. Za kilka miesięcy gotowe będą nowe sale operacyjne w brzeskim szpitalu. Coraz bliżej budowy nowego mostu w Rytrze jest wykonawca. My sprawdzimy, kiedy podpisanie umowy. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Wyburzono już część starych ścian, postawiono nowe ściany działowe. Trwają teraz prace przy instalacjach. Mowa o pomieszczeniach na 4. piętrze brzeskiego szpitala, gdzie powstają 2 nowe sale operacyjne. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo starosta brzeski Andrzej Potępa, nowe sale operacyjne pozwolą na skrócenie kolejek, a tym samym szybsze niesienie pomocy pacjentkom onkologicznym.
2: Mamy zespół lekarzy, którzy diagnozują, którzy operują. Musieliśmy im zapewnić dedykowane dla nich sale operacyjne, ponieważ z tych, które są, korzystają zarówno ortopedzi, chirurdzy, jak i urolodzy i właśnie ginekolodzy. Po wybudowaniu tych 2 sal operacyjnych ginekolodzy będą mogli operować 5 dni w tygodniu.

0: tygodniu, a nie dwa dni w tygodniu, tak jak do tej pory. Powoli kończą się prace takie najbardziej inwazyjne, czyli wyburzeniowe, trwają prace instalacyjne. No jest to duży remont, łącznie z wyposażeniem te dwie sale operacyjne będą kosztować 15 milionów złotych.
1: Według szacunków starostwa prace budowlane i instalacja wyposażenia potrwają do pierwszych tygodni nowego roku. Możliwy termin uruchomienia nowych sal operacyjnych to styczeń lub luty przyszłego roku.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wykonawca nowego mostu w Rytrze został wybrany. Jeśli nie będzie odwołań, w październiku podpisana zostanie z nim umowa, informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu przedstawiła firma z Warszawy. Rozbiórkę starego mostu na Popradzie prowadzącego do osiedla Sucha Struga i budowę w jego miejsce nowego obiektu wraz z dojazdami wyceniła na ponad 14 milionów złotych.
3: Postępowanie było powtórzone. W tym drugim postępowaniu zgłosiła się ta sama firma, tylko w innym układzie, już nie z konsorcjantem, tylko z podwykonawcą. Most bliźniaczy pod kątem długości, droga w końcu dwukierunkowa, ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie. Też poprawa ta by włączenia się do drogi krajowej, więc to już będzie zupełnie inny standard.
1: Mówił Wojciech Błażusiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu. W przypadku braku odwołań od rozstrzygnięcia przetargu w ciągu najbliższych kilkunastu dni powinna zostać zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Firma będzie miała 22 miesiące na realizację robót.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Na Limanowszczyźnie mężczyzna dopuścił się nieobyczajnego zachowania wobec oczekującej na przystanku kobiety. Policja szybko ustaliła jego tożsamość. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
4: Do zdarzenia doszło w miejscowości Stara Wieś. Młoda kobieta oczekująca na przystanku autobusowym zauważyła mężczyznę, który zatrzymał się obok niej samochodem i dopuścił się nieobyczajnego zachowania. Kobieta natychmiast powiadomiła policję, a mundurowi przystąpili do działania. Po kilku godzinach ustalili tożsamość mężczyzny, wobec którego prowadzone są czynności wyjaśniające. Policja apeluje, aby każde zachowanie naruszające poczucie bezpieczeństwa innych spotkało się z odpowiednią reakcją. Wszystkie tego typu zdarzenia należy niezwłocznie zgłosić na policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
1: Różaniec jest potężną bronią duchową, która, gdy jest odmawiana we wspólnocie, generuje cud rozmnożenia sił, mówi ksiądz Jan Bartoszek, autor książki Rozpalić ogień wiary. Publikacja zawiera tegoroczne czytanki październikowe, które będą przybliżane wiernym podczas nabożeństw różańcowych w parafiach diecezji tarnowskiej. Jak podkreśla autor, zbiór 31 rozważań może pomóc wspólnotom parafialnym na nowo odkryć potęgę charyzmatu różańcowego i uczynić z niego dynamiczne narzędzie nowej ewangelizacji.
5: Październik zawsze gromadzi nas wokół ołtarza z różańcem w dłoni, ale ten rok ma wymiar szczególny. Przeżywamy bowiem wielki jubileusz. Równo 200 lat temu młoda, zaledwie 23-letnia dziewczyna z Lyonu, błogosławiona Paulina Jaricot, dała Kościołowi i światu genialny podarunek, żywy różaniec. 200 lat temu narodziło się dzieło, które potężną, nieprzerwaną falą modlitwy zalało najpierw Francję, potem Europę, aż wreszcie dotarło na krańce ziemi, zakorzeniając się głęboko również w naszych polskich realiach, w naszych polskich parafiach. To są tysiące ludzi, którzy są objęci właśnie tą formacją w ramach Róż Żywego Różańca.
1: Mówił ksiądz Jan Bartoszek. Październikowe czytanki autorstwa księdza Jana Bartoszka będą też emitowane na antenie radia RDN codziennie po apelu jasnogórskim około 21.15. Pierwsza z nich już jutro, 1 października.

0: Tom. Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam Szlendi.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
6: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
0: Po reklamie.
7: To nasze życie.

0: Reklama.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: województwo Małopolskie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie.

0: z różnych stron świata. Poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
1: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
2: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Bezdomny nauczyciel zaprasza bezdomnych uczniów, aby szli za nim. I wielu gorliwców idzie za nim, jak chociażby święty Hieronim, patron dnia dzisiejszego. Jednak Ewangelia i życie pokazuje, jak trudno jest nie być przywiązanym do wartości materialnych. Jezus nie mówi, że one są złe, ale nie mogą nam nigdy przysłonić wartości duchowych. Ewangelia nie obiecuje nam żadnych szczęść na ziemi. Przeciwnie, obiecuje życie nieraz ciężkie i trudne, ale w łączności z Jezusem szczęśliwe i piękne.
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 30 września we wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz porucznik dr Marcin Krępa, proboszcz z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej Tarnowskiej.

Siostry i bracia, drodzy parafianie i wszyscy drodzy radiosłuchacze, w dniu 30 września Kościół wspomina i oddaje cześć świętemu Hieronimowi, który był kapłanem, prezbiterem oraz został ogłoszony doktorem Kościoła. Urodzony około 345 roku, mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Całe swoje życie Hieronim związał z Pismem Świętym. Mieszkając przez 35 lat w Ziemi Świętej, stworzył dzieło swojego życia, którym było przetłumaczenie wszystkich tekstów biblijnych z języków oryginalnych, a więc z języka greckiego, hebrajskiego i aramejskiego, tłumaczenie na język łaciński. To tłumaczenie nazywa się Wulgatą i przez prawie 1000 lat było oficjalnym tłumaczeniem Pisma Świętego w całym powszechnym Kościele. Hieronim zmarł około 420 roku w Betlejem. Został zaliczony do grona czterech większych doktorów Kościoła Zachodniego. Hieronim jest patronem biblistów, egzegetów, tłumaczy i znawców Pisma Świętego, ale również studentów. Dzisiaj przez jego wstawiennictwo modlimy się dla nas wszystkich i dla radiosłuchaczy o otwartość na Boże Słowo. W obecnej mszy świętej koncelebrowanej polecamy Panu Bogu następujące intencje. Modlimy się o powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Anny Góreckiej z intencji koleżanek i kolegów z TWK. Modlimy się za zmarłą Danutę Rybczyńską od Urszuli Lizak, za zmarłą Józefę oraz Stanisława Barnaś oraz za zmarłego Wiesława Augustyna. To ostatnia z tej serii mszy świętych gregoriańskich. Ja modlę się za swoich parafian z Czarnej Tarnowskiej, dla żyjących z prośbą o Boże błogosławieństwo i pomyślność w życiu, a dla zmarłych o radość życia wiecznego. Na początku świętej naszej Eucharystii przeprośmy Chrystusa gorąco i szczerze za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, braci i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma Świętego. Spraw, aby Twój lud obficie karmił

Czytanie z księgi Hioba. Hiob tak odpowiedział swoim przyjaciołom. Istotnie, ja wiem, że tak jest. Jak człowiek może być przed Bogiem prawy, gdyby się ktoś z nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysłem mądry, a potężny mocą. Któż mu się sprzeciwi, a ocaleje? Przesunie on góry, choć one nie wiedzą. Ktoś je wywraca w swym gniewie. On ziemię porusza w posadach tak, iż się trzęsą jej filary. Słońcu daje rozkaz, a ono nie wschodzi. Na gwiazdy pieczęć nakłada. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i strefy południa. On czyni cuda, niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów. On przychodzi, ale go nie widzę, mija, ale go nie dostrzegam. Porywa, któż mu zabroni, kto mu powie, co czynisz, że ja zdołam z nim mówić, jak dobiorę słów wobec niego. Choć słuszność mam, nie odpowiem, a przecież błagać będę o litość. Jeśli zawołam, czy mnie odpowie, nie mam pewności, czy głos mój usłyszy. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę iść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.

0: Siostry i bracia, drodzy słuchacze, drodzy chorzy łączący się z nami poprzez transmisję Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dzisiejsza liturgia, kalendarz liturgiczny stawia przed naszymi oczyma niezwykłą postać, o której już wspominałem we wprowadzeniu do naszej przenajświętszej Eucharystii. Stawia nam przed oczyma świętego Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, jednego z największych znawców Pisma Świętego w historii chrześcijaństwa. To właśnie Hieronim zasłynął przede wszystkim z tego, że ogromną część swojego życia poświęcił Bożemu Słowu. Przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński. Jego praca dała Kościołowi przekład, który przez całe wieki był podstawowym tekstem Pisma Świętego w całym zachodnim świecie. Całe pokolenia wychowały się na tłumaczeniu łacińskim Wulgaty, które dokonał wspominany dzisiaj święty Hieronim. Ale ten wielki święty nie tylko był człowiekiem, który czytał Pismo Święte. On pozwolił, aby Słowo Boże przemieniało jego życie. Nie tylko czytał, nie tylko tłumaczył, ale również rozważał Boże Słowo i z tego Słowa wyciągał wnioski. Jest takie piękne zdanie, które jest przypisywane świętemu Hieronimowi, często powtarzane w kontekście Pisma Świętego. Mawiał Hieronim, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Pomimo tylu lat to zdanie dzisiaj nadal pozostaje bardzo aktualne. Możemy znać wiele rzeczy jako ludzie. Możemy codziennie czytać różne wiadomości, przeglądać internet, a do naszych zmysłów dociera mnóstwo różnych informacji, ważnych i mniej ważnych, bardzo istotnych i zupełnie nieprawdziwych, mówimy fejkowych. Możemy oglądać różne programy, słuchać wielu ludzi i mamy dostęp do ogromnej ilości informacji. A jednak człowiek może jednocześnie coraz mniej znać tego, który tak naprawdę jest najważniejszy, Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiejszego dnia Kościół tak mocno przypomina nam, abyśmy czytali Boże Słowo, abyśmy rozważali to Boże Słowo, abyśmy słuchali samego Pana Boga. Bo dzisiaj świat słucha wielu ludzi, tworzy sobie różne autorytety albo pseudoautorytety, oddaje głos różnym osobom, które zupełnie się nie znają na różnych rzeczach, a jednak świat chętnie ich słucha, a jakoś nie chce słuchać Pisma Świętego i nie chce słuchać Pana Boga. Dzisiejsza Ewangelia, którą przed momentem również odczytaliśmy, mówi nam o człowieku, który chciał iść za Jezusem, ale ciągle znajdował jakieś przeszkody. Najpierw swoje sprawy, pożegnać się z bliskimi, uporządkować swoje życie, a Jezus mu mówi teraz: pójdź za mną. I to wezwanie, ta zachęta nieustająco jest skierowana również do każdego z nas. Pytamy więc dzisiaj samych siebie, czy chcemy iść za Jezusem, czy idziemy za Nim, czy na nasze decyzje ma wpływ również Boże Słowo. Święty Hieronim pokazuje nam, że wiara potrzebuje tego zakorzenienia w Bożym Słowie. Nie wystarczy tylko swoimi słowami, ustami wyznać, że wierzę w Pana Boga, ale również trzeba tego Pana Boga nieustająco poznawać, starać się Go rozumieć i przez to jeszcze bardziej kochać. Mamy dzisiaj mnóstwo okazji do tego, żeby poznawać Pana Boga. Mamy mnóstwo również możliwości, nawet technicznych, aby Słowo Boże mieć przy sobie nieustająco. Chociażby w różnego rodzaju edycjach Pisma Świętego, które są bardzo dostępne, pięknie wydane, również w formie elektronicznej, nawet w różnych aplikacjach w naszych telefonach, które przecież prawie nieustająco mamy w zasięgu ręki. Poznawajmy więc i czytajmy Boże Słowo, bo święty Hieronim, patron dzisiejszego dnia, wiedział również, że to poznawanie Bożego Słowa wymaga od nas również pewnego wysiłku. Nie zawsze to Słowo jest łatwe i nie zawsze jest takie oczywiste. Czasem będzie nas pocieszało, ale również będzie nas upominać i wykazywać nasze grzechy i błędy. Będzie pokazywać również nasze zaniedbania i błędne, złe przywiązania. I wtedy jest prawdziwa sztuka, aby Bożego Słowa wtedy jak najbardziej słuchać. Bo Boże Słowo nie zostało nam dane tylko po to, żebyśmy wiedzieli więcej, ale przede wszystkim zostało nam dane, abyśmy stawali się lepsi, a przez to byli bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. I tę prawdę patron dzisiejszego dnia, święty Hieronim, rozpoznał, rozczytał i rzeczywiście wziął sobie głęboko do serca. Błagajmy świętego Hieronima, aby nam wypraszał łaskę miłowania Bożego Słowa. Niech uczy nas kochać Pismo Święte, rozważać Pismo Święte i żyć Bożym Słowem na co dzień. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Hieronima, patrona dzisiejszego dnia, Panu Bogu przedstawiajmy nasze błagania i prośby.
1: Aby Kościół Święty jako lub Nowego Przymierza stał wiernie na straży praw Bożych i bronił świętej wiary katolickiej, Ciebie prosimy, aby wierzący często sięgali po Pismo Święte, a ich świadectwo życia było czytelnym znakiem i zachętą dla ateistów i obojętnych religijnie. Ciebie prosimy, aby bibliści i egzegeci dzielili się owocami swego wysiłku zgłębiania Pisma Świętego, pomnażając pobożność całego ludu Bożego. Ciebie prosimy, aby w rodzinach przez codzienną lekturę Pisma Świętego wzrastała miłość do Boga i ludzi. Ciebie prosimy, aby nasi bliźni zmarli, którzy za życia karmili się Słowem Bożym, a w szczególności świętej pamięci Danuta, Józefa, Stanisław, Wiesław, mogli oglądać Boga twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy, abyśmy sami zgromadzeni na tej świętej liturgii zawsze pamiętali, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Ciebie prosimy,
0: Wszechmogący Wieczny Boże, który objawiłeś nam siebie w Jezusie, prosimy, przyjmij nasze modlitwy i pomóż nam lepiej poznać Ciebie, byśmy Ciebie coraz goręcej kochali.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Hieronima rozważali Twoje słowa i przez nie oświeceni

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami i pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Danucie, Józefie, Stanisławie, Wiesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Hieronimem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo
0: i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien,
0: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Panie nasz Boże, niech najświętszy sakrament, który z radością przyjęliśmy w dzień świętego Hieronima, pobudzi nasze serca, abyśmy rozważając Pismo Święte poznali właściwą drogę i nią doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Patron dzisiejszego dnia, oprócz tego, że kochał Pana Boga i kochał Pismo Święte, był człowiekiem również niezwykle konsekwentnym i bardzo pracowitym. Przez 35 lat, kiedy mieszkał w Ziemi Świętej, tłumaczył Pismo Święte. Zajęło mu to właściwie całe jego dorosłe życie. Niech jego przykład, konsekwencja, ukochanie Pana Boga, przywiązanie do cierpliwej pracy będzie i dla nas zachętą i dobrym przykładem. Przyjmijmy Jego święte błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W środę 30 września we wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora kościoła. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz porucznik dr Marcin Krępa, proboszcz z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej Tarnowskiej.

0: Reklama.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
7: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Po 7 latach generalnego remontu parafianie z Ropy znów mogli uczestniczyć w mszy świętej w zabytkowym kościele świętego Michała Archanioła. Eucharystii odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Świątynia z 1764 roku posiada zarówno elementy murowane, jak i drewniane, co jest charakterystyczne dla kościołów położonych na dawnym pograniczu kultury polskiej i łemkowskiej. Wierni nie kryli wzruszenia.
2: Pięknie, po prostu odnawione, jest cudownie. Tu byłam chrzczona, tu dzieci nawet chrzciłam, ślub tutaj brałam.
3: Całe wnętrze jest odnowione, odrestaurowane. Zewnątrz jest dacha zmieniona. Specjalnie wróciłem z pracy, żeby zdążyć na mszę, na uczestnictwo.
4: Ja tak samo i ślub brałam, i dzieci tu pierwsze chrzciłam. Ciągnie się do tego kościółka, jak jest odnowiony, no coś pięknego.
1: Całość prac kosztowała prawie 3,5 miliona złotych. Różaniec jest potężną bronią duchową, która, gdy jest odmawiana we wspólnocie, generuje cud rozmnożenia sił. Mówi ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, autor książki Rozpalić ogień wiary. Publikacja zawiera tegoroczne czytanki październikowe, które będą przybliżane wiernym podczas nabożeństw różańcowych w parafiach diecezji tarnowskiej. Jak podkreśla autor, zbiór 31 rozważań może pomóc wspólnotom parafialnym na nowo odkryć potęgę charyzmatu różańcowego i uczynić z niego dynamiczne narzędzie nowej ewangelizacji.
5: Październik zawsze gromadzi nas wokół ołtarza z różańcem w dłoni, ale ten rok ma wymiar szczególny. Przeżywamy bowiem wielki jubileusz. Równo 200 lat temu młoda, zaledwie 23-letnia dziewczyna z Lyonu, błogosławiona Paulina Jaricot, dała Kościołowi i światu genialny podarunek – żywy różaniec. 200 lat temu narodziło się dzieło, które potężną, nieprzerwaną falą modlitwy zalało najpierw Francję, potem Europę, aż wreszcie dotarło na krańce ziemi, zakorzeniając się głęboko również w naszych polskich realiach, w naszych polskich parafiach. To są tysiące ludzi, którzy są objęci właśnie tą formacją w ramach Róż Żywego Różańca.
1: Październikowe czytanki autorstwa księdza Jana Bartoszka będą także emitowane na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz codziennie po apelu jasnogórskim około 21:15. Od 1 do 7 października potrwa tydzień maryjny w Bochni z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Na poszczególne msze święte zaproszeni są przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń, grup apostolskich, zawodów i stanów. W piątek o 11 do sanktuarium przybędzie diecezjalna pielgrzymka rencistów, emerytów, wdów, wdowców i osób starszych. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny to hasło tygodnia maryjnego w Bochni.
6: Bardzo rodzina potrzebuje teraz wsparcia ludzkiego, Bożego wsparcia, dlatego pomysł, aby w tym roku, w którym hasło jest uczniowie misjonarze, właśnie przekuć bycie uczniem Chrystusa w bycie misjonarzem w rodzinie, dla rodziny. Dlatego te tajemnice różańcowe w życiu rodziny w tym roku będą nam w czasie Tygodnia Maryjnego towarzyszyć, a taką patronką, która będzie towarzyszyć i pozostanie z nami, jest święta Joanna Beretta Molla.
1: Mówił ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. 1 października na rozpoczęcie Tygodnia Maryjnego do bocheńskiej bazyliki zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętej Joanny Beretty Molli. Tydzień maryjny poświęcony będzie tematyce związanej z rodziną i małżeństwem. Wieczorami odbywać się będą tematyczne spotkania.
6: Codziennie inny temat, codziennie innego rodzaju spotkanie i warsztaty, począwszy od takich bardzo głębokich i ważnych, jak choćby dotyczących relacji między mamą a córką, dotyczących spraw naprotechnologii, aż po zakończenie warsztatami tanecznymi. Codziennie wieczorem, po wszystkich nabożeństwach, bardzo serdecznie małżeństwa zapraszamy na te spotkania do poradni rodzinnej w sali pod kościołem szkolnym.
1: W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz będziemy transmitować msze święto odpustowe o godzinie 18, a 7 października o 17. Siostry Felicjanki będą świętować 120-lecie swojego przybycia do Nowego Sącza. W czwartek o godzinie 10 rozpocznie się wernisaż wystawy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Będzie można w ten sposób poznać historię na wystawie. Dostępne będą archiwalne zdjęcia czy kroniki, mówi siostra Maristella, przełożona klasztoru sióstr Felicjanek w Nowym Sączu.
7: Każda z nich opowiada jakąś historię. Historię sióstr, historię dzieci, wychowanków, rodzin, które przez te wszystkie lata były związane z naszym domem. I za tą każdą fotografią wiąże się czyjeś życie, konkretna historia, czyjaś radość, trud, czy czyjeś nieraz cierpienie. I chciałyśmy właśnie tym całym bogactwem podzielić się z mieszkańcami Nowego Sącza, pokazać im, że historia sióstr Felicjanek to jest nie tylko historia zgromadzenia, ale też historia części właśnie tego miasta, naszego miasta.
1: Wystawę z okazji 120-lecia przybycia Felicjanek do Nowego Sącza będzie można oglądać do 30 października.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia: Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
4: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10. gminne zawody latawców.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji w Skauci Króla.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś siadamy w Twojej świętej obecności, dobry Boże. I razem z Maryją chcemy rozważać ostatnie ziemskie chwile życia Jezusa. Powierzamy dziś szczególnej opiece studentów, tych, którzy jutro będą rozpoczynać pierwszy lub kolejny rok swojego kształcenia. Opuścili swoje domy rodzinne i już w innej przestrzeni, w innej wspólnocie będą się kształcić. Niech otuleni naszą modlitwą, z Bożym błogosławieństwem, podejmą trud zdobycia wiedzy na chwałę Bożą i pożytek ludzi, a także dla dobra naszej drogiej Ojczyzny, Polski.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
1: Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy.

0: ojcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Dziś siadamy w Twojej świętej obecności, dobry Boże. Po tajemnicy pierwszej zmartwychwstania Pana Jezusa, patron dzisiejszego dnia powiedział: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Panie Jezu, Twój pusty grób jest ostatecznym przypieczętowaniem wszystkich proroctw. Święty Hieronim uczy nas, aby prawdziwie spotkać Ciebie zmartwychwstałego, musimy biec do pism proroków i apostołów, tak jak niewiasty biegły rankiem do grobu. Zmartwychwstanie to nie mit, ale fakt, który rozświetla mroki historii. Prosimy Cię, przymnóż nam wiary, byśmy w Twoim Słowie codziennie odkrywali moc życia, które pokonuje każdy grzech i śmierć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Szukaj w Piśmie Świętym nie własnej chwały, ale chwały Boga. Wstępujesz do nieba, Chryste, aby zasiąść po prawicy Ojca, ale nie zostawiasz nas sierotami. Zostawiłeś nam obietnicę i swoje spisane słowo. Święty Hieronim spędził długie lata w betlejemskiej grocie, medytując nad tekstami natchnionymi, aby wznieść swój umysł ku sprawom niebieskim. Pomóż, Panie, wszystkim studentom, profesorom, pracownikom na uczelniach oderwać wzrok od ziemskich marności i ambicji. Niech codzienne obowiązki będą drogą ku niebu, gotowością służenia Jezusowi w napotkanym człowieku, a każda przeczytana karta Ewangelii drogowskazem wskazującym Twój dom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Pismo Święte należy czytać w tym samym duchu, w którym zostało napisane. W wieczerniku ogień Ducha Świętego przemienia zalęknionych uczniów w odważnych świadków, którzy zaczynają mówić językami całego świata. Święty Hieronim podjął tytaniczną pracę tłumaczenia Biblii na język łaciński, na Wulgatę, aby Słowo Boże stało się zrozumiałe dla każdego człowieka. Duchu Święty, rozpal w nas pasję do poznawania Pisma Świętego. Otwórz nasze umysły i serca, abyśmy nie tylko czytali słowa, ale żyli ich mocą i głosili je z odwagą tam, gdzie szerzy się niepokój. Niech młodzi ludzie i ich starania będą zaczynem pokoju na świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Maryja jest bramą niebios, przez którą Bóg przyszedł na świat, a teraz ona prowadza nas do Jego chwały. Maryja, która nosiła w swoim łonie słowo wcielone, jako pierwsza zostaje wzięta z duszą i ciałem do wiecznej chwały. Ona zachowywała i rozważała wszystkie te sprawy. Uczmy się od niej cichego, wiernego trwania przy Bogu. Maryjo, wzięta do nieba, bądź przy nas w godzinie naszej śmierci i pomóż nam zachować czyste serca, ciała i umysły, wolne od kłamstw, ducha nieczystego, gotowe na spotkanie z Twoim Synem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica piąta, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Chrystus jest głową Kościoła, a Maryja Jego koroną i chwałą. Spoglądamy na Maryję jaśniejącą w niebieskim Jeruzalem. Jej korona to nagroda za pokorę, posłuszeństwo i całkowite oddanie woli Bożej. Święty Hieronim przypomina nam, że prawdziwa wielkość rodzi się z uniżenia i służby. Królowo Różańca Świętego, otaczaj opieką nasze rodziny, Kościół i cały świat. Wypraszaj nam łaskę wytrwałości w dobrym, abyśmy po ziemskich trudach mogli razem z Tobą i wszystkimi świętymi wychwalać Boga na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
3: Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Ewangelia według świętego Mateusza 7:12. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

dotknąć. Napełnij nasze serca darem miłości, darem przebaczenia, wybaczenia, darem pokoju, darem radości. Przybądź, Duchu Święty. Wszyscy razem zaśpiewajmy do Niego teraz, w tym momencie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
6: Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców na Gminny Dzień Seniora. Już najbliższy poniedziałek, 5 października w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Spotykamy się o godzinie 16. W programie koncert muzyków Filharmonii Krakowskiej, rewia operetki i rewi międzywojennej, poczęstunek, wspólne śpiewanie z Krzysztofem Judaszem i mnóstwo dobrej zabawy. Wstęp wolny. Patronat honorowy, poseł na Sejm RP Anna Pieczarka.
7: Zapraszam na wspaniałą zabawę. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże. Zapraszam Państwa do wsłuchania się w kolejną audycję Kanonów Wiary. Rozważań na temat nauczania katechizmu Kościoła katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
3: Szczęść Boże.
2: Były już tytuły mesjańskie takie jak Jezus, Chrystus, Syn Boży, a dziś chcemy przejść do wyjaśnienia ostatniego terminu, jakim opisujemy Jezusa, a jest to termin Pan. Co on oznacza?
3: W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu niewypowiedziane imię, pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi, to imię Jahwe. Zostało ono oddane przez Kyrios, czyli Pan. Pan staje się od tej chwili powszechnym imieniem określającym boskość właśnie Boga Izraela. Natomiast Nowy Testament posługuje się tytułem Pan w sensie ścisłym, tak w odniesieniu do Ojca, jak również, co jest nowością, w odniesieniu do samego Jezusa, uznanego w ten sposób właśnie też za samego Boga.
2: A co oznacza ten termin w kontekście uczniów, którzy często go używają w stosunku do Jezusa?
3: Bardzo często w Ewangeliach ludzie zwracają się do Jezusa, nazywając Go właśnie tym tytułem Pan, Panem. Ten tytuł świadczy o szacunku, zaufaniu tych, którzy zbliżali się do Jezusa oraz oczekiwali od Niego pomocy, często uzdrowienia. A wypowiadany za natchnieniem Ducha Świętego ten tytuł wyraża uznanie boskiego misterium Jezusa. W spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym, moglibyśmy powiedzieć, staje się on adoracją. Wyznajemy przecież Pan mój i Bóg mój. To są słowa, które zostały wypowiedziane po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Przybiera wtedy to znamie miłości, przywiązania, które pozostaje charakterystyczne dla właśnie chrześcijańskiej tradycji. To właśnie Jezus jest Panem, czyli jest Bogiem.
2: A co omawiany termin może oznaczać dla nas dzisiaj?
3: Myślę, że to, co oznaczał od początku historii, od początku też historii Kościoła,

0: Kościoła, a mianowicie, że Bóg, który objawił się w Jezusie, panuje nad światem i nad historią. Gdy mówimy, że ktoś jest Panem, to od razu nam się kojarzy to z jakimś pojęciem władania. Właśnie myślę, że ten termin odnoszony do Jezusa także w dzisiejszym współczesnym kontekście przypomina nam, że Bóg nadal panuje nad światem, nad historią. Może oznaczać także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Panu Bogu, Ojcu, Jezusowi Chrystusowi. Do dzisiaj używamy także w modlitwie, także wspólnotowej czy liturgicznej słowa tego terminu Pan. Wspomnijmy choćby to słynne stwierdzenie, z którym spotykamy się na Eucharystii, Pan z wami, czy modlitwę Maranata, czyli przyjdź Panie. Takie modlitewne wezwanie Jezusa jako naszego Pana jest, myślę, niczym innym jak pełnym ufności, nadziei, także dzisiaj, właśnie współcześnie, wołaniem człowieka. Jest to po prostu nasze wyznanie wiary, że Bóg, mimo iż dzisiaj świat próbuje zepchnąć Pana Boga na dalszy plan, to właśnie wyznajemy, że Bóg nadal króluje, jest władcą, panuje nad światem, nad historią. Ten termin Pan oznacza boskie panowanie. Wyznawać lub wyznawać Jezusa jako Pana oznacza wierzyć w Jego boskość. Nikt nie może powiedzieć, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, że Panem jest Jezus bez pomocy Ducha Świętego. Dlatego myślę, że jest to po prostu nasze wyznanie wiary.
1: Dlatego warto nieustannie trwać w łasce uświęcającej, aby z pomocą Ducha Świętego codziennie głosić wszelką dobroć, którą okazuje nam Bóg. Z tym krótkim przesłaniem Was zostawiamy. Audycję prowadzili dla Państwa ksiądz dr Maciej Biedroń
0: i kleryk Mateusz Kuta.
1: Do usłyszenia niebawem. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Kanony wiary.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. A dla małych i dużych łasuchów o pyszne przekąski zadbają panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jasiennej. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce, czas start!
0: Po reklamie.

przyciągnąłem Cię do siebie, mówi Jezus, bo ulitowałem się nad Tobą. Krocz ze mną, idź po moich śladach, bo ja Cię kocham.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Po reklamie.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podsumowaniu wizyty we Francji. Posłużył się przy tym metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
2: Proprio Notre Dame.
3: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem kościoła żywych kamieni, świętego ludu Bożego.
1: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
2: Giovani che hanno cantato.
3: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im, jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
1: Ojciec Święty mówił też m.in. o pobycie w Lourdes, gdzie szczególnie mocno wybrzmiało hasło jego wizyty, aby świat miał życie.
3: Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata znakiem cywilizacji miłości.
1: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
3: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego, Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Patron dnia dzisiejszego, święty Hieronim, napisał, iż nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Głębię tych słów w ujęciu pozytywnym po wielu wiekach dobitnie potwierdzi Teresa Martin, późniejsza święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, kiedy w jednym ze swoich listów napisze: co do mnie, to nie znajduję już nic w żadnych książkach poza Ewangelią. Ta książka mi wystarcza. Słucham z zachwytem słów Jezusa, który mi mówi wszystko, co mam uczynić. Święta z Lisieux umiera dokładnie 128 lat temu, 30 września. Ale zanim Bóg wzniesie ją na wyżyny świętości, już w wieku 10 lat, przez uśmiech Maryi, cudownie ją uzdrowi, aby potwierdzić, że niewiasta z Nazaretu, Matka Chrystusa, jest także uzdrowieniem chorych. Takie słowa odnajdujemy w jednym z pism świętej Teresy. Nie znajdując żadnej pomocy na ziemi, biedna mała Teresa zwróciła się do niebieskiej Matki, prosząc ją z głębi serca, by wreszcie ulitowała się nad nią. Nagle statua ożyła. Najświętsza Panna stała się piękna, tak piękna, że nigdy nie widziałam nic podobnego. Jej twarz promieniała niewypowiedzianą dobrocią i czułością. Ale tym, co przeniknęło mnie do głębi duszy, był promienny uśmiech Najświętszej Panny. I dalej zapiszę. Wtedy wszystkie moje cierpienia zniknęły. Dwie grube łzy potoczyły się z moich oczu i spłynęły cicho po policzkach, lecz były to łzy czystej radości. Ach, pomyślałam, Najświętsza Panna uśmiechnęła się do mnie. Jakże jestem szczęśliwa. Żywa łączność z Matką Wcielonego Słowa doprowadzi Teresę do szczególnej chwili, w której całkowicie powierzy się miłości miłosiernej. Można powiedzieć, że Teresa poznała dobroć Matki, aby poznać nieskończone miłosierdzie Syna. Po dziś dzień na drewnianej futrynie drzwi wejściowych jej celi zakonnej można przeczytać swoiste wyznanie wiary. Jezus jest moją jedyną miłością. Sama Teresa później rozwinie sens tego zdania, mówiąc: pragnąc, aby całe moje życie było aktem doskonałej miłości, poświęcam siebie na ofiarę całopalną Twojej miłosiernej miłości, błagając, byś mnie wyniszczał nieustannie, przelewając w mą duszę strumienie nieskończonej czułości ukryte w Tobie, bym w ten sposób, o mój Boże, stała się męczennicą Twojej miłości. Niechaj to męczeństwo przygotuje mnie do stawienia się przed Tobą, a potem przyprawi mnie o śmierć, aby dusza moja mogła ulecieć w wieczyste objęcia Twojej miłosiernej miłości. Matko Słowa Wcielonego, z żywą wiarą także i my prosimy dla nas, aby Twój Syn był dla nas jedyną miłością, jedynym oparciem, jedyną drogą, prawdą i życiem. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkie intencje i pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie prosząc za parafię pod wezwaniem świętej Katarzyny w Starym Wielisławiu, w diecezji świdnickiej, którą w kopii swojego cudownego wizerunku nawiedzasz. Prosimy Ciebie za Ojca Świętego Leona, polski episkopat, obecnego wśród nas, naszego pasterza, arcybiskupa, księdza arcybiskupa Wacława, za wszystkich kapłanów archidiecezji częstochowskiej, za nasz pauliński zakon, ojca generała, ojca przeora, za pielgrzymów, którzy dzisiaj tutaj w tej kaplicy, dzisiaj z nami w sposób szczególny się łączą z klubu seniora, z rodzinami ze Skurca, z diecezji siedleckiej, z Wolsztyna, z diecezji, z archidiecezji poznańskiej, a także z Opatówka, z diecezji kaliskiej. Polecamy wszystkich naszych dobrodziejów i ofiarodawców tego miejsca, wszystkich chorych, samotnych, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także wszystkich radiosłuchaczy, Radia Jasna Góra, telewidzów telewizji Trwam. We wszystkich tych intencjach z wiarą modlimy się, rozważając tajemnicę zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz,
1: który jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski

0: Jezu.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża,
5: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta
2: Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,

0: w intencji pokoju na świecie, a także o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny. Pod Twoją obronę.
1: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyjmuj.
2: Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza.

0: księdza arcybiskupa, prosimy o błogosławieństwo.
1: Z ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego Leona XIV po ziemi francuskiej zaczerpnijmy bardzo ważne przesłanie. Jeśli Kościół staje w obronie życia w tajemnicy aborcji i eutanazji, to nie wtrąca się do polityki, ale ma prawo polityczne decyzje oceniać w świetle Ewangelii i Bożego prawa. Przyjmijmy to na nasze drogi.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

I to są takie dźwięki, po których najchętniej jeszcze by zostało się troszeczkę w milczeniu, żeby to wszystko sobie przekonserwować i dobrze to wszystko zaaplikować w siebie. Tak mi się wydaje, tak to jest z tymi największymi utworami wszechczasów. Dobry wieczór Państwu. Gdzie moje maniery? Na zegarach 21:35, w kalendarzu 30 września 2026 roku, środa. A więc jak co tydzień o tej porze zapraszam Państwa bardzo serdecznie na audycję pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj. No i coś cudownego spotkać się z Państwem przy okazji takiego zespołu, takiej płyty. Właśnie tą środową, wieczorowo-nocną porą. Życie jest czymś więcej, jest większe od ciebie, a ty nie jesteś taki jak ja. Zadaję sobie wiele trudu, mimo chłodu w twoich oczach. O nie, powiedziałem zbyt wiele. Oto ja przyparty do ściany, oto ja na świeczniku. Osiągam kres wytrzymałości, próbując dotrzymać ci kroku, choć nie wiem, czy dam radę. Z każdym szeptem nieprzespanej godziny wybieram swoje wyznania, próbując mieć cię na oku, jak zraniony, zagubiony i zaślepiony głupiec. Uznaj to za wskazówkę stulecia, uznaj to za potknięcie, które rzuciło mnie na kolana, zawiodłem. Co jeśli wszystkie te fantazje nadejdą, miotając się teraz? Powiedziałem zbyt wiele. Myślałem, że słyszę twój śmiech. Myślałem, że słyszę twój śpiew. Myślę, że wydawało mi się, że widziałem, jak się starasz. Ale to był tylko sen. Próbować płakać, po co próbować? To był tylko sen. Tylko sen. Tylko sen. Sen. 35 lat temu, dokładnie 35 lat temu, dokładnie 19 lutego 1991 roku na półki sklepowe wyszła siódma płyta studyjna zespołu R.E.M. Zespołu założonego w Atenach, ale nie w stolicy Grecji, tylko w mieście w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w stanie Georgia, założony 11 lat wcześniej. Pozostałe 6 albumów, te wcześniejsze, to były płyty, które gdzieś przenikały z dala od radiostacji tych najpopularniejszych, tych mainstreamowych. Dopiero gdzieś od około 5 płyty o zespole R.E.M. zaczęło być głośno w Stanach Zjednoczonych, ale dopiero ta siódma płyta, płyta Out of Time, którą dzisiaj bierzemy na tapet jako płytę przewodniczkę po dzisiejszym wieczorze, to właśnie od tej płyty zaczęła się wielka kariera i tak naprawdę prowadzenie drogą, którą nie poszedł nikt wcześniej. Drogą, myślę, że śmiało to można powiedzieć, drogą rocka alternatywnego. Bo ilu mamy wykonawców, którzy parają się rockiem alternatywnym? Naprawdę mnóstwo. Od lat 90. myślę, że w latach 80. już znajdziemy tych protoplastów, ale zespół R.E.M. to był ten zespół, który właśnie nakreślił ten szlak i tym szlakiem jako pierwszy podążył i dlatego wspominamy ich jako jednych z największych właśnie z tamtego okresu i w ogóle z tej opcji muzycznej, jeśli tak pięknie można byłoby to nazwać. Czwórka, która była właśnie na tym albumie i od początku istnienia zespołu: Bill Berry, perkusista, gitarzysta Peter Buck, basista Mike Mills i wokalista Michael Stipe. No i sobie posłuchamy dzisiaj płyty Out of Time zespołu R.E.M., a zaczęliśmy od piosenki Losing My Religion, bodaj największego przeboju właśnie tego zespołu, do dziś bardzo chętnie ogrywanego we wszystkich radiostacjach pod każdą szerokością geograficzną. No i to też jest taka piosenka, której tytuł może troszeczkę zwodzić, ponieważ chociaż dosłowne tłumaczenie takie pierwsze, instynktowne może prowadzić do tego, że podmiot liryczny traci swoją religię, traci swoją wiarę,
Ale to zupełnie nie o tym jest ta piosenka. Nawet Państwu przytoczyłem cały tekst tego utworu i takie sformułowanie się tam nie znalazło. Bardziej odpowiednie to sformułowanie, które przytoczyłem, to właśnie osiągam kres wytrzymałości. Bo to jest taki irlandzki zwrot właśnie losing my religion, czyli właśnie dochodzę do kresu mojego cierpienia, mojej wytrzymałości, którą mam w pewnym aspekcie. No i właśnie ten zwrot oznacza utratę cierpliwości, niemożność zniesienia dłużej danej sytuacji i sam wokalista Michael Stipe powiedział, że piosenka jest o tęsknocie i o nieodwzajemnionej miłości. A dlaczego taka piosenka powstała i dlaczego ważna w tej piosence jest też mandolina, którą słyszeliśmy, proszę ją zapamiętać, to jeszcze się wszystko okaże w dalszej części naszego dzisiejszego środowego spotkania. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do kontaktu Facebook, Instagram, także mail zdartapleta@rdn.pl. To wszystko jest do Państwa dyspozycji. A my słuchamy. Rok 1991, zespół R.E.M. i płyta Out of Time.

Pozdrowienia się sypią i bardzo się z tego cieszę. Od pani Magdy przyszły na skrzynkę mailową dla pana redaktora Macieja oraz słuchacza RDN. Oczywiście przesyłamy to dalej. Zdarta pleta małpa RDN. Kolej. Dwa kolejne

Out of Time zespół IAM na piosenkę, która przez wielu była interpretowana jak takich szczęśliwych ludziach, o takich brele przecież ma piosenka o tym nietrawcy, później to wielokrotnie korygowali w wywiadach, ostatecznie utrzymywali, że to był tak naprawdę tylko żart. Chociaż nigdy się do tego nie przyznali, to gdzieś krąży taka teoria spiskowa, że ta piosenka została napisana z myślą o takich postaciach, które występują w takich filmach propagandowych krajów totalitarnych, czyli na przykład Rosja, Chiny, Korea Północna, no i tam występują właśnie tacy ludzie, którzy pokazują, jak to wszystko jest pięknie, szczęśliwie właśnie w ich krajach i są takimi błyszczącymi, szczęśliwymi ludźmi. Shiny, happy people. A później Near Wild Heaven, czyli bliskie, dzikie niebo. To także był jeden z singli właśnie z płyty Out of Time, płyty przełomowej dla zespołu R.E.A.M. i to był rok 1991, przypomnę. Wszystko zaczęło się 11 lat wcześniej, dokładnie na początku, bo w styczniu 1980 roku Peter Buck, czyli jeden z członków późniejszego zespołu, gitarzysta zespołu R.E.A.M., późniejszy, poznał późniejszego wokalistę Michaela Stipa w takim miejscu o nazwie Wuxtree Records. To był po prostu sklep z płytami winylowymi, płytami CD. I w tym sklepie pracował właśnie Peter Buck, który po pracy, po godzinach grywał sobie na gitarze. I obaj, jak zaczęli ze sobą rozmawiać, odkryli, że mają bardzo podobne gusta muzyczne, szczególnie jeśli chodzi o punk rocka, i bardzo lubili się zasłuchiwać chociażby w Patti Smith, w zespole Television, czy też w zespole The Velvet Underground. I sam Stipe powiedział kiedyś, że okazuje się, że kupowałem wszystkie płyty, które Buck oszczędzał dla siebie. I później za pomocą ich wspólnej przyjaciółki, Kathleen O'Brien, poznali kolegów ze studiów na Uniwersytecie Georgii, Billa Berego, który później będzie grał na perkusji, i Mike'a Millsa, który także dołączy do zespołu R.E.A.M. grając na basie. No i tak zawiąże się ta czwórka, która jako pierwsze miejsce do grania wspólnych prób, do stworzenia pierwszych kompozycji, wybiorą opuszczony kościół episkopalny świętej Marii właśnie w miejscowości, z której pochodzili, czyli w Athens, czyli w Atenach. Będę się posługiwał tymi Atenami, ale proszę pamiętać, że te Ateny to Ateny amerykańskie w stanie Georgia, a nie te Ateny z tymi wszystkimi bóstwami, Zeusami, Herą i tymi wszystkimi mitologicznymi stworami. Grecję dzisiaj zostawiamy daleko, choć nazwa Ateny myślę, że się jeszcze kilkukrotnie dzisiaj pojawi. Dzisiaj z tego kościoła nic nie zostało. Już w tamtych czasach, na początku lat 80. ten kościół nie był stworzony do posługi liturgicznej, nie odbywały się tam nabożeństwa. On został przeznaczony jako taki dom kultury. To jest takie zjawisko, które dzisiaj obserwujemy w wielu miejscach na zachodzie Europy. Wiele kościołów jest przerabianych na galerie handlowe albo inne miejsca usług publicznych, tam już nie odbywają się nabożeństwa. No i właśnie takim jednym z kościołów był właśnie ten kościół świętej Marii w Atenach. No i tam panowie, korzystając z niego trochę jak z domu kultury, tam się spotykali, tam grali, tam tworzyli pierwsze kompozycje i tam się rozwijali, ale przez długi okres, bo przez kilka dobrych miesięcy nie mieli dobrej nazwy dla swojego zespołu. Myśleli, co by z tym wszystkim począć. No i ostatecznie padło na właśnie R.E.M. Nazwa ta, niektórzy sądzą, że
powstała, a w zasadzie większość uważa, że powstała jako skrót od Rapid Eye Movement, czyli takiej fazy snu marzeń sennych. To jest, u nas też po polsku się na to mówi faza REM po prostu. I to jest taka faza u człowieka, kiedy nam się coś śni po prostu. To jest taki moment, kiedy kładziemy się do łóżka i zaczyna się nam coś śnić. I ponoć to był ten przyczynek, ale William C. Dement to jest taki amerykański naukowiec, który właśnie ukuł ten termin REM, skontaktował się z zespołem, żeby zapytać, czy to na pewno właśnie od tego jego sformułowania medycznego wzięła się ta ich nazwa, i panowie w tej rozmowie mieli zaprzeczyć i powiedzieć, że ten akronim REM wziął się od inicjałów fotografa Ralpha Eugena Mitiarda, którym ponoć Michael Stipe był zafascynowany jego twórczością fotograficzną. Gdzie leży prawda? Mi się wydaje, że chyba jeśli chodzi o artystów, o tę muzyczną bańkę, to jednak ta faza snu marzeń sennych, to poprawna nazwa, to chyba mi dużo bardziej przypada do gustu. I tak jak już wspominałem na początku naszego spotkania, to jest zespół, który od początku swojej działalności, od lat 80. mieli bardzo pod górkę, można powiedzieć, ponieważ nie byli to goście, których słuchało się pod każdą szerokością geograficzną, czy też pod każdą szerokością w Stanach Zjednoczonych od początku. Nagrali pierwszy singiel Radio Free Europe w 81 roku. Później pojawiły się ich kolejne albumy, debiutancki Murmur, później 84 rok to była płyta Reckoning, 85 Fables of the Reconstruction, 86 Life's Rich Pageant i 87 Document. To 5 płyt, które tak naprawdę były tworzone niezależnie, które gdzieś przenikały trochę bez echa, nie były ostatecznie rozpoznane w czasie ich powstawania i jedynie były wspierane przez radia studenckie, które bardzo lubiły twórczość chłopaków. Zresztą to byli goście, którzy byli na studiach, gdy zaczynali. Ostatecznie wszyscy te studia porzucili i oddali się jednoznacznie tworzeniu muzyki. I chyba bardzo dobrze, że na taki krok właśnie się zdecydowali. No i te radia studenckie, które cały czas ich wspierały, cały czas ich promowały w całych Stanach Zjednoczonych, tworzyły taką, no właśnie, alternatywę dla ówczesnego rocka, dla ówczesnej muzyki ery disco. Pamiętamy, jakie lata 80. także były bardzo różnorodne i były bardzo piękne także w Stanach Zjednoczonych. I tak naprawdę to rok 87 i singiel z kolejnego nadchodzącego albumu, z płyty Green, singiel pod tytułem The One I Love, kawałek, który także bardzo lubię, to była taka piosenka, która właśnie pokazała całemu mainstreamowemu światu muzyki, że zespół R.E.M. potrafi grać fantastycznie i warto tę twórczość posłuchać trochę szerzej, i od tej piosenki tak naprawdę wszystko się zaczęło. A jeszcze chciałbym dobrnąć do roku 91, bo między płytą Green a płytą Out of Time miną 3 lata. Kiedy płyta Green okaże się pierwszym takim poważnym krokiem w stronę ogólnodostępności dla całej Stanów Zjednoczonych, takiej wielkiej popularności właśnie za oceanem, no to wyruszyli panowie w długą trasę koncertową, która trwała 11 miesięcy. I kiedy wrócili z tej trasy, to panowie mocno się zniechęcili. Stwierdzili, że taka trasa jest bardzo wyczerpująca, że to ich trochę przygniata, ta popularność, i nie mają już takiego ognia z grania, po prostu. I wrócili

0: Religion. Ona też jest bardzo ważna, ponieważ kiedy komponowano ten utwór konkretnie, to Peter Buck stwierdził, że nie chce grać na gitarze, tylko on się nauczy grać na mandolinie. I jak sobie komponowali ten utwór, to sobie przygrywał na mandolinie, uczył się na niej grać i też ta mandolina znalazła się w piosence Losing My Religion. To też było pokłosie tego zniechęcenia długą trasą. No i też ta płyta już potem nie była ogrywana w wielkiej trasie. Była ogrywana tylko w radiostacjach. Panowie nie wyruszyli w długą trasę, ale dzięki temu rok później, w roku 92, pojawi się kolejny znakomity album, ale do tego jeszcze przejdziemy. Troszeczkę lądując, żeby już kolejną piosenkę Państwu zaprezentować, dwie rzeczy muszę powiedzieć. Pierwsza to to, że, a w zasadzie dwóch rzeczy się ona dotyczy, ta jedna rzecz, że zespół R.E.M. zaczął po raz pierwszy zapraszać gości specjalnych do tworzenia swojej twórczości. I właśnie chociażby w piosence Shiny Happy People mogliśmy usłyszeć wokalistkę zespołu B-55, Kate Pearson, która zaśpiewała chórki właśnie w tym utworze. Co później spotkało się z bardzo dużą dobrą krytyką, dobrą radością ze strony fanów. Dała naprawdę dużego kopa do tej piosenki. Te chórki są naprawdę zauważalne. Później Michael Stipe powie o niej, że to jego ulubiona artystka, z którą miał przyjemność współpracować, więc naprawdę ta współpraca musiała być owocna. A na innej z piosenek z kolei zaprosili rapera, co z kolei spotkało się z taką mieszaną, z takim mieszanym odbiorem, ponieważ jak to raper w muzyce rockowej, to tego jeszcze nie próbowaliśmy. To są światy, których nie powinniśmy ze sobą wiązać. A oni powiązali.
1: Hey, I can't find that on the radio. Yo, turn to that station.

5 minut po godzinie 22 słuchają Państwo audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. To piosenka, która rozpoczynała ten album i wywołała niemałe kontrowersje. Udział raperów w nagraniach płyt innych gatunków to coś naturalnego w dzisiejszych czasach i wielokrotnie te światy się ze sobą krzyżują, kolabują, ale wtedy to było coś niezwykłego i Peter Buck opowiadał o współpracy z raperem, który miał pseudonim KRS-One. Sprzeciw pojawił się z niemalże każdej strony. Ludzie z wytwórni gadali, jeśli go nie zdejmiecie, to bla bla bla. A później zmienili zdanie, dobra, zostawcie go, ale nie dajcie tego jako pierwszego singla, żeby mogło pójść do radia. Poszedłem do rozgłośnia, tam powiedzieli, nie możemy grać tej piosenki, bo nikt tutaj nie lubi rapu. A to po pierwsze nie był rap, a po drugie gadali bzdury. Tak to opisywał tamtą historię, no i widać, że te światy się bardzo ładnie połączyli, a jeszcze mogliśmy usłyszeć wstawki saksofonowe, czyli tuż w ogóle nam się pomieszały światy, ale pomieszały w odpowiednich proporcjach i faktycznie z tego wyszła piosenka radiowa, Radio Song i zespół R.E.A.M. z gościnnym występem KRS-One, amerykańskiego rapera. To przed momentem na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. No i te lata 90. rozpoczęły się fantastycznie dla zespołu R.E.A.M., chociaż wydawało się, że to nie będzie tak dobrze, no bo panowie byli rozczarowani tym wszystkim, byli zmęczeni, byli rozgoryczeni, nie chciało im się koncertować, tworzyli muzykę, no bo kochali to robić, ale że powstanie z tego coś tak niezwykłego, że potrafią pomieszać różne style, różne światy, to wszystko wpakować w jeden album i ten album tak doskonale brzmi po 35 latach, to naprawdę trzeba mieć talent i zasłużenie do zespołu R.E.A.M. także i dzisiaj po tych 3,5 dekady wraca się z wielkim uśmiechem na ustach. No i też warto popatrzeć na same liczby, bo też lubię się tymi liczbami posługiwać. 109 tygodni na amerykańskich listach przebojów najlepiej sprzedających się płyt. 183 tygodnie na brytyjskich listach przebojów, w tym jeden tydzień na szczycie. 4,5 miliona egzemplarzy płyt sprzedanych w samych Stanach Zjednoczonych, ponad 18 milionów egzemplarzy na całym świecie i pokryty czterokrotną platyną. Płyta Out of Time zdobyła 3 nagrody Grammy w 1992 roku, jeden jako najlepszy album muzyczny alternatywny i 2 za singiel Losing My Religion. I właśnie dlatego, że panowie nie wyjechali w trasę koncertową zaraz po stworzeniu Out of Time, stworzeniu R.E.A.M., tego siódmego albumu studyjnego, mogliśmy usłyszeć ósmą płytę już niedługo, bo w roku 1992 panowie zamknęli się w swoich studiach, panowie zaczęli komponować i tworzyli dalej na tej fali, która dała im wielką popularność i pojawiła się kolejna naprawdę fantastyczna płyta. Kolejna płyta, która dała im kolejne niezwykłe frukty, można tak powiedzieć, ponieważ wielką rozpoznawalność na całym świecie, pokrycie się platyną po raz kolejny i zapisanie się, umocowanie się na tym firmamencie rockowym, nie tylko alternatywy rocka, ale po prostu rocka światowego. Właśnie zespół R.E.A.M. się tam ufortyfikował. A co mogliśmy znaleźć na płycie Automatic for the People z roku 92? Chociażby te dwie piosenki.

Ta gitara, ten rytm, te słowa i te emocje. Tak sobie myślę, że chyba za rok trzeba będzie wrócić i zrobić sobie suplement do dzisiejszej audycji, ale tym razem wziąć na tapet właśnie płytę z roku 1992, Automatic for the People, i wtedy te dwie piosenki pojawią się Rawiesz, a obok nich jeszcze również inne fantastyczne kompozycje. Człowiek nie z tej ziemi. Chyba tak by można było trochę nie wprost przetłumaczyć i opowiedzieć o tej piosence, która przed momentem wybrzmiała. Man on the Moon, ponieważ to piosenka hołd dla legendarnego amerykańskiego komika Andy'ego Kaufmana. Zresztą to imię Andy pojawia się tam wielokrotnie w tekście tego utworu. Andy'ego Kaufmana, który zmarł przedwcześnie, w roku 1984, mając zaledwie 35 lat, zmarł na raka płuc, ale był uwielbiany przez Amerykanów. No i też później, troszeczkę nawiązując chyba do tej piosenki i do życiorysu przede wszystkim Andy'ego Kaufmana, powstanie film Człowiek z Księżyca, który wyreżyseruje Miloš Forman, a w rolę główną Andy'ego Kaufmana wcieli się inny, legendarny amerykański komik Jim Carrey. To przed momentem, a wcześniej, no to jedna z najbardziej poruszających ballad wszechczasów, rok 92, także Everybody Hurts. Piosenka, która nie szuka jakiejś wyjątkowej stylistyki, nie szuka wyszukanych słów. Można tak by to było określić. Po prostu mówi, jeśli czujesz się źle, jeśli czujesz się niedobrze ze sobą, to pamiętaj, że wszyscy cierpią i nie bój się szukać pomocy. To właśnie takie słowa tam padają i dlatego ta piosenka jest taka ponadczasowa i dlatego ta piosenka do dziś dzień wraca do nas ze swoim przekazem i dobrze, żeby ta piosenka była cały czas ogrywana i żeby do tej piosenki cały czas wracać. Everybody Hurts, zespół R.E.M. i kapitalny teledysk nagrywany na autostradach czy też drogach szybkiego ruchu w Stanach Zjednoczonych, które stanęły w korkach, pełno samochodów i ludzie po prostu zaczęli z tych samochodów wychodzić. Jeśli ktoś zna to cierpienie siedzenia w korkach popołudniami, rankami, to łączy się z wami w bólu, chociaż ja osobiście stawiam na rower, więc te korki troszeczkę sobie omijam i troszeczkę zdrowiej. To chyba tak by to było. No i cóż, i chyba dobiegamy do końca naszej dzisiejszej audycji. 23 minuty po godzinie 22 na zegarach, a więc pomału już kładziemy się w stronę łóżka, właśnie w stronę snu i w stronę fazy R.E.M. Tylko jeszcze jako suplement właśnie do tej naszej dzisiejszej historii chciałbym dodać, że zespół R.E.M. nie funkcjonuje już od wielu lat. W roku 2011 ogłosili zakończenie działalności. Panowie między sobą się dogadali, chociaż tam już poszczególni członkowie zaczęli odchodzić w pewnych momentach, ale ostateczna taka decyzja o zawieszeniu, zakończeniu działalności wpadła na rok 2011 i od tamtego czasu ani widu, ani słychu, żeby panowie wrócili, chociaż były dwa wyjątki. Pierwszym z nich to był rok 2024, kiedy piosenka była wprowadzana do Songwriters Hall of Fame, piosenka Losing My Religion, i panowie w czwórkę się spotkali i w czwórkę wykonali ten utwór na żywo. I rok później, rok 2025, wystąpili w swoim rodzinnym mieście, czyli właśnie w Atenach, w stanie Georgia, i wystąpili z jedną piosenką, Pretty Persuasion. Czyli panowie gdzieś tam jeszcze mają ze sobą kontakt, panowie jeszcze coś tam między sobą działają. No i znamy już powroty z tych dawnych lat na światowych scenach, chociażby zespół Oasis, który też się zarzekał, że bracia Gallagher ze sobą nie wrócą, a ogłosili przecież trasę koncertową teraz po Europie i będą fantastycznie koncertować. Więc ja bym się nie zdziwił, jeśli zespół R.E.M. za jakiś czas powie: wiecie co, my to jednak wracamy i chcemy wam jeszcze troszeczkę pokoncertować i myślę, że trzeba będzie się na te koncerty po prostu
wybrać. Tak bym to widział. Dziękuję Państwu za uwagę. To była audycja Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej tutaj. Życzę Państwu dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia. Jutro już zaczynamy październik, czyli odkładamy na półki albumy z 91 roku. No i na październik chyba coś dla Państwa mam szczególnego. Ale to proszę słuchać za tydzień. To tam się troszeczkę już wyjaśni. No i oczywiście dobrego weekendu życzę i słyszymy się o tej samej porze za tydzień. Ja nazywam się Maciej tutaj. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: RDN Małopolska i RDN
1: Audycja powstała
0: Nowy Sącz.
1: Dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: To jest audycja powtórkowa. Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, psychologicznym pociągu. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o tym, jak codzienne, pozornie zwyczajne rytuały, wspólny posiłek, rozmowa przed snem czy poranne pożegnanie budują w dziecku poczucie bezpieczeństwa, które zostaje na całe życie.
2: Przystanek pierwszy. Małe rytuały, które budują wielkie poczucie bezpieczeństwa.
3: Proszę przypomnieć sobie swoje dzieciństwo. Nie wielkie wydarzenia, nie wakacje, nie prezenty. Spróbujmy przypomnieć sobie zwykły dzień. Może zapach herbaty przygotowanej przez babcię, może kanapki robione każdego ranka przez tatę, a może mama, która zawsze przed snem poprawiała kołdrę, a może wspólne oglądanie bajek. Może pytanie, jak minął ci dzień? To zadziwiające, że po wielu latach czasem pamiętamy takie małe drobiazgi. A dlaczego? Dlatego, że dzieciństwo nie zapisuje się przede wszystkim w pamięci wydarzeń. Ono zapisuje się w pamięci powtarzalnych doświadczeń, bo te powtarzalne doświadczenia, te rytuały, ten włącznik-wyłącznik, pstryczek elektryczek tak zwany, to tworzy poczucie bezpieczeństwa.
2: Okno pociągu.
3: Na dworcu kolejowym najbardziej uspokaja nie to, że znamy wszystkie miasta świata. Uspokaja nas rozkład jazdy. Wiemy, kiedy przyjedzie pociąg, na który peron, o której godzinie. Przewidywalność, drodzy Państwo, myślę, że każdemu z nas daje duże poczucie bezpieczeństwa. Podobnie działa dziecięcy świat. Dzieci nie potrzebują codziennie nowych atrakcji. Potrzebują wiedzieć, że pewne rzeczy pozostają takie niezmienne. Że ktoś po nie przyjdzie do przedszkola, że wieczorem będzie kolacja, że przed snem ktoś przeczyta książkę, albo będzie wspólne oglądanie bajki, albo będzie spacer, że po trudnym dniu znajdzie się czas na rozmowę. I to właśnie z takich chwil buduje się poczucie bezpieczeństwa.
2: Przystanek drugi. Dlaczego rytuały są takie ważne?
3: Szanowni Państwo, psychologowie od dawna wiedzą, że przewidywalność jest jednym z najważniejszych czynników wspierających rozwój dziecka. My wiemy, że dziecko potrzebuje nie tylko miłości, ale także poczucia, że świat jest uporządkowany i przewidywalny, bo tak się buduje wtedy kreatywność, spontaniczność, wtedy się buduje również taką otwartość na zmiany i taką odporność psychiczną. Kiedy ta codzienność ma swój taki rytm, dziecko może więcej energii poświęcać na poznawanie świata, nie musi nieustannie zastanawiać się, czy dziś wszystko będzie inaczej. Kiedy badamy wpływ stresu na rozwój dzieci, to zwraca uwagę to, że powtarzalne, spokojne czynności działają znowu regulująco na układ nerwowy. Dlatego dzieci tak często proszą, a jeszcze raz przeczytaj mi tę samą bajkę, mimo że często same już znają ją na pamięć i kończą historię, albo mówią, zaśpiewaj mi tę samą kołysankę. Dorosłym i nam wydaje się to po prostu nudne, a dziecku tak naprawdę daje to poczucie bezpieczeństwa, bo przewidywalność uspokaja mózg. Oczywiście my w innych audycjach będziemy mówili też o tym, że mózg potrzebuje nowości, potrzebuje nowych bodźców, nowych doznań. Natomiast jeżeli myślimy o tym klimacie małego dziecka i jesteśmy na stacji dzieciństwo, to myślimy sobie o tej przewidywalności, o poczuciu bezpieczeństwa, mówimy o budowaniu odporności psychicznej.
2: Historia z życia.
3: Kilka lat temu rozmawiałam z rodzicami 7-letniego chłopca, którzy byli przekonani, że poświęcają synowi zbyt mało czasu. Oboje pracowali zawodowo, martwili się, że nie organizują mu tylu atrakcji, co robią inni rodzice. I podczas tej rozmowy zapytałam chłopca, a co najbardziej lubisz robić z mamą i z tatą? Nie opowiedział, wiecie Państwo, o wakacjach. Nie wspominał jakichś drogich prezentów. Mały uśmiechnął się i odpowiedział, Wieczorem siadamy, wie pani, na kanapie i każdy opowiada jedną śmieszną rzecz z całego dnia. Trwało to może 10 minut każdego dnia. Dla rodziców był to, drodzy państwo, drobiazg. Coś, czego nawet nie uważali za istotne, ponieważ mieli przekonanie, że nie poświęcają dziecku należytego czasu. A dla dziecka to był w tej opowieści najważniejszy rytuał dnia. To przypomina nam, że dzieci nie liczą godzin spędzonych na wielkich atrakcjach z rodzicami, a bardziej zapamiętują taką jakość wspólnego czasu. Właśnie te rytuały, które powodują takie uspokojenie, czasem takie bezpieczne lądowanie po bardzo aktywnym i przebodźcowanym dniu.
2: Przystanek trzeci. Nauka.
3: Wspomniany już w moich audycjach psychiatra Daniel Siegel pokazuje, że mózg dziecka rozwija się przede wszystkim, szanowni państwo, w relacjach. Każda spokojna rozmowa, każde wspólne śniadanie, uśmiech, każde przytulenie to nie są jedynie miłe chwile. To są takie doświadczenia, które dosłownie kształtują połączenia neuronalne, które są odpowiedzialne za regulację emocji, poczucie bezpieczeństwa i budowanie dobrych relacji. Kiedy sobie myślimy o właśnie budowaniu takiej regulacji emocji, to mówimy o tym, że układ nerwowy dziecka nieustannie zadaje sobie pytanie, czy tutaj jest bezpiecznie? I odpowiedzią nie są tylko słowa, są nią spokojny głos rodzica, łagodny wyraz twarzy, kontakt wzrokowy z rodzicem, uśmiech, ciepły dotyk. Każdy z tych elementów to są takie sygnały, które dziecko odczytuje, czy świat jest miejscem bezpiecznym, ale szuka w oczach rodzica, w oczach mamy, w oczach taty, w oczach opiekuna tego potwierdzenia, że tak, tutaj jest bezpiecznie.
2: Rytuały, które nic nie kosztują.
3: Czyli, drodzy państwo, myśląc o tej regulacji naszych emocji, już wiemy, że wcale nie trzeba organizować niezwykłych atrakcji naszym dzieciom. Najważniejsze rytuały są zaskakujące proste. To są wspólne śniadania, to są przytulenie przed wyjściem do szkoły, to jest pożegnanie, to jest telefon po ciężkim dniu, to jest czytanie przed snem, to jest spokojna rozmowa przy kolacji, to jest czasem wspólny spacer z psem, to jest wspólna herbata, tylko kilka minut dla siebie i to są te drobiazgi, które stają się dla dziecka kotwicą i często właśnie pozostają w pamięci na całe nasze życie.
2: Sygnał ostrzegawczy.
3: Zatrzymajmy się, szanowni państwo, przy zdaniu, które możemy często usłyszeć. Najważniejsze jest, żeby spędzać z dzieckiem dużo czasu. I oczywiście w tym zdaniu jest tylko część prawdy. Badania pokazują, że dla rozwoju dziecka dużo większe znaczenie ma jakość wspólnej obecności niż tak naprawdę liczba spędzonych godzin. 15 minut, ale takiej prawdziwej uwagi poświęconej dziecku, bez telefonu, bez pośpiechu, bez tych dodatkowych rozpraszaczy, które odciągają naszą uwagę, może znaczyć więcej niż całe popołudnie spędzone obok siebie, ale osobno. I ja bardzo często zapraszam rodziców do takiego ćwiczenia, ale też do takiego zadania, wyzwania. W dzisiejszym świecie to naprawdę wcale nie jest takie proste, ażeby poświęcić tę chwilę uwagi, zabawy, zainteresowania, bycia z dzieckiem. To może być kilkanaście minut dziennie, ale właśnie po to, żeby to była taka wyłączna uwaga na dziecku, kiedy to rzeczywiście wykluczamy wszelkie inne rozpraszacze, telefony, telewizje, gry komputerowe, wszelkie inne takie możliwości naszego odebrania nam uwagi i zainteresowania właśnie na relacji.
2: Walizka psychologa. Zegar.
3: Nie wszystkie ważne chwile trwają długo. Czasem wystarczy kilka chwil, ale pełnej, kompletnej, absolutnej obecności.
2: Książka.
3: Nie bój się powtarzalności. Ta sama bajka czytana po raz setny nadal buduje poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie tworzy sytuację, która może być wesoła, która może budować bliskość, ale która może być też okazją do ćwiczenia pamięci.
2: Kubek.
3: Znajdź jeden rodzinny rytuał, który będzie powtarzał się każdego dnia. Niech stanie się waszą codzienną przystanią.
2: Serce.
3: Najpiękniejsze wspomnienia dzieci bardzo rzadko są najdroższe. Najczęściej są te najbliższe.
2: Złota myśl z walizki psychologa.
3: Dzieci nie budują poczucia bezpieczeństwa z wyjątkowych dni. Budują je z codziennych chwil, które powtarzają się z miłością.
2: Pytanie na cały tydzień.
3: Jaki jeden mały, rodzinny rytuał chciałabym stworzyć albo pielęgnować, żeby za wiele lat moje dziecko wspominało go z uśmiechem? I niech to zadanie towarzyszy Państwu przez najbliższy tydzień.
1: Psychologiczny pociąg.
2: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
4: To była audycja powtórkowa.

przeszłością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

zawsze.

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.

深呀，很深。哎，马丁听了。